0: Bambus.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
2: oczko,
1: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
2: w szoku.
1: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoski.

mijają gorzkie dni, nawet za oknem łzy. Ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły, pisze jak Tolkien, by znowu zapomnieć dziś, bo kiedy rośnie wstyd, ciężko o dobre sny, mnożą się problemy. Nic nie jest proste, gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem w sercu.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc w dole metro centrum. Mimo że i piaszczystą plażę, wyłączyć telefon i być

0: Akademickie Radio Campus.
1: Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Opalona na murzynkę. To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now.

Yellow be heavy. Yellow be heavy.

bierze trąby, wybijam zęby. Nóż otwiera się w kieszeni, jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Heavy, heavy, heavy, heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą

0: niej płynie. A wody gibby, a wody gibby, ale to świeże jest. Młody poleciał, to jest ta nowa szkoła. Co ja gadam, nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar, najprawdziwszy towar, najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem, zapłacę za ich zarząd. Tantiemy pójdą na mamę, pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komunii, to jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym
1: nigdy.
0: Zawsze pamiętaj.
1: Zawsze.
0: No i że cukier szkodzi.
1: Bardzo szkodzi.
0: No i że tata to cesarz. AWD gibby, AWD gibby. Piszę teksty z synem. AWD gibby, AWD gibby. Moja krew. AWD gibby.

rozpiekła. Dusza uwięziona w ciele się martwi o ciało. Nie wie, czy długo potrzyma. Rozlane mleko na środku posadzki uskuteczniam.

Nie mów mi o stylu odbij, to jest tylko moje hobby. Oni wymyślają zwrotki, wymyślają z siebie chłopcy. Nie robiłem z siebie OG, dla nich jestem niewidoczny. Są na mieście mnie głodni, a jedyne co mają to plotki. Wow. Aha, aha, nawet nie wiesz jak to jest, ej. Nawet nie wiesz kto z kim, ale i tak będzie fota na IG, ej. Widzę mnie na pizzacie, ej. Wbijam sobie old black, ej. Na językach mają mnie za to wycofanie, ale to mój cel, ej. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop.

JWP.

floor.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: ty w ogóle coś robiłeś dzisiaj?
1: No nakazałeś na ściśniętym gardełku, beznadziejna taktyka.
2: Nie na ściśniętym, na
1: małej. Nigdy więcej to tego nie zrobię.
2: Jak beznadziejna, stary, jak ci zjadam za każdym razem. To
1: jeszcze
2: jak beznadziejna.
1: Jeszcze gorzej wyszło niż tydzień temu.
2: Bo może, stary, do pulmonologa powinieneś pójść. Może ty masz jedno płuco, drugie oddałeś jakiemuś rastawanowi, stary. Nie wiem, pokaż, masz jakąś bliznę na klacie, co tam się dzieje?
1: Ty się tak grzejesz, ale jak tobie nie wychodzi.
2: Ale to... szanowni państwo, cicho bądź! 886-971-971, do stałych słuchaczy. Jak często nie wychodzi mi w porównaniu tego, jak często nie wychodzi tobie?
1: Nie
2: jak
1: ma
2: mi raz
1: znaczenia.
2: Na 7, jak raz na 7 mi nie pójdzie,
1: no
2: to rozumiem, bo mnie zaskoczysz. Ale teraz mnie zaskoczyłeś i stary, dojechałem cię tak, że hej. Ty w ogóle pompujesz przeponę? Wiesz, że masz przeponę? Słyszałeś
1: tak,
2: o tym
1: ja to
2: kiedyś?
1: Zrobiłem, tylko ty po prostu dałeś słabą radę. To tak nie działa.
2: Nie na ściśniętym gardełku, gęba mała. No nie ma.
1: Gęba mała?
2: No nie, bo to robisz zamiast robić i wylatywać jak przez rurę wydechową, to taki
1: o tak robiłem?
2: No tak, właśnie brzmiałeś jak takie zażynane zwierzę trochę.
1: No to widzisz, ty po prostu nie, a jeszcze cię zapytałem przed wejściem, to w telefonie,
2: kiedy?
1: Proszę państwa, ten człowiek
2: dziś mnie nie zapytałeś, o nic mnie dzisiaj nie zapytałeś.
1: Pytałem cię przed wejściem,
2: o co?
1: Przed samym
2: co
1: wejściem.
2: Co powiedziałeś?
1: No, czy na ściśniętym gardełku.
2: Nic nie powiedziałeś
1: no,
2: takiego.
1: No powiedziałem, tylko ty po
2: pomyślałeś
1: prostu siedzisz
2: chyba.
1: W telefonie.
2: Pomyślałeś chyba tylko.
1: Jezu, widzicie?
2: Słuchajcie, uważajcie, szanowni państwo.
1: Nie, wy uważajcie na ludzi,
2: on myśli, że mówi rzeczy.
1: Ja to powiedziałem, a on
2: więc
1: w
2: będzie wam tam niedługo insynuował, że coś tam wam powiedział, że jakąś sprawę załatwił.
1: Uzależniony od telefonu.
2: Powiedzcie mu.
1: Ma także...
2: Ty, ściśnięte gardełko.
1: Nie ma...
2: Puszczaj dżingiel i lecimy z tym.
1: Dżingiel nie
2: ściśnięty,
1: mamy dżingla.
2: Ściśnięty Krzysztof Szaniawski.
1: On nawet nie wie, że my dżingla nie mamy. My od razu z utworem
2: dobra,
1: otwieracze.
2: Puszczaj tam jakiś plumpcium.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, tu Radio Campus. Ostatni piątek wakacji, 28 sierpnia, a serwis przygotował i przedstawi Michał Pogód.
4: Akademickie Radio Campus.
6: Radosław Piesiewicz zatrzymany. Geograficzne zmiany w Ameryce Północnej. Polacy coraz bliżej koszykarskich mistrzostw świata.
4: Wiadomości.
6: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz faworyzacji części wierzycieli. Śledczy badają m.in. okoliczności wycofania przez niego pieniędzy z giełdy. Jak na razie Piesiewicz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jedno z wielkich jezior pomiędzy Kanadą a USA zmienia nazwę, a przynajmniej zdaniem władz amerykańskich, ponieważ wczoraj w gabinecie owalnym została zaprezentowana geograficzna zmiana. Jezioro Ontario, które swą nazwę bierze od jednej z kanadyjskich prowincji, stało się jeziorem Ameryki. Tak tę zmianę skomentował ze swojego biura Donald Trump. Zmiana nazwy jeziora była czymś, nad czym naprawdę długo myślałem. Jak dobrze wiadomo, wcześniej wzięliśmy coś od Meksyku, a teraz to dla nas zupełna norma, jak i dla całego naszego kraju. I cóż, mamy zatokę, mamy jezioro, więc aktualnie potrzebujemy jeszcze oceanu. Wspomniany akwen to Zatoka Meksykańska, która zdaniem władz w Waszyngtonie to Zatoka Amerykańska. Pozostańmy jeszcze w Białym Domu. Donald Trump uczci rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Pentagonie. Prezydent rezygnuje z udziału w uroczystości przy Ground Zero na nowojorskim Manhattanie, gdzie obowiązuje zakaz przemówień politycznych. Według The New York Times zespół prezydenta rozważał jego obecność na Manhattanie i sygnalizował władzom zamiar odwiedzenia miejsca pamięci. Organizatorzy przypomnieli jednak, że od 2012 roku uroczystość pozostaje apolityczna. Wystąpienia rocznicowe są zarezerwowane wyłącznie dla rodzin ofiar, które przez wiele godzin odczytują nazwiska zabitych. Ostatni raz Trump uczestniczył w uroczystości przy World Trade Center w 2024 roku, stojąc obok przedstawicieli obydwu największych partii. Zgodnie z zapowiedziami w tegorocznych obchodach na Manhattanie mają uczestniczyć m.in. Bill i Hillary Clintonowie, George Bush oraz Barack Obama.
4: Sportowy Campus.
6: Polscy koszykarze wygraną 106-86 pewnie rozpoczęli drugą fazę eliminacji do Mistrzostw Świata. Pierwszym rywalem biało-czerwonych był Izrael, z którym spotkanie rozgrywano na neutralnym terenie, bo na 10-tysięcznej hali w Rydze, stolicy Łotwy. Najlepiej punktującymi naszymi zawodnikami byli Mateusz Ponitka z 24 punktami oraz Aleksander Balcerowski wraz z Jordanem Lloydem, którzy zanotowali po 18 oczek. Tymi słowami podsumował mecz Marek Rudziński, komentator TVP Sport.
7: Mamy 7 meczów i 7 zwycięstw w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, jak powiedział Radek. Drzwi na Mistrzostwa Świata Katar 27 bardzo szeroko otwarte.
6: Podczas tego zgrupowania podejmiemy jeszcze reprezentację Niemiec, z którą rywalizacja rozpocznie się w niedzielę o 14.45 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu.
4: Korki.
8: Co się dzieje?
9: Remonty.
8: Strasznie dziwnie coś...
9: Remonty.
8: Przy S8 tutaj, jak jechałem od strony Marek, to tutaj było... Którędy ja jechałem? O, ja tędy jechałem. A, bo tutaj...
9: Roboty wypadek.
8: Obok siebie.
9: Dwa wypadki.
8: Dobre kombo.
9: Dwa wypadki, roboty, dwa wypadki. I dalej potem jeszcze tu jest
8: wypadek. A może to są wypadki robotów?
9: Zobacz. Może.
10: O nie, co się stało?
9: tutaj dalej jeszcze jest przy Lasku na kole.
8: Tu nie ma tragedii. Na razie póki co tylko tutaj na dole Wisłostrada przy parku multimedialnych.
9: I jest oczywiście wypadek.
8: Jest?
9: Jest wypadek na zamkniętej trasie.
8: Na, ale na skrócie, tutaj.
9: Jeden po jednej stronie wypadek, po drugiej stronie wypadek.
8: A może to po prostu na przykład pół samochodu poleciało i zaznaczyli jako dwa.
9: Stary, nie takie rzeczy się już działy. To jest możliwe. Proszę państwa, albo ulice są pozamykane, albo są wypadki. Albo są przejezdne.
4: Pogoda.
9: Na razie jest chłodno, ale potem będzie cieplej.
4: Campus 97,1 FM.

0: Zaśmiałem się tutaj w głos. No po prostu śmiać mi się chce, bo nie kupujecie ode mnie, tylko nie wiadomo od kogo. I tu pisze osoba słuchająca, że wczoraj się ktoś skarżył podobno rano w audycji, że ktoś sprzedał mu przeciekające grzejniki.
1: Nie.
0: A ja mówię.
1: A mówił, dobry, fajny grzejnik.
0: Ode mnie kupować, no. Ja mam, słuchajcie, mam 3 grzejniki, dalej mam 3 grzejniki, raz... 4 mam, bo jeszcze mam łazienkowy.
1: Nowy masz?
0: Tak,
1: nowy mam, doszedł nowy. Szanowni Państwo, grzejniki ścienne od firmy Szaniawski i Synowie.
0: Tak. Mam, słuchajcie, 3. Jeden mniejszy, drugi trochę większy.
1: I jedno bydle.
0: I jedno takie, że...
1: Bydle takie, że to się normalnie... Jakby to była tratwa, to by Leo przeżył.
0: No, nie na... No nie, nie, bo na dno by poleciał od razu.
1: Ale rozmiarowo.
0: No, w rozmiarze tak, w rozmiarze jest tratwy, ale by od razu na dno poszedł szybciej niż sam Titanic. W każdym razie, mam dalej, oczywiście.
1: Titanic.
0: Tak, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Mam grzejniki nieprzeciekające, nowiusieńkie, zdjęte prosto ze ściany u sąsiada.
1: Nie, drzwi zostawił otwarte.
0: Tak, no ja taka okazja, tylko głupi by nie skorzystał.
1: No tuż to, a że Krzysiula zawsze ma przy sobie w tylnej kieszeni klucz francuski.
0: Dokładnie, i szybki telefon do kolegów, żeby mi pomogli 160 kg ze ściany ściągnąć. Nie, normalnie mam
1: powiem
0: swoje,
1: ci, że
0: nie używam.
1: Adrenalinę podejrzewam, miałbyś taką, że sam byś na plecy wziął i jeszcze byś z nim płynął.
0: No, pewnie tak. W każdym razie jest, oczywiście, ten słuchacz, jeśli nas słucha, oddaj hajs trutniu za grzejnik, ktoś pisze, chłopie, ja mam te grzejniki, to nie ode mnie, wiesz, ten ktoś kupował, a ja mam na sprzedaż dobre nieprzeciekające. To jest jedna rzecz.
1: Ja mam na sprzedaż dziury do grzejników. Jakby ktoś potrzebował mieć taki dziurawy, to może od Krzyśka wziąć właśnie grzejnik, a ode mnie dziurę po prostu samą i nakleić sobie.

0: ci w cenie złomu.
1: No nie, już bez przesady.
0: Aha. Ja już wiem, nauczyłem się po poprzednich ogłoszeniach twoich,
1: że nie można rzucać słów na wiatr.
0: Że ja nie powiem, że damy radę, jakoś tak nie będę się tam wyrywał no specjalnie.
1: Właśnie, bo mało brakowało, abyśmy musieli wieść ten grzejnik gdzieś tam na...
0: Nie, no niewieli, nie ma szans w ogóle.
1: No nie, to trzeba przyjechać samochodem, ale nieważne.
0: Specjalnym.
1: Mam też małe, takie co pod pachę weźmiecie i do autobusu wsiądziecie.
0: To się farelka mówi.
1: Nie, no jest taki mały grzejnik też, ten spod okna w tym mniejszym
0: pokoju.
1: Ale
0: taki szeroki?
1: On jest dosyć szeroki.
0: Taki coś ten, ale taki
1: nie,
0: malutki.
1: Nie taki bardzo
0: szeroki.
1: Jak taka
0: harmonijka.
1: Tak, ale nie taki bardzo szeroki. No on może ma z niecały metr szerokości. Dobra, i kolejna sprawa. Jest
0: co masz jeszcze
1: tutaj...
0: na sprzedaż?
1: Tak, jest jakiś tutaj słuchacz.
0: Poszukuję karty numer 142 z albumu Mistrzostwa Świata.
1: Spotkałem, słuchaj, człowieka ostatnio, który ma dosyć ciekawe hobby, rozwijające się, bo on zaczął zbierać komiksy, ale tylko komiksy z PRL-u. I teraz już jest na takim etapie, że on zbiera tylko pierwsze wydania tych komiksów. Ale wiesz, które komiksy? Ten tam Kapitan Żbik, Hans Kloss, wiesz, te z PRL-u właśnie, nie? Nie te jakieś tam nowe, amerykańskie, tylko polskie z PRL-u komiksy. No to jest ciekawe.
0: Dlaczego?
1: No, taka, wiesz, zajawka nietypowa, nie? Chyba. Ja też sobie tak myślę, bo fajnie oczywiście, ale co z tym zrobisz potem? Ja mam taki problem.
0: Z czym? Z tymi
1: tak,
0: komiksami?
1: Mam komiksy fajne takie, nowe. Kupiłem, znaczy dostałem i trochę kupiłem, żeby mieć całą serię Dragon Balla.
0: Już ich nie chcesz mieć?
1: Nie, no mam je cały czas, tylko wiesz, no to jest takie hobby, że tylko musisz kurz przetrzeć, nie? Co jakiś czas.
0: I a koniec. Nie wracasz do tego? Ja jakoś nigdy nie byłem wkręcony mocno.
1: Za 10 lat może wrócę?
0: Nie byłem nigdy mocno wkręcony w komiksy. Mam ich kilka, oprócz Asterixów.
1: No
0: mam
1: właśnie,
0: wszystkie. I powiem ci, że stare Asterixy, jeszcze jak mieszkałem z rodzicami, to mniej więcej raz w roku był taki moment, że po prostu idąc do kibelka, brałem ze sobą Asterixa. To jest taki akurat długość tak na jedno posiedzenie. Człowiek siadał, pym, czuł, że nogi drętwieją, to trzeba było przyspieszyć.
1: Ale akurat historyjka się kończyła. Ale muszę ci powiedzieć...
0: Bardzo są śmieszne Asterixy, bardzo je lubię.
1: Że ile razy ja widzę Asterixa, to mam ochotę właśnie ci zacząć to kupować. I chyba zacznę to robić.
0: Ale po co?
1: Ale mówię na świecie, nie że takie polskie. Tylko jak, wiesz, tak jak ci wysyłałem z Włoch. Teraz byłem, słuchaj, we Francji.
0: Ale ja nie umiem po włosku.
1: Nieważne. Ale będziesz miał...
0: Ale to ja nie chcę,
1: różne...
0: to ty się trzymaj u siebie. Bo to, jak ja nie znam włoskiego, to trzeba będzie położyć na półce i skórzu przetrzeć. To jest bez sensu.
1: No o to wiesz, chodzi, co? No.
0: To niech to będzie twoje hobby. Ja czasem przychodzę podziwiać.
1: Ale nie chciałbyś na przykład...
0: Stary, ja w ogóle nie mam...
1: Asterixa, mam tutaj z różnych krajów Asterixy.
0: W ogóle nie mam czegoś takiego.
1: Nie?
0: Ja w ogóle nie mam potrzeby... Ostatnio przeglądałem sobie rowery, bo nie mogłem zasnąć. I znalazłem bardzo fajny triatlonowy rower za 9 koła. A to fajna firma w ogóle i ten, więc jak ktoś może sobie pomyśleć rower za 9 koła, ale to jest bardzo dobra cena. Bo to nie są tanie rzeczy. Moja żona, Jezu, ten jak sobie coś wymyśli, to od razu tyle za 1000 złotych. No. I ja mówię, słuchaj, a ty se weźmiesz, a tutaj za coś za 200, a tu za coś za 500, a tu coś za 600 i w sumie ty po prostu marzysz o małych i dostępnych rzeczach, a ja marzę o takich trochę większych, trochę trudniej dostępnych, ale jak tak by się podsumować, to jest dokładnie te same budżety.
1: No.
0: Budżety marzeń. Jaki jest twój budżet marzeń?
1: A tutaj napisał Ryju, że rzeczy się zbiera w celu posiadania ich, a nie wiesz.
0: Słuchaj, u mnie w domu jest cyklinowanie podłogi. Nie wiem, czy wiesz, z czym się wiąże cyklinowanie podłogi. Z tym, że wszystko, co stało na podłodze, musi stamtąd wyjechać. Zanim to było jeszcze malowanie, więc ja po prostu byłem zmuszony spakować i wynieść te rzeczy od siebie z mieszkania, a za chwilę będę musiał je wnieść z powrotem i wsadzać na półki, na szafki. Mhm. Więc ja w tym momencie jestem minimalistą. W tym momencie ja nie potrzebuję rzeczy do posiadania.
1: No
0: bo ja,
1: ciekawe, bo ja jeszcze te rzeczy... przedwczoraj Bardzo zresztą ładny stolik i flaming został ze śmietnika zgarnięty.
0: No ale to była akcja ratunkowa.

0: stary, to nie było przecież, że myślę, ale se marzę o takim niebieskim flamingu.
1: No nie, no wiadomo, że nikt nie marzy o niebieskim flamingu, ale jak ktoś by zobaczył i mógł mieć, no to mało no kto by powiedział, nie, ja nie chcę, biorę.
0: Tym bardziej,
1: no,
0: że jeszcze dzień wcześniej oglądałem takie rolki. Znalazłem taki stolik na Facebook Marketplace za 7 orzechów i sprzedałem go za 10 milionów dolarów. No więc ja następnego dnia myślę, przecież to jest mój stolik z Marketplace'a, no. A jeszcze przy sprzątaniu, przy wynoszeniu rzeczy, o czym mówiłem przed chwilą, znalazłem pół takiego litrowego pojemnika preparatu do ściągania powłok, więc jakby takich, wiesz, farby w sensie.
1: O.
0: Więc stolik się postawi, zrobisz tak pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Przykryjesz jakąś taką folią czy coś, żeby to nie wyschło za szybko.
1: Ej, a wiesz co ty
0: i
1: możesz
0: ten
1: zrobić?
0: Stary, ta farba, nie wiem czy to widziałeś kiedyś, ale na przyspieszeniu to wygląda tak, jak cała się tak stary podnosi. No. I później tylko taką przejeżdżasz pachelką.
1: Zdrapujesz. Ale wiesz co, ty, co teraz możesz zrobić? To co pokazywałeś mi, co mi się nie podoba, ale ty lubisz. Lastrico.
0: Lastrico, tak, tak, ja będę robił. Ja mam Lastrico, mam do zrobienia drugi stolik ze śmietnika, który znalazłem trochę wcześniej. Ale to było też śmieszne, no bo oglądałem... Bo ja lubię Lastrico, ale bardziej jakby, żeby samemu zrobić, tak?
1: Tak,
0: no bo to tam zmieszasz ten beton z jakimiś kamyczkami różnymi, szlifujesz, polerujesz i cacuś glancuś jest. I taki stolik z Ikei, taki na... taki okrągły blacik z takim rantem, taki lekko zagłębiony. No i widziałem, jak chłop dokładnie w tym stoliku to rozlewał i robił i to wyszło super. No i stary, następnego dnia wchodzę do śmietnika i widzę ten stolik. No to tylko głupi by nie zrozumiał, że to jest znak. Jak ci wszechświat daje znaki, stary, to możesz jak kretyn po prostu nic z tym nie zrobić, albo możesz też podjąć jakieś kroki i działanie, i wykonać coś.
1: No, ale to już na działkę ten stolik, bo do studia na pewno z
0: ty mi będziesz mówił, co ja mam
1: no
0: zrobić.
1: No gdzie ty ten stolik chcesz, jak my nie mamy już
0: ale
1: miejsca,
0: nie, on
1: żeby
0: jest
1: tam...
0: taki, on jest taki malutki, taki okrągły.
1: A,
0: taki
1: ja myślałem, że ten nowy, co teraz
0: nie, ten nowy przecież to jest drewniany, no, no to gdzie? Nie, bo tamten ma taką, jest taka jakby podstawka taka metalowa, taka,
1: no wiem,
0: wiesz,
1: to
0: półlitrowa.
1: Są takie, ja widziałem ostatnio też, słuchajcie, w każdym naprawdę takim dużym sklepie z meblami znajdziecie właśnie taki stolik. No ja i ten można przerobić właśnie na
0: można,
1: coś takiego.
0: Każdy można przerobić.
1: Metalowy, bo drewniany.
0: I to bardzo
1: nie.
0: Dobrze łączy się z naszą dzisiejszą dedykacją, bo dzisiejsza dedykacja jest dla Oli.
1: Słuchajcie,
0: która
1: ale tylko jeden mały suplement.
0: W ramach pocieszenia kupiła se chatę.
1: Tak, to prawda, ale
0: patrz,
1: ja
0: ciekawe...
1: chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś do szwagra napisał maila, żebyśmy my
0: to prawda
1: dedykację
0: komuś na maksa
1: zrobili.
0: Musiało zależeć, że poruszył tak zwane niebo i ziemię. To tak jakby chcieć coś załatwić w urzędzie i pisać do prezydenta. I udało się, tak? Nasz Wojtek Rodek to jest łaskawy pan, przekazał, dlatego dzisiejszy Zbyszek dla Oli, niech ją przy remoncie głowa nie boli.
1: I to Ania dedykuje, tak, bo jeszcze dodajmy tutaj, że właśnie Ola w ciężkiej sytuacji, tak?
0: Z drugiej strony ciężka sytuacja, ale kupiła nowe mieszkanie, więc ta
1: tak,
0: ciężar sytuacji, wiecie.
1: Trudne rozstanie Ola przeżywa, ale osłodziło jej to właśnie to mieszkanie nowe i wiecie, ale... ja myślę sobie tak, no te trudniejsze sytuacje są właśnie po to, żeby nas pchnąć do przodu, prawda?
0: Słuchaj, ale niby trudne rozstanie, tak? Ale ma mieszkanie i zaraz se Zbycha posłucha. Cieszę się, że możemy dorzucić do poprawy wellnessu.
1: A my oczywiście te dedykacje przekazujemy, bo też mamy nadzieję, że może w ramach,
0: dobra,
1: jak Ola
0: puszczaj,
1: taka hojna jest, to w ramach podziękowania może nam też coś tam, nie?
0: Może by jakiś grzejniczek chciała.
1: O właśnie, Ola!

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Na zegarach godzina 8, sport i Michał Pogód.
5: Sportowy Kampus.
6: Wiemy już wszystko odnośnie obecności polskich klubów w piłkarskich europejskich pucharach w rozpoczętym już sezonie. Zacznijmy od tych zakwalifikowanych drużyn. Lech Poznań wczoraj zremisował ze szwajcarskim FC Thun 2-2, jednak 7-bramkowa zaliczka sprzed tygodnia zapewniła spokój i awans do Ligi Europy. Tak o tym meczu mówił na antenie TVP Sport zawodnik Lecha Robert Gumny.
7: Dużo niedogładności, widać, że syntetyczna murawa, to od razu gdzieś te poruszanie się, zwykłe utrzymanie na nogach, zmiany kierunku, to wszystko jest inne, to wszystko sprawia, nie chcę powiedzieć ból, ale nie jest to dla nas zbytnio naturalne i myślę, że to było też widać. Ja sam po sobie dużo niedokładnych piłek, ta piłka raz skoczy, raz się zatrzyma, raz się poślizgnie. No, koniec końców w dwóch meczu pokazaliśmy, że jesteśmy o klasę lepszym zespołem i to jest najważniejsze.
6: Awans także do Ligi Europy wywalczyła Jagiellonia Białystok, która z 4-bramkową zaliczką udała się do Gruzji. Tam z miejscowym Sapur Dalo wygrała 2-1, a w całym dwumeczu 6-1. Jeszcze dzisiaj wymienione polskie zespoły zasiądą do wyczekiwania przeciwników w 8 meczach europejskich pucharów. Nie każdemu jednak polskiemu zespołowi, który wczoraj walczył o grę z zagranicznymi drużynami o punkty, udało się awansować do fazy ligowej. Raków Częstochowa na własnym boisku przyjął jednego z chorwackich gigantów, czyli Hajduka Split. Medaliki musiały uznać wyższość zespołu z Dalmacji, który po dogrywce wygrał z Rakowem 3-2, zaś w całym dwumeczu 5-4. Tak polsko-chorwacką rywalizację opisał Mateusz Borek dla kanału sportowego.
8: 4 razy udawało się odrobić wynik, bo 2 razy Raków przegrywał w Splicie, 2 razy przegrywał dzisiaj, odrabiał straty, ale no to 5. prowadzenie Hajduka to było jeden most za daleko, także ja doceniam pościg w drugiej połowie. Wydaje mi się, że trener bardzo mocno uczulał zespół, żeby wyszedł skoncentrowany w pierwszej połowie i jakby ta mowa trenera niczego nie przyniosła.
6: Szczęścia do losowania nie miał także Górnik Zabrze, który na rewanż udał się na mecz z AS Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała wczorajsze spotkanie aż 4-1, a całą rywalizację 7-3. Polscy tenisiści poznali swoich rywali na rozpoczynającym się wkrótce US Open. O 4. i ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej powalczy aż 6 Polaków, najwięcej od 4 lat. W pierwszej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Shi Wang z Chin, Magdalena Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz, Maja Chwalińska z jej rodaczką Taylor Townsend, a Magdalinet z jedną z kwalifikantek. Panowie trafili zaś na przedstawicieli Bałkanów. Hubert Hurkacz na Damira Dżumhura z Bośni i Hercegowiny, zaś Kamil Majchrzak na Hamada Medziedowicza z Serbii. Pierwsze mecze biało-czerwonych w Drabince Głównej już w niedzielę.
9: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

Golden Copper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na Golden Copper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt.

Radio Campus.

0: No, proszę państwa, napisała wspomniana wcześniej w dedykacji Ania.
1: Ola.
0: Ola, przepraszam. Ania dedykowała. Ania dedykowa- tak, dla Oli. I Ola napisała,
1: i macie
0: że...
1: wszyscy zaproszenie.
0: Tak. Bo napisała, że zaprasza
1: wszystkich słuchaczy. Niestety, i trzeba mieć tylko paragon, trzeba mieć tylko ze sobą, że się słuchało.
0: Tak. Niestety, Magrze i Niki, nigdy ich nie uda mi się opchnąć. Ale zaprosiła, więc no liczymy, że trzyma słowo po prostu. No.
1: Musisz tylko, Ola, liczyć na to, że nie będziemy mogli przyjść. Bo już nic
0: albo zapomnimy,
1: nie,
0: ale raczej nie.
1: Już wpisaliśmy w kalendarz.
0: Że tak. Mamy na cały po prostu, są takie, w Google może zaznaczyć, że się wydarzenie powtarza codziennie, więc my tak zaznaczyliśmy sobie i mamy, dopóki nas nie zaprosisz, będzie nam codziennie mail przychodził. I napisał też, proszę ciebie, słuchacz, że dzisiaj pierwszy raz zaczyna biegać i będzie nas słuchał.
1: Nie, pierwszy raz bierze ze sobą, słucha nas na bieganie, czyli będzie się słuchał radia.
0: Aha, myślałem, że pierwszy raz zaczyna biegać w ogóle.
1: Nie.
0: Okej, czyli z kampusem na bieganie. To wiesz co, to powiem ci, jak ja na przykład miałem taki czas, że regularnie biegałem, to nie mogłem wszystkiego słuchać. Nie pomagało mi wszystko. Niektóre rzeczy mi wręcz przeszkadzały.
1: Co na przykład?
0: No bo chyba chodzi o ten rytm, że musisz mieć rytm. Mi na przykład dobrze się biega przy Metalice. Dobrze mi się też biegało przy takiej muzyce... Kurczę, jak to nazwać? Takim...
1: Ściska palce
0: jak,
1: w pięść.
0: Jak z filmów, tak. Jak z gier. Wiesz, są takie zespoły, czy tam jakieś kompozytorzy, czy jacyś, nie wiem, DJ-e, którzy grają taką muzykę właśnie, która by pasowała do takich gier albo filmów. To przy takiej mi się dobrze też to robiło i to wydaje mi się, że to chodzi o rytm.
1: Pewnie tak.
0: A ty jak biegałeś, to co? Teraz
1: ja
0: już jeździsz.
1: 95% to tak zwany road dogging.
0: Co to jest?
1: Czyli nie chciało mi się brać telefonu, więc nie słuchałem nic po prostu.
0: Okej. Wiesz, teraz
1: słuchałem tylko...
0: I co, i dobrze było? Dobrze było?
1: A co miało być
0: źle?
1: Bo
0: ja musiałem odwracać trochę myśli, bo wiesz, robiłem to tak...
1: No właśnie o to chodzi. Słuchaj, tu mam specjalnie dla naszego taka muzyka... Bo czekaj, muzyka z gier dla naszego kolegi, który tutaj właśnie biega. Coś tam widziałem, że pisze.
0: No. Już mogę grać?
1: No, chyba tak. Jak się biega do takiej muzyki z gier?
0: I teraz będzie...
1: I jak podskokujesz, uwaga. Ale nogi musi tylko tak przesuwać, nie może ich podnosić. To jest muzyka do jazdy na łyżwach.
0: Ciekawe jakby się, no ale tak chyba wolniej.
1: No zaraz napiszę.
0: No dobra, napisał coś, napisał. Co napisał, że...
1: Że techno.
0: A, jaki Krawczyk? Nie, no widać, że pierwszy raz słucha. Bo jemu chyba o Zbyszka chodziło.
1: A, możliwe.
0: Ale biegnie, traci pewnie zmysły, więc pewnie pojęcia nie ma, o czym pisze i dlatego.
1: Kochany, ale ja też powiem ci, że ja bardzo często...
0: Nie można mylić Zbyszka z Krzysztofem, no. Nie można. Właśnie, poprawił się.
1: Raport o stanie świata.
0: Aha, czyli też potrafisz przy
1: dowiaduję gadce. Dowiaduję się rzeczy i sobie biegam. Co tam w Boliwii?
0: Tak, no trudno, to też jest... Wiem, że szwagier na przykład książki słuchał, jak biegał, bo opowiadał kiedyś.
1: Stary,
0: właśnie...
1: on jest taki w ogóle rozwinięty, że on czytał książkę, jak biegał. Na drutach też robił kiedyś, jak biegał i masło ubijał. Ale to do różnych biegach, nie, że na jednym aż taki nie jest wybitny.
0: Tak, tak. No dobra, no to zagrajmy coś takiego może, co rzeczywiście pomoże temu słuchaczowi i wszystkim tym, którzy słuchają radia, jak biegają.
1: Nie ma najmniejszego problemu, nawet tak się nazywa.
0: O, i ekstra. Tytuł też nawiązuje. A poczekaj, musisz tego...
1: A tam jeszcze śmiga
0: zdjąć,
1: Mario?
0: Tak.
1: Czyli Mario bez mashupów? Śmiga.
0: Bez mashupów, nie, normalnie
1: dobra,
0: lecimy.
1: Dobra, igła z Mario, pyk. Świki tyki, tu robimy

0: A tam też chyba była jakaś muzyka, czy nie? Czy nie było muzyki, czy tylko były...
1: W tym łapaniu tego
0: chleba. W tym łapaniu jajek, bo to chyba wilk łapał jajka do koszyczka. I było na lewo albo na prawo.
1: Kurde.
0: Nie, nawet nie wiem, jak wpisać, żeby znaleźć.
1: Ja też nie wiem. Ale to były takie konsole, co to się kupowało na bazarkach.
0: To były te pierwsze, dzisiaj są, wiesz, dzisiaj masz takie... To, co Lucek chciał.
1: Bardzo. Te Switcha?
0: Tak, tak. Słuchajcie.
1: Mamy Switcha w domu.
0: No właśnie. I wilk z koszyczkiem nie łapie.
1: Ale stary, biorąc pod uwagę, jak on się szybko nudzi rzeczami, to taka konsolka 1999 w jednej, to idealnie, stary.
0: Tylko, że tam są 5 gier, ale w różnych kolorach.
1: No dobra, stary, ale są 2000, spokojnie 3 lata możesz codziennie w inną grę grać.
0: Właśnie, a propos gier, ty pewnie nie oglądałeś, ale ja obejrzałem, bo wczoraj ukazał się...
1: Igrzyska robotów?
0: Nie. Jest coś takiego też...
1: Widziałem finał boksu robotów.
0: Boks, tak?
1: Tak.
0: Bo są takie, wiesz, to w Stanach chyba jest, że te roboty
1: nie jeżdżą, to się rozwalają. Humanoidy takie naprawdę.
0: A, o to.
1: Ale takie takie maszyny, co się tam kręcą po ringu?
0: Ale to nie było AI, to prawdziwe.
1: Nie, prawdziwe, okay. Tak. Prawdziwe, bo później Chińczyk nagrodę zgarnął.
0: Aha. No ja chciałem o innej grze powiedzieć, no bo wczoraj na Netflixie ukazał się trailer GTA 6, taki prawdziwy.
1: Na Netflixie?
0: Na serio, nie wiedziałeś? A nie. Było, słuchaj, głośno o tym. Bo wiesz o tym, że dużo tutaj jest szumu, bo pojawił się człowiek albo organizacja, nie wiemy, kto za tym stoi, nie wiemy, czy to jest naprawdę, bo może się okazać, że to zaraz są jakieś kontrolowane wycieki, nie wiemy tego. W każdym razie obejrzałem i to jest po prostu taki trochę gameplay, trochę tych scenek jest pokazane. 26 minut to trwa.
1: Ale fajne, nie fajne?
0: Bardzo fajne. Bardzo naprawdę fajne.
1: A będziesz grał?
0: Kurczę, chciałbym. Naprawdę.
1: Podejrzewam, że zanim ta gra wyjdzie, to już gry będą kosztowały po 800 zł i nie będzie można jej kupić na płycie CD.
0: Nie ma na płycie CD.
1: No to niech mnie mogą, bo to jest.
0: Można kupić wersję cyfrową. O to właśnie chodzi temu człowiekowi, który udostępnia te leaky. Że on po prostu postuluje, żeby te gry były wydawane na płytach, żeby to nie było tak, że zdejmą tam serwer i nie masz gry.
1: Jak już a był, pieniądze zabłony.
0: Tak, dokładnie. Ale ta gra też jest chyba za 500. Już w preorderze, coś takiego.
1: Słuchaj, więc... ja ostatnio kupiłem tak, Fight Night, kupiłem Gran Turismo 6, kupiłem SSX i Duke Nukem Forever w Ciuchlandzie, każda gra była po 10 zł. Biorąc pod uwagę, ile ja gram, to ja mam zapas gier do końca życia w tym momencie.
0: Tak, ja tak samo właśnie. Właśnie rzecz w tym pytasz, czy będę grał. No stary, no ciężko powiedzieć, no chciałbym, ale ja też mam tak jak ty. Że no nie jest za dużo czasu na to i też jak już powiem mam czas, to też nie mam za bardzo chęci czasami.
1: Strasznie się zirytowałem ostatnio, bo jest taka gra Rayman Legends. I to mi w ogóle jeszcze w trakcie, jak wielkie trasy stand-up Polska były, to na zapleczu Cezary Jurkiewicz to grał i mi polecił. Ja to wziąłem, super, super gierka. I tam się zdobywa małaki, jakieś takie stworki. Jest do zdobycia 700 małaków. I ja miałem 693. 5 lat, w pandemii sobie to kupiłem. 6 lat już teraz grania. 693 małaki. I któregoś razu przychodzę i mówię, co to jest, jeszcze jakiegoś poziomu nie odkryliśmy? Bo mój syn grał. I się okazało, że on zamiast kontynuuj kliknął nowa gra i mi skasował 6 lat progresów w Rayman Legends. I straciłem już miłość do tej gry. Bo już mi się nie chce stary drugi raz.
0: Ale spokojnie, to może wrócić za parę lat, wiesz?
1: Co wrócić?
0: Ta chęć.
1: Do grania w Rayman Legends?
0: Tak, że pomyśli, kurczę, zagrałbym w coś i...
1: Nie, bo wiem, że jest jeszcze Rayman Origins. Się dowiedziałem, że aha. Legends to jest jakby druga część, a jest jeszcze Origins.
0: Ta pierwotna.
1: Tak, i widziałem za 17,99. Poczekam, aż zejdą poniżej dychy i se kupię. Mm.
0: No, ale proszę państwa, no jak państwo odebraliście, oglądaliście, widzieliście, podoba wam się, co myślicie o tym? Ja uważam, że grafika w GTA 6 to już jest taki poziom. No naprawdę, zobacz sobie tak z ciekawości.
1: No wiem, nawet. Ale z drugiej strony, stary. Czy, nie wiem, czy przeszkadzało ci, że w tych grach, które my graliśmy, stary, grafika nie była
0: nigdy?
1: Jakaś taka może filmowa, jakaś
0: oczywiście,
1: taka super.
0: Oczywiście, że nie, ale wiesz, stary, dlaczego nie przeszkadzało?
1: Żeby teraz to ściągnąć, to musisz mieć pewnie z 600 gigabajtów jakiegoś miejsca, żeby to wyglądało tak jak na tym trailerze, to też trzeba wydać jakieś absurdalne ilości pieniędzy. Teraz jeszcze przecież te komputery, te karty graficzne, wszystko drożeje, więc jakby w momencie, kiedy sprzęt komputerowy będzie bardzo drożał, wypuszczanie gry, która wymaga topowego sprzętu, mnóstwo miejsca, jakiegoś pewnie szybkiego połączenia internetowego, jakoś tak...
0: Ale wiesz, wszystko na konsoli się w to gra. Na konsoli.
1: No i co z
0: tego? Na playaku się w to gra. Tam już wiesz, masz playaka i oni po prostu robią grę pod playaka.
1: To ci stary po prostu będą playaki kosztowały.
0: No bardzo drogie są. Bardzo te nowe wersje są bardzo drogie. No. Tutaj widzisz, pisze słuchacz, że mam czwórkę do sprzedaży. I zobacz, wysłał. Ty, no chłop ma 3 czwórki. A dlaczego ty aż trzymasz tę konsolę?
1: To jest
0: konsole?
1: Jedna, tylko duża taka, bo to jest Pro, widzisz.
0: Tak, PS4 Pro, długa taka. No, tak. A propos tego, że się wraca do gierek starych.
1: Jeżeli ktoś chce kupić PlayStation 4, to możemy was połączyć.
0: Tak, ze słuchaczem. No to
1: wczoraj PlayStation 4 Pro, co?
0: Wczoraj przecież miałem sytuację, że chciałem sobie pograć w grę Franco. I potem godzinę siedziałem, żeby czyścić komputer z wirusów.
1: Zobacz, tanio ten PlayStation 4, sam byś se może kupił.
0: Ja mam.
1: 4?
0: 4, tak, 5 też mam. I być może też będę potrzebował sprzedać. Ale...
1: To możesz powiedzieć, że dodajesz do grzejników i podnieść cenę grzejnika po prostu.
0: Nie, obniżyć pewnie bym musiał, żeby te grzejniki w końcu opchnąć, ale nie, no. Tak, więc... a państwo pamiętacie Franco, gierkę? Bardzo taka stara gra.
1: Ja pamiętam
0: gra.
1: Tylko generała Franco, bo było ostatnio o nim mówili w raporcie.
0: Nie, to co innego. I to w Poznaniu jest... Ta plansza, która jest zrobiona w tej grze, która chyba w Paint'cie jest rysowana, to normalnie Poznań.
1: Dobra, uwaga, mamy tutaj jedną osobę, która napisała SMS-a, że może by i wzięła takie PlayStation.
0: Ale wzięła czy kupiła?
1: No bo ja może kupię i drugi pisze, że może kupię.
0: A, może kupi, no dobra.
1: Patrz, chyba tutaj jeszcze jest.
0: Ulala.
1: Jeszcze białą? Nieźle.
0: Ej, białe były PS4 białe? Może. Nie wiem. Ja tam się nie znam na tych sprzętach. Tak, na Amidze było Franco, zgadza się. Jak ktoś chce, to w online może pograć, ale broń Boże, nie ściągajcie tego. Absolutnie nie wolno tego ściągać, ale można sobie online pograć. Zagrajmy państwu jakiś utwór muzyczny, bo już czas.
1: O, to nie ma za dużo czasu. No to weźmy w takim razie...
0: co tam nie zagrasz, będzie dobrze, naprawdę. Taki...
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie.
0: Byleby coś dobrego takiego, co państwa...
1: Damy krótkie.
0: Dobra.

0: wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Tu Radio Campus, 28 sierpnia, piątek, 8:30 i Michał Pogód.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Święto Lotnictwa Polskiego, islandzkie referendum, pożegnalny mecz Artura Jędrzejczyka.
2: Wiadomości.
3: Dzisiaj wypada Święto Lotnictwa Polskiego upamiętniające zwycięstwo pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge w 1932 roku w Berlinie. Obchody będą miały miejsce pod znakiem trwającej transformacji polskiego lotnictwa bojowego. Do Polski z USA dotrą m.in. kolejne samoloty F-35. Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest od 1993 roku. Obecnie obchodzone jest jako wspólne święto lotnictwa wojskowego, cywilnego i przemysłu lotniczego. Po południu do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku ma dotrzeć 5 kolejnych nowoczesnych samolotów wielozadaniowych F-35. Obecnie lecą do naszego kraju. Do końca bieżącego roku w Polsce planowo ma pojawić się 14 takich maszyn, a 12 kolejnych do końca 2027 roku. I już w najbliższą sobotę Islandczycy zdecydują, czy ich kraj powinien kontynuować negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. A więcej o tym, co na wyspie, powie Alicja Gocławska.
4: Według sondaży za dalszymi rozmowami z Brukselą opowiada się ponad 50% badanych. Zdaniem ekspertów z Islandii największe wyzwanie w negocjacjach z UE stanowi zapewnienie odpowiedniej kontroli nad islandzkimi wodami połowowymi. Rybołówstwo dla islandzkiej gospodarki ma kluczowe znaczenie mimo rozwoju turystyki. W przypadku wejścia do UE Islandia stałaby się największym producentem ryb we wspólnocie. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku w szczytowym momencie kryzysu finansowego. Został jednak zamrożony w 2013 roku, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Ostatecznie starania wstrzymano w 2015 roku.
2: Sportowy kampus.
3: Idealny bilans polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwone nie dały żadnych szans reprezentacji Niemiec, pokonując ją bez straty seta. Przed Polkami czas na ostatni mecz fazy grupowej, który rozegrają z gospodyniami, czyli Turczynkami.
5: Każdy jak gra u siebie, to ci kibice zawsze są po ich stronie. No będziemy walczyć jutro, wiemy, że to będzie najtrudniejszy mecz z tej naszej grupy, więc zrobimy wszystko, żeby się im postawić i zagrać dobre spotkanie.
3: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska na antenie Polsat Sport. W innym meczu naszej grupy Łotwa zmierzy się z Węgrami. Nadszedł dzień meczu pożegnalnego legendy Legii Warszawa, czyli Artura Jędrzejczyka. W trakcie swojej kariery Jędza 6 razy zdobywał Mistrzostwo Polski, 7-krotnie Puchar Polski, a także raz Super Puchar Kraju. Nikt nie może pochwalić się większą liczbą. W klasyfikacji występów z 419 meczami jest drugi, jedynie za Lucjanem Brychczym, który z Elką na piersi wystąpił 452 razy. Dzisiaj w stolicy starcie dwóch drużyn o wojskowych tradycjach, więc wspomnianej Legii oraz Śląska Wrocław. O tym, jak połączyć walkę o 3 punkty z oddaniem hołdu z trybun klubowej legendzie, mówił trener Legii Marek Papszun.
6: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. No, jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi i taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego legendy klubu, natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć, więc połączyć te godne pożegnanie Artura z meczem ligowym.
3: Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej 3 wybrzmi dzisiaj o 20:30.
2: Korki.
1: Warto wspomnieć, że skrzyżowanie Jana Pawła i Solidarności jest w ogóle wyłączone z ruchu i tutaj trzeba tę część omijać. Wzdłuż Wisły, szanowni państwo, to w stronę południową to w ogóle też nie warto jeździć. Jeśli jest jakaś inna szansa, to proszę sobie wybrać inną trasę i dzisiaj naprawdę warto skorzystać z jakiejś takiej mapy pokazującej natężenie ruchu, bo dużo korków.
2: Pogoda.
1: Poranek rozpoczął się chłodnie, ale będzie, proszę Państwa, coraz cieplej, do 25 stopni. Na razie słońce, później troszeczkę więcej chmur, ale padać nie będzie.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Godzina jest 8.41, szanowni państwo, a u nas w studiu wyjątkowy gość, straight from UK, Mike do Polski. Musisz, Mike, troszeczkę bliżej się tutaj
1: dosunąć,
0: żeby bliżej mikrofonu było.
1: Bardzo miło.
2: Hello, good morning.
0: Cześć, good morning. Mike'a poznałem, z 10 lat temu, z 8, kto organizował występy stand-upowe na Stanach, był promotorem polskiej sceny.
2: Licha będzie,
0: dalej tam? Robi to jeszcze?
2: No jeszcze.
0: Cały czas jest promotorem, po prostu myśmy się chyba nie polubili na tyle, żeby mnie zaprosić.
2: No, także dobrze.
0: Tak jest, załatwiamy rzeczy na dzień dobry.
2: To ja już kawy nie chcę.
0: Tutaj wszystko mówiło sympatycznie.
2: Ja bardzo sympatycznie, także no to tyle są ode mnie.
0: Tak, dziękuję bardzo, że padłeś. Nie no, przyjajcowane. Mike przyjechał tutaj, bo ma swoją też jakąś taką drugą nogę, którą jest tworzenie muzyki i imprez i tak dalej, ale zanim do tego dojdziemy, widzisz, klasycznie, Krzysiula, poszedłeś, jak to się mówi, że nie poszedłeś się na tak zwanego papierosa, to cię najciekawsze, stary, ominęło, bo Mike powiedział, że teraz w Londynie jest bardzo popularne, są takie, stary, daytime parties. Czyli normalnie impreza, nie żadne coffee rave'y, coś tam, bo tutaj już tak specjalizuje się w jakichś takich house'owych brzmieniach, więc trochę takich lżejszych. I normalnie, stary, najlepsi DJ grają, stary, od między 14 a godziną 20.
3: No i super! I bardzo fajne.
2: To jest mega. To jest moje zdanie mega, stary. Możesz jeszcze spokojnie po takim secie, możesz po takim secie spokojnie jeszcze pizzkę zjeść na przykład na koniec.
0: I normalnie... Dziennym autobusem do domu wrócisz, 22 śpisz.
3: Idealnie. No widzicie, a my co? A my dalej. Dopiero się imprezy zaczynają o 4 nad ranem.
0: Nie,
3: ci
0: no,
3: najlepsi
0: gdzie? DJ. After party.
3: Nie, słuchaj, najlepsi DJ-e 3-4 grali przecież.
2: Takie w sensie headlinerzy. Znaczy, tak. Zdarzało się, że grali o tej porze.
0: No, ale przepraszam, zadajmy jedno bardzo ważne pytanie. Skąd ty to w ogóle wiesz?
3: Koledzy opowiadali. Tak, ja mam znajomych z radia DJ-ów, którzy...
0: Koledzy ci tam na parafii opowiadali, tam Arka Noego kiedy grała.
3: No, Mike potwierdził, no stary, no Mike potwierdził.
0: Nie, no ale trzecia to nie, no. Pierwsza, druga, to są takie godziny chyba.
2: Kurde, znaczy zdarzyło mi się być na takim secie, gdzie o 4 wyszli główni. Były Booker Shade w Londynie, a to akurat nie kilka lat temu, wyszli o 4 nawet, więc oczywiście to się też jeszcze zdarza, wiadomo, nie? Więc a myślisz, zgodę się z tobą, gdzieś tam tak, jasne.
0: Myślisz, że oni po prostu wstali o 3?
3: Tak, ja bym tak zrobił.
2: Absolutnie, ja też bym tak zrobił. Stary, pewnie, że tak.
3: Idziesz spać, wiesz, 20:21, wstajesz potem druga i normalnie, a wiesz, a tam ludzie pewnie już zmęczeni. Ja nie wiem, co, dlaczego tak się robiło, no bo teraz chyba rzeczywiście ta tendencja się zmienia. Były modne te rano, te imprezy, bardzo były modne. Teraz się okazuje, widzicie państwo, że na świecie w ciągu dnia i to uważam, że spoko jest rozwiązanie.
2: To jest nawet, ty, Maćku, wcześniej wspomniałeś, że byłeś prekursorem tego.
0: Nie, mówię, że myślałem, żeby w ogóle w te wakacje coś takiego myślałem, żeby zrobić. Nawet pytałem tam paru znajomych, którzy dysponują jakimiś lokalami, ale chyba za mało im wierciłem dziurę w brzuchu.
2: Wiecie co, ogarnąłem jedną rzecz, że tego typu imprezy często dzieją się dzienne oczywiście, dzieją się bardziej w openerowo. W sensie, czyli jakim właśnie wiosną, późno albo latem, a z kolei nie ma tak zwanego inside, w sensie, nie do klubu rzadko. Byliście jesienią czy zimą o 15:00 po kilku piwkach na przykład sobie, albo po kawie na takim DJ secie.
0: No...
2: Dziękuję, tyle wystarczy. Dokładnie. Więc no jest to ciekawy bardzo pomysł. Mówię, ja obecnie mieszkam na, nie, tak sam, wiesz, Maćku, mieszkam w Londynie i tak naprawdę tylko na takie sety biegam, szczerze mówiąc, bo to jest taka już, może nie 100%, ale powiedzmy gdzieś tam 70% sceny, zwłaszcza house'owej, to są imprezy dzienne, słuchajcie.
0: A czy nie jest to przypadkiem spowodowane tym, że ludzie, którzy... producenci, DJ-e house'owi, to już są po prostu stare dziady.
3: Tak,
0: i oni nie mają siły już grać nocą.
2: Ale nie wiem, może ja mam 38 lat, słuchajcie, i ja po sobie mówiąc, to ja to wolę.
0: Naprawdę. No tak. Ja się nie dziwię.
2: Więc czy, ale szczerze, gdyby mi teraz to pytanie znaleźliście, to coś w tym może być, tak naprawdę, szczerze mówiąc, po prostu będzie już się starzem, a tak nie, a w nocy mi się nie chce, nie.
3: O, proszę bardzo, okazuje się, że jutro w Łodzi będzie coś grane w dzień.
2: O, proszę. Ale to też pewnie, czy to jest też taka w sensie letnia edycja, czy co, czy...
3: No to mi właśnie drogi ciekawi. Wojtasie, opisz co, albo daj nam jakiś link, to sobie sprawdzimy, co to jest.
2: Super.
3: Jakie to jest wydarzenie.
2: Super.
3: Już coś piszę, zaraz się dowiemy.
2: Dzięki, Wojta, za polecajkę na Łódź, bardzo.
0: Tak. A ty nie możesz jutro.
3: No nie możesz, bo ty grasz.
2: Jutro nie mogę, ale mogę. O której się kończy, Wojtas? To może popodjadę.
0: O 17.
2: O 17. No to idealnie. Także możesz takich 500 wam skończyć, nie? 14, 16, 17, 19.
3: A nie, to jest parada wolności, to jest coś innego. To nie, to nam chodzi o inne rzeczy.
2: Okej. Ale też jakieś granko muzyki w sensie, tak?
3: Tak, ale nam tu chodzi o stricte takie, że są właśnie kluby otwiera. Bo wiecie, też te kluby, w których się gra, to są otwierane wieczorem dopiero.
2: Dokładnie. A tutaj ma, no, znaczy jest to alternatywa, na przykład też dla ludzi, którzy mogą przyjść sobie
0: w dzień, nie mogą w nocy.
2: A nie, dokładnie, którzy pracują na przykład na nocne zmiany, powiedzmy, nie?
0: Kumasz? Tak. No ale tylko jak pracujesz na nocną zmianę,
2: to ciekawe, czy pójdziesz.
0: Masz jeszcze ochotę w dzień jeszcze przyimprezować?
2: No, to poleć mi tą pracę, to ja też tam chcę, to ja bym też tam popracował, jeżeli...
0: Chirurg! O.
2: Dzień dobry, jestem. Dobry. Anyways, słuchajcie, no nie wiem, pytajcie panowie, jakby, no, z tego co ja zauważyłem, to jest to tak do tego stopnia popularne, że stwierdziłem, why not.

0: Pamiętamy?
1: Oczywiście. No. Ja nawet kiedyś występowałem, prowadziłem jakiś event, gdzie Kamp grał.
2: Ja, to nie było na Openerze przypadkiem?
1: Nie. To było na Stadionie Narodowym.
2: Ulo, nice.
0: Nawet tutaj na playliście radiowej mamy sporo ze
2: Kamp, no to są jakby
0: utworów zespołu Kamp.
2: Darzy ich ogromnym szacunkiem, a też sentymentem.
1: No bo to jest Kamp i Kampus,
0: no
1: tak?
0: Wiadomo.
2: Maciek, jesteś komikiem, dokładnie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Więc to jest Radek, teraz ma solową karierę i tworzy muzykę, którą w ogóle fajnie, że mogę zaprezentować i wam pokazać, bo moim zdaniem jest to w ogóle level światowy. I to bez wchodzenia w tył jak nikomu, to jest po prostu moja opinia i tego typu muzyczka też poleci jutro.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: No i jak się Państwu taka nutka podoba? Fajne, niefajne? No
4: bardzo fajna letnia nutka do potupania.
3: Jutro będzie okazja. A tymczasem napisał słuchacz, że...

0: jest taka seria imprez za starze na techno.
1: Dokładnie.
0: Ale jest, ja nic o niej nie wiem, ja nic o niej nie wiem.
2: Bo jeszcze jest. Nie masz 40 jeszcze.
0: Tak.
2: Odblokowuję ci się po skończeniu 40 poziomu.
1: Dokładnie, to przychodzi to od na maila, czy od razu przychodzi.
0: Okej.
1: Garnet, na całoroczny.
2: I zaproszenie na ten, na badanie prostaty.
0: Tak.
1: Tak, ja słyszałem o tego typu imprezie. Prowadzi to, jeżeli się nie mylę, to poprawcie mnie online, słuchacze, pan z Wrocławia, który jest menedżerem sali Hotspot Beach Bar, tam gdzie w ogóle gramy w niedzielę we Wrocławiu.
0: Okay.
1: I to jest albo jego projekt, albo on jest współtwórcą tego projektu. Z tym, że to jest bardziej właśnie, jak sama nazwa, za starzy na techno. Czyli to jest bardziej w stronę...
0: Dla starych i techno.
1: Dokładnie, tak. A my nie dla za młodych i delikatniej. W ten sposób.
2: Ale to moim zdaniem idealnie się dopełnia, no bo tak właśnie to jest takie letnie słoneczne tutaj, prawda? Tutaj sobie trochę potańczę, a potem sobie jakiegoś bąbelka i przegryzę takosę.
1: O.
2: A później wieczorem witaminy i techno, tak?
1: Koniecznie.
2: Techno bez witamin to w ogóle zabronione.
1: Zapomnij, nie wpuszczą cię.
2: Na bramce powinien pytać, a pan witaminy ma? Nie, no to proszę, człowieku, co ty robisz w ogóle ze swoim życiem?
0: No dobrze, to może trochę więcej o szczegółach imprezy tej, która ma się odbyć.
1: Jasne.
0: Nie we Wrocławiu. Aha. Czy tam w Krakowie, potem racie?
1: We Wrocławiu.
0: Tak, tylko tutaj u nas w Warszawie.
1: Pewnie, to już mówię. To wszystko odbędzie się jutro od godziny 14 do 21. Miejsce nazywa się Cud nad Wisłą.
2: Znane, lubiane.
1: Bulwary Wiślane chyba dobrze.
0: Tak.
1: Cieszę się, że...
2: Płyta de Santu. Przy płycie de Santu, tak.
1: Okej. Kisz tam, tak. I co, mamy wspaniałe line, moim zdaniem, właśnie między innymi Radek, którego przed chwilą słyszeliście, Leż Young będzie grać live set, zagra Bartosz Zalewski.
0: Słuchajcie, co ciekawe, bo z Bartka znamy oczywiście. Aha. My wiedzieliśmy, że on tam jakąś muzyczkę gra, bo kiedyś nas zapraszał na różne swoje takie seciki, ale państwo może nie wiecie, że Bartek Zalewski, ten komik szalony, z wyobraźnią i z bardzo bogatym wokabularzem,
1: tak,
0: będzie grał muzykę.
2: Ja to chciałbym, stary, żeby Zalew w trakcie DJ-owania miał takie wstawki jak DJ Hazel. Żeby Zalew po prostu w trakcie chcesz ten żeś cisza i opowiada żarcik!
0: Byłem ostatnio w sklepie!
2: Co tam u szpaków, szpaków, szpaków, szpaków, szpaków!
0: O no.
1: To byłoby cudowne, to jest.
2: 15. kreatyno!
0: Może tak będzie, no przecież Zalew jest szalony, no to jest nieobliczalny człowiek.
1: Ja się cieszyłem, że po prostu nie będzie mówić, bo będzie grać muzykę, że po prostu nie będzie mówić, ale ta strona mi się chyba podoba jeszcze bardziej. Co mszyce, 16.
0: Tak.
1: Słuchajcie, Warszawa. Cały Zalew, tak. Ja sobie to już wyobrażam, słuchajcie.
0: No dobra, no to mamy Zalewa, mamy Leżiang
1: i jeszcze będzie grać Patryk Niedziela. Nie wiem, czy może ty, Maćku, kojarzysz, może kojarzycie Patryka Niedzielę?
0: Nie, no bo dzisiaj piątek.
1: Hello, tak się bawię, witam serdecznie. Odkładam kawę po raz drugi. Dokładnie. Taki line-up mamy. Też miałem coś.
2: A ty nie grasz?
1: Wiecie co, była taka opcja. Do teraz jeszcze się zastanawiam, ale chyba bardziej będę chciał do tego podejść od strony organizacyjnej i być może trochę pograć. Tak. Tylko
2: myśmy
1: żeby była pogoda.
2: Z Krzysiulą mieli przyjemność bycia DJ-ami raz w życiu na imprezie.
1: Gdzie? Co? Chcę to wiedzieć.
2: Na urodzinach resortu.
1: O.
2: I mieliśmy zagrać dwugodzinny set.
1: Aha.
2: I ja nawet prosiłem mojego brata, który jest muzykiem, żeby mi tam pokazał jakieś coś tam, jakieś miksy, coś tam jakieś takie, żeby jakieś tam ściszyć ci wysokie tony, jakieś coś. Wiesz, tam. I ja przez 3 tygodnie coś tam układałem, kombinowałem, przyjechaliśmy na miejsce.
0: I okazało się... U mnie byłeś nawet, myśmy się uczyli tego, rozstawiliśmy przecież wszystko, nie?
2: Tak, no i się okazało, że nasz sprzęt nie łączy się z tym stołem, co tam stał.
1: Nie.
2: Więc byliśmy zmuszeni do zagrania muzyki ze Spotify'a.
1: Z telefonu.
2: I po dwóch godzinach, ale włączyliśmy raz, żeby była wysoka jakość dźwięku i żeby zachodziło 3 sekundy na siebie, żeby było przejście.
1: Wziąłeś po prostu płatną wersję, wtedy kurde, płatną wersję Spotify, okej. Ale to czekajcie, wy wiecie, że teraz jest w ogóle Spotify, ma opcję miksowania.
2: DJ. Tak,
1: sam miksuje kawałki, możesz sobie ustawić po prostu.
2: Ale poczekaj, bo co ja ci chciałem powiedzieć, bo dali nam czas między 19 a 21,
0: tak.
2: No więc my jakieś tam takie, wiesz, jakieś hip-hopy, coś tam,
0: myśmy
2: jakieś takie...
0: Myśmy mieli czas między 19 a 20, bo mieliśmy pierwotnie mieć godzinę tylko.
2: No to słuchaj, mieliśmy godzinkę i była taka opcja, że przychodzi po tej godzince menedżer I mówi, słuchajcie, bo ten następny DJ po was, co miał grać, to nie dojechał, czy możecie jeszcze pograć? Nie. My mówimy, nie ma najmniejszego problemu, bibliotekę na Spotify mam całkiem pełną. I stary, zaczęliśmy puszczać troszeczkę coraz tak mocniej, troszeczkę jakieś drum and bassy, później jakieś takie ten. I ludzie, stary, najlepiej bawili się przy jakichś takich psychodelicznych transach, przy jakimś takim... Dum, stary, żul się zatrzymał przy śmietniku, ludzie z Teatru Wielkiego wychodzili, stary, i do jedna muzyka dla żuli i dla ludzi w garniakach.
0: Wszystkich zgromadziliśmy, połączyliśmy.
2: To rozwaliło ludziom łeb.
1: No i mocno się zdarzenie klas społecznych, jak je widziałem.
2: Stary, to rozwaliło ludziom łeb, połączyło tam wszystkich, what? Ludzie wyszli na parkiet. Co prawda były te 4 osoby, ale biorąc pod uwagę, że przez 2 godziny nie wyszedł nikt, no to na tym utworze wyszli
1: ale
2: wszyscy.
1: Ale z żulem 4 czy nie?
2: Nie, żul był na zewnątrz, więc on tak jakby był poza terenem festiwalu.
1: Nie dobrze.

0: No i mówiłeś o sytuacji krakowskiej, że 40 stopni, najgorętszy dzień.
1: Chyba w Polsce mi się wydaje.
0: W Polsce w tym roku, tak. No to ja powiem ci tak, ja pamiętam... Kiedyś też Radio Campus miało taką kolaborację z Technorankiem.
2: Pamiętam.
0: I my byliśmy raz pod Pałacem Kultury, tak. Ale była jeszcze jedna impreza po praskiej części nad Wisłą. Gdzieś, nie pamiętam jak się nazywa to miejsce, ta plaża tam jest, wiesz, nie?
2: Przy zoo?
0: Przy Narodowym.
2: A, okej, okay. Na Poniatówce.
0: No dokładnie. I tam było. I pamiętam, że tam zobaczyłem... Czy to było tam? Nie, to było Bobra. Pod Pałacem. Bobra. No niesamowita sytuacja. Bobra zobaczyłem. I to wam chciałem powiedzieć.
2: Nie zdziwiłoby mnie to w ogóle. Nic.
1: I to jest koniec historii.
0: Tak.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale Bobra?
1: Bardzo dobrze. Ja to myślę, że ty Zalewowi powinieneś jutro przerywać. To ty powinieneś. To jest. Idźmy w tą stronę.
2: Troszeczkę szczanelingową Zalewa.
1: Bardzo.
0: Nie, zobacz, to było jednak pod Pałacem Kultury, wtedy co byliśmy razem. I był gość. I to był też gorący dzień. I był gość ubrany w czarny, bardzo taki fajny, skrojony garniturek, czarny, marynarka, spodnie, buty takie fajne, krawat i okulary przeciwsłoneczne. Gorąco było. Facet w czerni, ale było bardzo gorąco. I ten chłop tam przyszedł od rana, tańcował sobie, tańcował, mocno tańcował. No naprawdę było ciepło. I ja potem tego samego gościa w ciągu dnia widziałem też, nie? W ogóle w takim samym outficie, w tym samym setup. Miał to samo na sobie i normalnie sobie gdzieś tam po mieście chodził, nie? No więc nic ci nie przeszkodzi. Naprawdę, jak ktoś będzie chciał przyjść na imprezę jutro, albo ktoś pyta, powtórzcie kiedy.
1: A, jasne.
0: O 14 się zaczyna.
1: Tak, 14, cud nad Wisłą.
0: Tak, tutaj od nas niedaleko. Rano coś ma popadać, ale potem ma być naprawdę fajnie.
2: Ale to idealnie, rano popada, to cały ten kurz opadnie i później nie będzie się wzbijał.
1: No dokładnie. Kurz poprzedniej nocy.
2: No to dokładnie.
0: Idealna sytuacja dla imprezowych wariatów.
2: Czy tam trzeba, żeby wejść na tą waszą imprezę, trzeba z tego, z trzosa wyjąć jakiś talar?
1: A właśnie, nie. Wstęp jest, słuchajcie, całkowicie darmowy.
2: No to
1: absolutnie. Kurz. Także.
2: Idealnie dla Krzysiuli, aż się zobacz się rozmarzy.
0: Od razu mi się, wiesz.
2: Od razu mi się podoba. Tak, za darmo dobiorę dwa.
0: Trzeba od razu zacząć ten temat, no a nie...
1: No, spogadajcie dłużej, chłopaki.
0: Proszę państwa, pogoda się zgadza. Nic się nie płaci. Muzyczka będzie dobra. To czego chcesz więcej?
2: Czego chcesz więcej? Czego chcesz więcej? Nie wiem, może dykcji, skoro jesteś radiowcem.
0: A jest być może szansa na zobaczenie Bobra też. To nie? Ja widziałem Bobra.
2: Jak dobrze, if you play your cards right, może jakiegoś Bobra tam zobaczysz.
1: Gdyby go tu nie było, ja bym bez kilu pograł, to możemy tego Bobra wynająć na chwilę, po prostu nie wiem. Co jest?
2: Z plecaka.
1: Co jest?
0: Jednak jest!
2: No co, czy to jest winylek nałożony przez ciebie?
0: Nie, tak, ten winylek.
1: Tak, dokładnie. To jest tak samo właśnie Radek, czyli Lars Young z zespołu Camp. Takie troszkę mocniejsze, bym powiedział, tutaj uderzenie. Jutro też będzie można
2: usłyszeć. Czy to w ogóle, przepraszam jeszcze, zanim to puścimy, czy to jest na przykład tak, że od początku, czyli od tej 14, są troszeczkę jakby lżejsze te brzmienia i napięcie rośnie w miarę imprezy?
1: Fajnie, że to pytasz, dokładnie. Tak bardzo progresywnie, bym powiedział, będzie właśnie. To w sumie podsumowałeś to idealnie, tak naprawdę, Maćku. Od delikatnego grania po środek, poprzez właśnie mocniejsze na sam koniec. Bo line-up właśnie zacznie Bartek Zalewski, potem będzie Patryk Niedziela i zakończy właśnie Radek, czyli Lars Young.
2: No to bomba. Słuchamy, co pan Radek ma tutaj nam
0: do zaproponowania.

0: I tak to, proszę Państwa, właśnie będzie wyglądać jutro. Od godziny 14 do około 21 w Cudzie nad Wisłą, gdzie Państwa serdecznie
1: zapraszam. Powiem Majki, że z każdym wejściem coraz fajniej mi to brzmi. O, tak. Jakby ta imprezy nie mają za bardzo minusów.
2: Właśnie, czy no właśnie, jaki mogłem mieć minus?
1: No właśnie, nie wiem.
2: Za darmo? Proszę bardzo, tak, to jest, mi się wydaje. I tyle.
0: I że wcześnie.
2: I że wcześniej tak naprawdę. Tak. I to jest, można tak naprawdę właśnie, co jest fajne, że można albo ten wieczór, bo to jest, macie fajne opcje, albo ten wieczór można sobie skończyć już, tak? Pójść na chatkę, pizzkę zjeść, tak, Dominosa zamówić, to cokolwiek, tak? Umówmy się. Albo wyjść dalej. Też możesz, prawda? Mm-hmm. Tak naprawdę, gdzie już jesteś rozgrany. Ale też nie musisz przychodzić od 14, być do samego końca. Możesz przyjść, nie wiem, na 15, 16, wtedy, kiedy dany DJ ci się oczywiście podoba. I też możesz wyjść, wiadomo. Kurde, nie wychodźcie jutro, nie wychodźcie. Nie,
1: możesz sobie, nie wiem, biec bulwarami
0: i się zatrzymać.
1: Się zatrzymać, 20 minut se podęsić i sobie biec dalej.
2: Tak, ciekawe, że ty mówisz. W Krakowie graliśmy pierwszą edycję. To właśnie Radek kończył i dziewczyna, bo tam też są bulwary wyślane w Krakowie, tak, prawda? Tam przy Jezu Miejscu nazywa się Forum Horyzonty.
0: Tak.
2: Tam, no nie? I dziewczyna biegła, dosłownie po prostu biegła, robi, no, jogging, tak? Zatrzymała się, przyszła, stanęła obok sceny, potańczyła z 15-20 minut, podziękowała za seta, pobiegła dalej.
0: No i o to chodzi. O to chodzi
1: ja
0: właśnie.
1: Ja widziałem to, wysyłałem tobie rolkę, to było, że to jest gdzieś tam w Rio to było, co ci wysyłałem, że running race.
0: Tak.
1: Że jedzie chłop jakiś tam na rowerze, coś tam i gra i za nim po prostu biegną sobie ludzie.
2: Tak.
0: Impreza na biegowa, nie wiem jak to nazwać. Że biegasz i jesteś na imprezie jednocześnie. No, nie ma jednego słowa na określenie takiego wydarzenia.
1: No to może to jest dobry moment na wymyślenie takiego słowa. 886-97197 do rozdania.
0: Do wygrania,
1: 100 darmo, 100 biletów na jutro.
2: Na jutro, dobra. 110.
1: Nawet. Ty to masz gest.
2: Panowie, dla was wszystko, absolutnie, słuchajcie.
1: Dokładnie. Jak nazwiemy w takim razie połączenie biegu z imprezą.
2: Imprezą, dobra. No żeby były coffee rave, tak? No bo to jest rave, tak? To jest jakiś rave, tak?
1: Dobrze, tak, mówię? No.
2: No to są run rave, to jest takie...
1: Nie.
0: Ale to też od razu sugeruje, wiesz, że to będzie taka muzyka, a nam w zasadzie by chodziło chyba o to, żeby określić ogólne
1: może
0: wydarzenie.
1: Bardziej, tak.
0: Wydarzenie, że jednocześnie jesteście, wiecie, ubrani i robicie jogging, tak? Nie przychodzicie na imprezę głównie, tylko na bieganie.
2: To idę w tą stronę, że można, wiesz, coś i tak naprawdę podczas biegania można to za jednym zamachem też wypocić, więc jakby może w tą stronę idźmy, tak, wiesz co, tak, może w tą stronę idźmy. Ktoś wymyślił bardzo mądry pomysł, moim zdaniem, szczerze mówiąc.
0: No, 886-971-971 można pisać, no, trudne chyba zadanie, ale dlaczego
1: ale
0: nie
1: kto, spróbować? Kto jak nie wy?
0: No
2: ale,
0: właśnie.
2: Ale ktoś może, jedna osoba może zgarnąć 100 biletów.
0: Bo to dla jednej osoby tyle.
2: Dokładnie, tak.
1: I nie można ich później konikować.
2: Nie można, absolutnie.
0: Ale nie, musicie
2: zakazane
0: przyjść ze 100 osobami po prostu, tak, nie? To jest
2: nawet
0: oczywiste
2: w serduszku, ale może.
0: No dobrze, no to co, tak, to wszystko wiemy, zapraszamy bardzo i co, jeszcze może coś na koniec zagramy?
2: Pewnie, może coś, to może coś Patryka Niedzieli również, który jutro będzie, czekaj, chyba też jego wziąłem płytkę, już szukam.
0: To plecak, proszę Państwa.
1: Dobrze, to ty sobie szukaj, a my ostatni raz jeszcze przypomnimy, że jutro od 14 do 21 darmowa impreza, jak się ona nazywa?
2: 2.10.
1: 2.10.
2: No ciekawostka, bo o 14 jutro akurat nie gramy do 21, ale docelowo to jest 14.22, więc 2.10. Okay. Pomysłowy jestem.
0: Nie? O, a jeszcze powiedz...
1: A jak się to pisze w ogóle?
2: 2, jak polskie słowo, 2 i 10.
1: A, okej, okay, w ten sposób.
2: Tak, tak.
1: I macie jakiś na socialach już coś tam gdzieś można coś znaleźć, jakby ktoś chciał szukać informacji jeszcze?
2: Już powoli można, powolutku już można. Tak.
0: Powoli można, bo impreza już jutro, no
2: dokładnie.
0: To czas najwyższy.
1: W takim razie słuchamy Patryka.
2: Dzięki, panowie.

0: No z wami, proszę państwa, to jak z dziećmi. Można mówić w każdym wejściu, gdzie, co, jak, a i tak będzie zaraz pytanie, gdzie jest
1: impreza. A powiem ci, że to śmieszne, że ty wszedłeś tutaj opieprzać słuchaczy, a ja chciałem wejść i zacząć od tego, że super propozycje. Bo naprawdę wysłaliście bardzo fajne propozycje.
0: Nie, propozycje fajne. Aha. To inaczej, ojejku, to na początku tak, odpowiadamy na pytanie, gdzie? Cud nad Wisłą. Cud nad Wisłą.
1: Płyta Desantu. Jutro
0: o 14:00.
2: Dokładnie, zapraszamy.
1: Tak, tak jest. A propozycje? Bardzo fajne. Rampa.
2: Rampa, dobra.
1: Trochę takie jak Run Party, Rampa. Trochę Grandpa, ale trochę też taka jakaś aplikacja.
0: Ale aha, też takie Rampa, czyli też sugeruje, że jakiś dancehall może być, okay, wiesz, coś takiego w tym klimacie.
2: Albo że Run Party ktoś zapomniał po prostu o tym, że to ma być party i jednak biega. Nie wiem, może, nie wiem, bo dla starszych, nie wiem.
1: Jogdan?
2: Jogdan, to mi się podoba.
0: Bardzo. Bo my tutaj Jogdan się też zastanawialiśmy, tak, Michael Jogdan, zastanawialiśmy się, ale jak, aha, ale to chodzi o jogging i dancing. Jogdan, bardzo fajne. No i dwie podobne propozycje od dwóch osób. Jedna to jest...
1: Nie, to ta sama osoba.
0: Ta sama osoba?
1: Bo numery, tak.
0: A, ta sama osoba.
2: A,
1: Maratune.
0: Maratune mi się bardziej podoba.
1: Ale to chyba po prostu się zauważył, że się pomylił, bo ja przeczytałem to jako Maratone.
2: Tonu,
1: a to jest Maratune też, takie są
0: Maratune
1: różne.
0: Spoko, bardzo fajnie.
1: Run System.
0: No, Run System też ekstra.
1: Spoko, ale Run System to jest coś, co mamy w podeszwie w bucie, jak tam idziemy do sklepu dla biegaczy, tak? To mówimy, a mamy takie buty, co mają Run System?
2: Mamy, oczywiście.
1: Karbonowy Run System. Run Dance.
0: Run Dance też okej.
1: Spoko, Run Dance, Sun Dance. Joglarz?
2: To jest złoto.
1: Joglarz bardzo jest fajne, ale to się kojarzy się właśnie że ktoś biegnie i żongluje. Mhm. Tu jeszcze mamy Run Set. Run Dance.
2: Aha. Lub Dance Run, okej, dobra.
0: No to co wygrywa? Co wygrywa w takim razie?
2: Ja swojego zwycięzcę mam, nie wiem.
1: No
2: ja,
1: to ty jesteś
0: tutaj jury.
2: No to oczywiście. Wiadomo, Michael Jogdan.
0: Michael Jogdan.
2: Oczywiście.
1: Gratulujemy. 110 biletów, tak. Aha. Na jutro proszę dzwonić po znajomych.
2: Dokładnie. Jest o 13:59 w Cud nad Wisłą.
1: Tak jest, ale musicie być wszyscy w stole.
0: Bo jak nie przyjdziecie wszyscy, to potem jest 110, ale batów i wpięty. Mamy numer. Wpięty i mamy numer twój, będziemy szukać.
2: Nawet ten system nie pomoże.
1: Nie pomoże, żaden. Dogoni was.
2: Tak się bawi.
1: Gniew Majka was dogoni.
2: Gniewuje. To brzmi jak bardzo... ale bardzo słaba wódka, gniew Majka. W sensie tego, że tego nie pijesz. Bo taki nie, gniew Majka, nie.
1: Ale tylko ciepło mam.
2: To cieplutko, no lepsze cieplutko, wiadomo.
0: No dobrze, proszę państwa, jeszcze raz, bo wiemy, że to jest problematyczne, żeby zapamiętać.
1: Jak będziecie potrzebować, tak, to zapraszamy na grupę na Orbicie Prawdy. Jak zadacie tam pytanie, to ktoś tam wam na pewno odpowie. Mhm.
0: Jutro.
1: A Krzysiek was usunie z tego,
0: właśnie,
1: że zadajecie durne pytania po 100 razy. Ile można?
2: Gdzie to jest kasuj mój numer? Nie.
0: Jutro 14, Cud nad Wisłą, ostatni raz powtarzam.
2: Zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Majki, co leci?
2: Panowie, to ja na zakończenie oczywiście dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. No i wiadomo, też...
1: Zapraszamy kolejnym razem, jak będziesz tutaj przyjeżdżał coś działać tutaj, jakieś organizował.
2: No, oczywiście.
1: Numery swoje już mamy, polskie, więc...
2: Dokładnie. Bardzo miło, panowie, oczywiście.
1: Nie umieszkam.
2: I co? Teraz mam taką ciekawostkę dla was. Lawrence Guy, DJ z Londynu. Również w ten sposób jutro będzie grane. Będzie w Polsce ciekawostka. Jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, ale będzie u was w Warszawie ten DJ w listopadzie.
1: O, nice.
2: Proszę bardzo, proszę słuchać.
1: Więc jeżeli komuś się spodoba, to wpisujemy w kalendarz. Do zobaczenia, Majki. Powodzenia
2: do
1: jutro.
2: Do zobaczenia. Nie dziękuję.

0: formy oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Campus. Dziś mamy piątek, 28 sierpnia, a serwis przygotował i przedstawi Michał Pogód. Michał ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Michał. To oczywiście nie jest Michał, ale Michał, proszę Państwa, zaraz będzie.
2: Akademicki Radio Campus.
4: Nowości w szkołach od wtorku. Raport o nocnych jazdach hulajnogą. Odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy nie żyje.
2: Wiadomości.
4: Dzisiaj ostatni piątek wakacji, co oznacza, że od przyszłego tygodnia, a dokładniej we wtorek, szkoły znowu zaczną uczniami tętnić życiem. Tam czekają na nich nowości w postaci edukacji medialnej, która wbrew pozorom nie będzie oddzielnym przedmiotem. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała, że uczniów czeka nauka krytycznej analizy tekstu, poznawanie zagrożeń wynikających z działań manipulacyjnych, a także sposoby reagowania na działania czy wydarzenia mające miejsce w sieci. Powyższe aspekty mają dotyczyć uczniów od 4 do 8 klasy szkół podstawowych. Dodatkowo w tym samym typie placówek będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów. Warszawska policja poinformowała o niedawnych masowych kontrolach osób poruszających się hulajnogami. W noc z 16 na 17 sierpnia oraz 5 dni później służby zatrzymały 33 osoby kierujące wymienionym pojazdem pod wpływem alkoholu. Wśród grona zatrzymanych znaleźli się Polacy oraz obywatele innych państw, m.in. Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych. Warto wspomnieć o karach, jakie trzeba zapłacić za taką jazdę, bo hulajnoga jest pojazdem zgodnie z prawem ruchu drogowym. 1000 zł za jazdę mając między 0,2 a 0,5 promila w wydychanym powietrzu oraz 2,5 tysiąca zł za stan nietrzeźwości powyżej 0,5 promila. Nie żyje Ratko Mladić, serbski generał, a także zbrodniarz wojenny odpowiedzialny m.in. za ludobójstwo w Srebrenicy. Mladić zmarł w Hadze, gdzie przebywał od lat w związku z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Nenad Vujić, minister sprawiedliwości Serbii, poinformował, że ciało wojskowego zostanie przetransportowane do ojczyzny, jednak o miejscu pochówku z najwyższymi państwowymi honorami zadecyduje rodzina. Mladić, prócz ludobójstwa w Srebrenicy, odpowiadał za prześladowania i przesiedlenia, terroryzowanie ludności cywilnej oraz przetrzymywanie sił pokojowych ONZ w 1995 roku podczas wojny w byłej Jugosławii.
2: Korki.
5: Ale jajca, ja tego Ratko Mladicia pamiętam, jak miałem, nie wiem, z 8 czy z 10 lat, to było takie nazwisko, co często padało w wiadomościach. Był on i drugi to był Slobodan Milosewicz. Stary, nie pamiętam, gdzie klucze położyłem, ale że 30 lat temu w wiadomościach, stary, był Slobodan Milosewicz. Ja cię kręcę. Mózgu, co ty mi robisz? Co tam na ulicach?
3: Źle.
5: Dlaczego?
3: No, pozamykane, pokorkowane, jeździ się wolno, nieprzyjemnie.
5: Dziękuję bardzo.
2: Pogoda.
3: Ech, dobrze. Powiedziałem, jak będzie wyglądać sytuacja dzisiaj. Jutro troszeczkę popada rano i dopiero jakoś tak wieczorkiem, jeśli w ogóle się nie zmieni ta pogoda. Więc będzie dosyć sympatycznie w trakcie Państwa pobycie na imprezie, która jutro o 14.
5: W trakcie pobycie?
3: Pobytu!
5: W trakcie odbycie.
3: W niedzielę, proszę Państwa, znowu 26 stopni, więc cieplej, mniej słońca niż dzisiaj. I od poniedziałku, słuchajcie, od poniedziałku deszcze.
5: Niespokojne.
3: I chyba będą właśnie przez cały tydzień nam towarzyszyć, a nawet pod koniec tygodnia będą deszcze z burzami. Temperatura w tygodniu maksymalnie 25 stopni i będzie trochę spadać.
5: Cokolwiek jest, pokaż tam, cokolwiek, jakieś przerwa na rower będzie?
3: Będzie, bo to są takie opady, które, wiesz, nie będą cały dzień towarzyszyć.
5: Czy to
3: nam
5: nie longiem?
3: Nie, raczej nie. Nie, nie spodziewajmy się, że będą padać cały dzień, tylko tak czasami, prawda? 20 stopni minimalna temperatura w przyszłym tygodniu.

0: A gdzie jeszcze Państwa możemy zaprosić? Na przykład do resortu komedii dzisiaj legendarny open mic Bartka Walosa, stand-up comedy seller. To dziś o godzinie 19 na Bielańskiej 1 w resorcie komedii. No i co? I tyle. A, i marki jeszcze. Gdyby ktoś chciał, ale to trochę później.
1: 25 września.
0: O, to już pamiętasz.
1: No już tyle razy to mówiłeś, że już mi się ten...
0: Więc tak. 25 września w markach, zgadza się, Kuba Rafalski i nagranie materiału.
1: Potrzebuję, żebyś mi dwa bilety odtentegował.
0: Dobra. Do zrobienia.
1: Tentag me. A jutro od 14 do 21 w Cudzie nad Wisłą 2.10 Bartosz Zalewski, Patryk Niedziela i Loż Jong. Zapraszam serdecznie i tę osobę, co ma 110 biletów, też szczególnie proszę sobie tam już kombinować coś tam, nie wiem, może na śmieciarka lepiej... jedzie część wystaw. Tam.
0: O nie, ta już lepiej dzwonić po znajomych. Już zaczynać teraz, nie zostawać.
1: Jest afera, potrzebuję ludzi, co? Idziemy potańczyć.
0: Tak. No i co? Dużo było chaosu dzisiaj, bardzo dużo. Ja bym chciał...
1: Coś innego?
0: Coś innego, jakiś...
1: To za późno, nie da rady. Może to nie jest chaos, ale chciałem sobie to strasznie puścić, siedzi mi to w bani, słucham tego dużo, muszę to po prostu wyczerpać limit na słuchanie tego, ale póki co bardzo mi się podoba.

0: My Szanowni
1: powinniśmy zrobić wrogie przejęcie starej ksywy Eclectic Selecta po prostu, bo stary, stawka większa niż życie zaraz po System of a Down. Ja nie wiem, czy jakakolwiek inna radiostacja mogłaby sobie na to pozwolić. Ja nawet nie wiem, czy my mogliśmy sobie na to pozwolić, gdyby szwagier tutaj siedział gdzieś z nami.
0: Tak, myślę, że nie.
1: Ale on śpi dumny, bo załatwił koleżance pozdrowienia od Zbyszka, więc jakby śni snem sprawiedliwego.
0: Tak, nie żegnamy się na długo, proszę państwa, bo wracamy już o 17.
1: Tak, także my o 17 z wami się pożegnamy. Teraz mówimy, że tam poradźcie sobie ten w dniu i my pomożemy wam wejść w weekend. Dzisiaj talk show Alternator. Nie mówimy do widzenia.
0: Mówimy do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Jeżeli ktoś będzie gdzieś
0: przechodził
1: nas widział,
0: obok, tak, albo widział na mieście,
1: to powiedzcie hej.
0: A my mówimy wam teraz hej. Pa.
1: Hej.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
0: Reklama.

knowing.

Storm 2 na początek dzisiejszego programu Campus Główny, który właśnie się zaczyna 8 minut po godzinie 11. Kuba Łasicki, witam się z Wami. Dziś w programie bardzo ciekawe tematy. Najpierw porozmawiamy o architekturze PRL-u, która powoli się starzeje i Kielce są pierwszym miastem w Polsce, które projektowo powiedziało, że będzie wyburzać niektóre budynki i stawiać na ich miejscach nowe. Czy to może wydarzyć się także w Warszawie? O tym będziemy rozmawiali z doktorantką architektury oraz radną Śródmieścia, a później także porozmawiamy o dzikich zwierzętach i o tym, jak często i ile z nich ginie na polskich drogach, ponieważ pierwszy raz takie statystyki się ukazały. To wszystko do godziny 13. Bądźcie z nami, to program Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Nie ma chyba osoby, która mieszkałaby w Polsce lub chociaż odwiedziła nasz kraj i nie kojarzyła krajobrazu PRL-owskich osiedli, bloków czy pawilonów. Wiele z tych budynków osiąga powoli sędziwy wiek. W związku z tym Kielce jako pierwsze miasto postanowiły zawrzeć w takim większym planie wyburzenie komunistycznego bloku i postawić w zamian nowoczesne komunalne osiedle. I to wydarzenie będzie takim punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy o architekturze PRL-u, także we Warszawie, ze Zofią Piotrowską, architektką i urbanistką oraz radną Śródmieścia z partii Razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To jak pani patrzy na tą inicjatywę w Kielcach, która się teraz pojawiła?
2: No rzeczywiście na świecie już działy się takie symboliczne momenty, jak słynne osiedle w Stanach Zjednoczonych Purit Aigo, które zostało kompletnie wyburzone i wówczas było symbolem końca właśnie budownictwa bloków i takiego modernizmu. W Polsce te nasze bloki się trzymają dużo lepiej z różnych powodów. No ale ten symbol Kielc nie tylko jest symbolem wyburzania, ale też budownictwa społecznego i jasne, tak jakby takie inwestycje można robić w jednym kierunku, to znaczy wyburzać budynki i stawiać w to miejsce nowe. To, nie wiem, może niektórych zaskoczy, może nie, ale jest dużo tańsze niż remont starych bloków. Ale można też myśleć o tym budownictwie z wielkiej płyty w inny sposób, to znaczy jako pewnym zasobie, który warto remontować i warto zachowywać. Nie tylko z takiego powodu, powiedzmy społecznego, tak, żeby ci mieszkańcy mogli dalej mieszkać w tych blokach, ale też z powodu ekonomicznego i ekologicznego. Mhm.
1: Bo jeżeli byśmy poszli w ślad Kielc, to połowa kraju musiałaby zostać teraz zburzona, jeżeli byśmy chcieli zmienić właśnie te stare budownictwo na nowe. Tam w tych Kielcach jest coś wyjątkowego, że to rzeczywiście ma sens, gdzie indziej sensu nie ma, czy po prostu takie widzimisię, jeżeli kto inny by chciał to zrobić, no to też jak widać nic nie stoi na przeszkodzie.
2: No jest kilka kwestii. Pierwsza rzecz jest taka, która była bardzo złym pomysłem od samego początku, to znaczy w Kielcach umieszczono w tym bloku najbardziej, nie chcę to jakby oceniać, ale się mówi najbardziej problematycznych mieszkańców, to znaczy zgromadzono tam osoby najuboższe z jakimiś problemami społecznymi, które miasto po prostu chciało trochę mieć z głowy i to jest bardzo zły kierunek działań takiej polityki mieszkaniowej. To się działo w różnych miejscach. W Warszawie też takim słynnym osiedlem w Warszawie była Dudziarska, która też już jest zamknięta i gdzie bloki też są planowane do wyburzenia, ale w Poznaniu wówczas jeszcze prezydent Grobelny też miał taką bardzo słabą akcję, w której przeprowadzał mieszkańców do kontenerów. Także to jest na pewno zły kierunek, który nie powinien był się wydarzyć. No ale rozumiem, że skoro kiedyś to się już wydarzyło i rzeczywiście ten blok był w złym stanie, osoby z tego bloku przeprowadzono, no to też jest tutaj jeden warunek, czyli że to jest w pełni własność miasta. Mhm. Jeśli chodzi o inne bloki i większość tego, gdzie mieszkają Polacy, no to ta sytuacja własnościowa jest dużo bardziej skomplikowana i trudno sobie wyobrazić, że ktoś skupi wszystkie mieszkania w jednym bloku, go wyburzy i postawi. Był jeden taki przypadek chyba w Śródmieściu czy na Bliskiej Woli, gdzie deweloper kupił blok zakładowy, mieszkań zakładowych i postawił na jego miejscu wieżowiec. Ale to w Polsce jakby nie będzie się działo na dużą skalę, no właśnie dlatego, że bloki są zamienione już w indywidualną, prywatną własność i takiego procesu nie da się przeprowadzić pod względem po prostu skomplikowanej sytuacji własnościowej. Mhm. Ale też chciałabym uspokoić wszystkich, że te plotki, że te mieszkania z wielkiej płyty zaczną się rozsypywać i że one są w ogóle w złym stanie technicznym i nie będzie się dało w nich mieszkać, no bo okazują się bardzo przesadzone i jak najbardziej to budownictwo z wielkiej płyty trzyma się bardzo dobrze, a pod niektórymi względami jest nawet dużo lepszej jakości niż obecne budownictwo deweloperskie, więc...
1: No właśnie chciałem spytać, że te wielkie osiedla PRL-u to zazwyczaj są projekty lat 70., więc wybija im 50. No i wydaje się, że to nie była nigdy architektura planowana na wieki. Czy była właśnie taka, która miała przetrwać lata i ona jeszcze postoi długo?
2: No jak najbardziej było planowane na wieki. Okay. Znaczy mamy też parę osiedli, które w Warszawie nie były planowane na wieki, na przykład osiedle Jazdów, które miało zostać rozebrane, a widać, że te drewniane domki stoją i będą też w renowacji, więc czasami nawet jak planujemy coś tymczasowo, to rzeczywiście to trwa. Ale budownictwo betonowe z prefabrykatów jest normalnym sposobem konstrukcyjnym i to zdecydowanie nie ma takich obaw, że ono w jakiś sposób odbiega od innych form budownictwa i że miałoby przetrwać krócej niż na przykład kamienica murowana z cegły. Mhm.
1: Różnicę między Jazdowem a jakimiś osiedlami z wielkiej płyty widzę trochę też społeczną, że wielka płyta chyba jest czymś, co najbardziej nam się kojarzy z tymi czasami, do których jednak polskie społeczeństwo jest negatywnie nastawione z czasami komunizmu, a inna architektura, nawet jeżeli pochodzi z tamtych czasów jak MDM, mi się wydaje, jest troszeczkę lepiej postrzegana przez pryzmat tego, że inaczej wygląda lepiej i kojarzy się może trochę właśnie inaczej. Może o tym także porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, do której za chwilę wrócimy. O, jakie...

0: Ej, Kacperoni, chcą skasować bilet.
1: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku? Ej, czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

Tance w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat wyburzania bądź też przebudowy, co zrobić z architekturą PRL-u. No i skończyliśmy o trochę tym społecznym postrzeganiem architektury PRL-u. Głównie chyba, przynajmniej ja mam głównie, jak myślę, architektura PRL-u, to jest ta właśnie wielka płyta, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Czy te budynki, te mieszkania są tak naprawdę gorsze od tych, które mogłyby powstać na ich miejsce, które powstają teraz, te najnowsze osiedla?
2: Ja myślę, że postrzeganie osiedli wielkopłytowych i osiedli z PRL-u się bardzo zmienia w ostatnim czasie. To widać po różnych książkach, które się stają popularne, ale też widać po tym, no jak się, jak jest dyskusja ogólnie publiczna. Jedna trzecia Polaków mieszka w takich osiedlach wielkopłytowych, więc to naprawdę jest powszechne. Można powiedzieć, że jakby najbardziej standardową opcją mieszkania jest po prostu mieszkanie w bloku. Ja sama też mieszkam w bloku. Ale te okresy budowy tych bloków w PRL-u miały różne okresy, to znaczy w latach 50. i 60. rzeczywiście jeszcze dominowało murowanie tego z cegły. W latach 60. wprowadzono prefabrykację i lata 70. i 80. to jest nawet 200 tysięcy mieszkań budowanych rocznie w Polsce, co było wielkim osiągnięciem i naprawdę na tamte czasy pozwoliło rozwiązać gigantyczny kryzys mieszkaniowy. Więc to też trzeba bardzo docenić, że ten system takiej prefabrykacji, tego jak udało się to zorganizować, po prostu był wtedy niezwykle potrzebny, bo ludzie nie mieli gdzie mieszkać. Dzisiaj się nie mierzymy aż z tak ogromnym kryzysem mieszkaniowym, no ale to się czasami przekładało na tą standaryzację i tą powtarzalność, na którą trochę narzekamy chodząc po osiedlach. Zmieniały się też normatywy, czyli prawo dotyczące tego, jakie te mieszkania powinny być. No i w tym okresie, kiedy powstawało najwięcej mieszkań, to rzeczywiście te normatywy były trochę obniżane. Na przykład pozwolono na ciemne kuchnie, bez okna, czy trochę niższe też to są te mieszkania z lat 70. i 80., bo najczęściej mają wysokość 2,50 m. Ale trzeba tu jasno powiedzieć, że dzisiejsze tak normatywy, czyli tak zwane warunki techniczne, które mamy uchwalone przez państwo, dotyczące mieszkań deweloperskich, czy w ogóle tych mieszkań, które budujemy, są niższe i gorsze niż te, które budowaliśmy w PRL-u. To jest dość zaskakujące, że dzisiaj nie dbamy tak o jakość mieszkań, jak dbało państwo w latach 70. i 80. Dzisiaj możemy robić bardzo wąskie i głębokie mieszkania. Dzisiaj też budujemy dużo mniejsze mieszkania. I można powiedzieć, że jakość tych mieszkań, które powstają, które mogłyby powstać dzisiaj na miejscu tych osiedli, mogłaby się okazać gorsza niż to, co sobie wtedy wybudowaliśmy.
1: Naszym punktem wyjścia był ten projekt w Kielcach, które chcą wyburzyć blok i postawić nowe. Czy w Warszawie pojawiają się jakiekolwiek podobne głosy, podobne projekty, gdzieś wyburzyć stare budownictwo i postawić nowe?
2: No, tak jak powiedziałam, to wymaga, znaczy mieliśmy rzeczywiście takie miejsca w Warszawie, w których też było to nagromadzenie problemów społecznych, które wynikało ze złej polityki miasta, czyli właśnie tą dudziarską, która ma zostać wyburzona, więc to jest na pewno jedno osiedle, ale ono jest też zlokalizowane w naprawdę beznadziejnym miejscu, za linią kolejową nie da się tam w zasadzie dojechać. Ale na szczęście to się trochę zmienia, to znaczy jest bardziej podejście do tego, żeby poprawiać ten zasób, go remontować, a nie wyburzać i zastępować. Nie tylko w Warszawie, bo na przykład udało się studentom uratować Akademię Kiowita w Poznaniu, UAM-u. Uniwersytet chciał go sprzedać i miał zostać wyburzony i zastąpiony prywatnym akademikiem, ale dzięki protestom studenckim udało się Jowitę zachować i rzeczywiście był teraz konkurs na to, jak ją wyremontować.
1: Mimo tego, że remonty są droższe często niż wyburzenie, tak jak już
2: tak,
1: padło.
2: Tak, szacowane koszty tego remontu to jest 150 milionów złotych i pewnie dałoby się na przykład za te pieniądze wybudować dwa razy więcej pokoi, no ale jeżeli ktoś był w Poznaniu, to wie, że ta Jowita jest takim punktem orientacyjnym, dość symbolicznym budynkiem w samym centrum Poznania, ale też to, co chcę powiedzieć, to, że jeżeli inwestorzy publiczni, czyli właśnie uniwersytet, miasto, czy nawet jakieś państwowe projekty pozwalają na to, żeby te remonty prowadzić, żeby robić może projekty, które są trudniejsze, bardziej skomplikowane, czasem bardziej kosztowne, to jednak pozwala im wypracować rozwiązania, że to jest też pewnego rodzaju pilotaż, jak remontować takie budynki, jak je przebudowywać, testowanie jakichś technologii, także prywatny rynek niestety będzie robił to, co zrobił deweloper warszawski, czyli wyburzał i budował na jego miejscu wieżowiec, ale takie inne podejście jest potrzebne po to, żeby rozwinąć też technologię i sprawić, że to będzie łatwiejsze. Właśnie został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na przebudowę Szpiegowa. To jest też w Warszawie ciekawe miejsce, bo to jest osiedle, które było osiedlem we własności radzieckiej jeszcze. I będzie to są bardzo fajne bloki, dość ciekawe, no, ale wymagają dużego remontu i będą przebudowywane na mieszkania społeczne. Także ten projekt na pewno warto śledzić.
1: To jest warszawski projekt, warszawski przykład. O Warszawie chciałbym jeszcze w tym kontekście porozmawiać w następnej części rozmowy. Za chwilę wrócimy.

0: Cats and Dogs, We're Gonna Be Alright. To na antenie Radia Campus o 11.47. My wracamy do rozmowy o architekturze PRL-u. Dużo jej można zobaczyć, a może właśnie coraz mniej można zobaczyć w centrum Warszawy. Tutaj mówiliśmy, że były przykłady wyburzenia i postawienia wieżowca, ale wciąż tam między wieżowcami, chociażby przy Emilii Plater, kojarzę bloki takie właśnie z wielkiej płyty, ale chciałem powiedzieć o także innym rodzaju architektury PRL-u, który wymiera trochę, czyli o pawilonach takich handlowo-usługowych. Czy one powinny, w jaki sposób one powinny zostać zagospodarowane w Warszawie?
1: Pawilony usługowe na osiedlach to jest trochę skomplikowany przykład, bo rzeczywiście niektóre z nich wymagają gigantycznych remontów, niektóre też nie są żadną wartościową architekturą, bo były po prostu budowane z opóźnieniem jako centra handlowe na jakimś Służewcu czy na Ursynowie, no to nie są pewnie perły architektury, ale mamy kilka pawilonów handlowych czy usługowych, które rzeczywiście były spektakularną architekturą PRL-u. Niektórych się już niestety pozbyliśmy, na przykład Emilki. No i raczej nie ma się co spodziewać, że udaje się wrócić. Też to jest trochę dziwne, żeby odbudowywać budynki w innym miejscu z innych materiałów. Niektóre przebudowaliśmy w bardzo kiepski sposób, na przykład rotundę PKO. Myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała, że ta nowa wersja jest jakoś bardziej przemawia. A niektóre w całkiem ładny sposób i to na pewno przykładem tego jest Cepelia. Ja przynajmniej oceniam, że ona naprawdę odzyskała blask po tym, co się z nią działo latami. Niektóre detale są po prostu ślicznie odtworzone, na przykład te kafelki, takie zielonkawo. Mhm.
0: Od czego zależy w ogóle to, że jedne zostały wyburzone, drugie zostały przebudowane, ale beznadziejnie, a drugi się udało? Skąd ten brak powtarzalności?
1: Od inwestora. To jest jakby od kwestii, ile pieniędzy może być na to przeznaczone i jakie są ambicje i cele inwestorów. No rzeczywiście w Warszawie tych pawilonów handlowych straciliśmy, tych niepowtarzalnych, progresywnych i wybitnych straciliśmy dużo. Ja ostatnio byłam w

0: powtarzalnym kształcie. No i cieszę się, że są osoby, które o niego walczą. Pozdrawiam Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, które dba o to dziedzictwo Hansenów w Lublinie. No ale tu musi być decyzja miasta do tego, żeby się zabrać za to i żeby zrobić to właśnie w taki sposób odpowiedzialny, a nie wyburzyć i odbudować od nowa, tak jak niestety stało się z Rotundą.
1: Ja mam w głowie taką jedną rzecz, która mogłaby właśnie zależeć od miasta i jakoś rozwiązać jeden z problemów. Może nawet takie te pawilony, powiedzmy mniej wzniosłe architektonicznie, mogłyby być ładniejsze, gdyby przyjąć tu jakąś ustawę krajobrazową. Czemu jej wciąż nie mamy w Warszawie, która by uniemożliwiła wywieszanie szyldów w 30 różnych kolorach, każdy inny. Mnie to na przykład rzeczywiście mierzi, chodząc po polskich miastach, tym bardziej zwiedzając w wakacje jakieś skandynawskie chociażby miejsca.
0: No tak, to jest dramat, że jeszcze nie ma jej w Warszawie. No, niektóre miasta sobie lepiej z nią poradziły, typu Kraków. No ale my w Warszawie nadal czekamy na uchwałę krajobrazową.
1: Kropka, a dlaczego? Tak się to dzieje, no.
0: No poprzednio niestety została zaskarżona i uchylił wojewoda, także ten proces bardzo wolno idzie i myślę, że większość mieszkańców Warszawy już by bardzo chciało, żeby ta ustawa krajobrazowa była.
1: Okej. Mówiliśmy o wyburzaniu tych PRL-owskich budynków. To ma jeszcze jeden aspekt negatywny, czyli całą ekologię. Jaki to ma wpływ na środowisko, takie dowolne wyburzanie, budowanie na nowo, wyburzanie, budowanie na nowo?
0: No, to jest naprawdę istotny aspekt teraz, bo kiedyś mówiliśmy o tym, że ekologia to jest fajna i to jest coś, co powinniśmy robić z takich względów bardziej moralnych, ale dzisiaj widzimy, że ekologia jest tak naprawdę czymś, co musimy robić, bo z jednej strony mamy katastrofę klimatyczną, a 10% wszystkich globalnych emisji dwutlenku węgla to jest sama produkcja materiałów budowlanych, głównie cementu. 40% globalnych emisji w ogóle pochodzi z budownictwa, ale 10% to jest produkcja materiałów. Zaczyna też brakować piasku zaskakująco, pomimo tego, że mamy jakieś pustynie i Sahary, to ten piasek się nie nadaje do produkcji betonu, więc nie możemy sobie już po prostu pozwolić na tak intensywne budowanie. I niektóre państwa czy miasta rozumieją pewnie to lepiej niż inne. Myślę, że takim miastem, które warto śledzić pod tym względem, jest Paryż, który już w 2011 roku powstał tam taki bardzo pierwszy budynek, w ramach którego właśnie zamiast jak w Kielcach wyburzyć blok i postawić nowy, no, został odremontowany, zostały dobudowane balkony i ten budynek Tour Bois des Prêtres, biura La Caton Vassal, naprawdę wygrał wszystkie nagrody możliwe architektoniczne, bo jest bardzo, bardzo świetna architektura, bardzo dobrze wygląda, a z drugiej strony właśnie nie została wyburzona ani jedna część tego budynku, tylko została podniesiona jakość, mieszkańcy zostali i okazało się, że można takie renowacje zrobić taniej i lepiej. No i od tego czasu w zasadzie w Paryżu powstał cały system renowacji i przebudowy budynków do tego stopnia, że nawet w ostatnim czasie garaż wielopoziomowy został przebudowany na mieszkania społeczne. Zostały po prostu zrobione dziury w tych stropach i powstały świetne mieszkania. No i myślę, że to jest taka rola inwestorów publicznych, żeby takie projekty, które są bardziej skomplikowane, może czasem na początku bardziej drogie albo wymagają przetestowania jakichś technologii, wprowadzać w życie właśnie po to, żeby testować rozwiązania na przyszłość, na ten moment, kiedy powiemy sobie, że już tego piasku nie mamy, Albo powiemy sobie, że no, tą emisję CO2 musimy znacząco ograniczyć.
1: No to Paryż jest stolicą mody, więc może niczym ubrania przychodzą do nas, to i moda na to przyjdzie do nas i za to w takim razie możemy trzymać kciuki. Rozmawialiśmy z Zofią Piotrowską, architektką i urbanistką oraz radną Śródmieścia z Partii Razem. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.
1: Kampus główny trwa.

do godziny 13, po 12 kolejna rozmowa, tym razem o zwierzętach na polskich drogach i badaniu, które sprawdziło, ile i jakie gatunki niestety na nich giną.

0: się i... Kampus główny.
1: Zanim rozmowa o sytuacji dzikich zwierząt na polskich drogach, to chwila statystyk odnośnie studentów, którzy na razie spędzają wakacje, więc możliwe, że ci, którzy studiują poza miejscem zamieszkania w innych miastach, wrócili do siebie bądź w ogóle spędzają ten czas gdzieś na wyjazdach. Lecz firma JLL zrobiła raport, który przesłała Polskiej Agencji Prasowej i dzięki temu na stronie naukawpolsce.pl można przeczytać o wielkich niedoborach miejsc w polskich akademikach. Z tej informacji wynika, że w roku akademickim 24-25 w Polsce studiowało 108 tysięcy studentów z zagranicy, którzy stanowili 8,5% ogółu studentów. No i właśnie ten napływ studentów z zagranicy stanowi największy problem dla rynku mieszkaniowego studentów i dla rynku publicznych akademików, w których ten niezaspokojony popyt sięga nawet 400 tysięcy łóżek, z czego sama Warszawa odpowiada za niedobór rzędu 60 tysięcy miejsc. Ponieważ tych miejsc w całym kraju publicznych jest tylko 115 tysięcy, więc gdybyśmy chcieli zagospodarować te miejsca, no to ledwo starczyłoby dla w ogóle wszystkich tych studentów zagranicznych, no a przecież bardzo wielu studentów, także polskich, studiuje w innym mieście niż ich miasto czy miejscowość, w której mają dom, a więc i oni w takim akademiku chcieliby dostać miejsce. 400 tysięcy takich miejsc brakuje i te publiczne akademiki bardzo wolno się rozwijają. W tym momencie w przygotowaniu jest zaledwie 7 tysięcy kolejnych miejsc, a w ubiegłym roku sektor prywatny wprowadził na rynek jedynie 3415 nowych miejsc, więc mimo, że ten sektor prywatnych akademików się rozwija, on także nie jest w stanie zaspokoić popytu, no i ten problem tylko się powiększa. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę naukawpolsce.pl. Tam jeden z najnowszych opublikowanych dziś artykułów opisuje jeszcze więcej statystyk dotyczących tego tematu.

0: Kampus Główny.
1: Końcówka wakacji to czas na ostatnie wyjazdy i wspomnienia miłych chwil odpoczynku. W tych wyjazdach pomagają nam coraz częściej bardziej rozwinięte sieci dróg, które powstają co roku. No i podczas gdy dla nas jest to udogodnienie, dla innych staje się tak naprawdę wielkim zagrożeniem, bo codziennie na polskich drogach ginie mnóstwo dzikich zwierząt i skalę tego zjawiska podsumowali naukowcy, którzy stworzyli pierwsze całościowe podsumowanie właśnie tego zjawiska. Z nami jeden ze współautorów tej pracy, Andrzej Włóczyński, profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: To chciałbym zacząć od takiej prostej statystyki, którą można wyciągnąć z badania, żebyśmy wiedzieli, z jaką skalą problemu się mierzymy. Ile właśnie zwierząt ginie rocznie na polskich drogach według tych statystyk, które się udało zgromadzić?
2: Bardzo trudne pytanie. Pierwsze pytanie i od razu bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć, ile zwierząt, ile rekordów o śmiertelności na drogach zgromadziliśmy w naszym portalu, ewentualnie też ile danych istnieje w portalach, które prowadzą instytucje rządowe. Natomiast ile rzeczywiście zwierząt zginęło, tego nie wiemy. Polska nie posiada takich danych. Mogę tylko powiedzieć, że są to liczby ogromne i mówimy tutaj o milionach ofiar, a nie o tysiącach. O milionach. Wszystkie, znaczy nie ma tego dla Polski, dlatego że mamy troszeczkę jeszcze za mało danych do dobrego modelowania. To można policzyć, ale jeszcze musimy troszkę poczekać. Natomiast istnieją takie statystyki dla innych krajów, dla Stanów, nawet dla dużych, Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale też małych, Belgii. I wszędzie, gdzie to obliczono, to są miliony zwierząt. Niezależnie od tego, czy mówimy o ptakach, o płazach, mniej może trochę gadów, ale to jest związane z klimatem. No także właśnie, dużo.
1: Bo jak przeczyta się Państwa pracę, no to widać właśnie ten problem, że to tak naprawdę są szacunki, to o czym będziemy dziś mówić, zebrane na podstawie, jeżeli dobrze rozumiem, portalu, na którym każdy może zgłosić, tak, takie zwierzę martwe na drodze. No i musimy zaufać, na ile w ogóle osób, ile takich przypadków jest zgłaszane, no i doszacować, ile nie jest zgłaszane, bądź ilu takich zwierząt nawet nie widać, bo to mogą być malutkie ofiary.
2: Tak to dokładnie wygląda. To, na czym oparliśmy naszą tą ostatnią publikację, pochodzi z portalu Zwierzęta na Drodze. No, jego pełna nazwa to jest Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami. To jest portal, który jest rzeczywiście ogólnodostępny, ogólnopolski, ale ściśle ukierunkowany tematycznie. Gromadzi po prostu dane o kolizjach drogowych ze zwierzętami. Każdy może tam wejść, no adres jest zwierzęta-na-drodze.pl. Każdy może wpisać swoją obserwację i jest to ogromny kapitał. Jest to naprawdę znakomita rzecz, że możemy korzystać z pomocy już w tej chwili setek wolontariuszy. Jest to tak zwana nauka obywatelska, gdzie właśnie współpracownicy, obserwatorzy, naukowcy, wolontariusze, jak mówimy, wpisują swoje obserwacje i no, najważniejszą zaletą tego sposobu gromadzenia danych jest to, że możemy się poruszać w skali niedostępnej dla tradycyjnych metod badawczych czy dla standardowych zespołów badawczych, które się poruszają na małych obszarach czy w krótkim czasie. Natomiast my tutaj mówimy o dużym kraju, jakim jest Polska, mówimy o wieloleciu, no gromadzimy to już 11 rok, no i dzięki temu mówimy o, no właśnie o niestety dużej liczbie rekordów i dużej liczbie ofiar. To nie są tożsame pojęcia, bo jedna kolizja może obejmować więcej niż jedno zwierzę, często setki zwierząt, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład płazy.
1: Powiedzieliśmy o tych krajach, które zbierają dane trochę inaczej, może trochę lepiej od Polski, to czy tam widać różnice w liczbie, jeżeli no oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wielkość danego kraju, ale czy te statystyki właśnie podzielone chociażby przez jakieś, nie wiem, kilometry kwadratowe danego kraju są podobne, czy są kraje, w których statystycznie no mniej takich kolizji jest, występuje, a w innych więcej. Co za tym idzie, może jakieś kraje robią coś dobrze, a inne gorzej?
2: Będę tu bronił naszego kraju. Ja nie powiedziałem, nie chciałem sugerować, że my robimy coś gorzej, a inni lepiej. Powiedziałem tylko, że inne kraje robią tego więcej. Przed chwilą rozmawialiśmy o nauce obywatelskiej, czyli o gromadzeniu danych metodami niesystematycznymi, tak trzeba powiedzieć, dlatego że każdy zgłasza swoją obserwację, ale nie wiemy, ilu obserwacji nie zgłosił. I to jest niesystematyczny sposób gromadzenia danych. Natomiast w wielu krajach, no bogatszych trzeba powiedzieć, gdzie jest łatwiejszy dostęp do badań naukowych, do pieniędzy na naukę, krótko mówiąc, prowadzi się oprócz tego tak zwane badania systematyczne, czyli po prostu wyznacza się odcinki dróg czy rejony, gdzie liczy się wszystko, co jest na drodze w określonym czasie, określoną metodyką i tak dalej, i tak dalej. U nas również się to robi. Tak samo dobrze, tylko że mamy tego za mało, aby pokryć Polskę no w miarę równomiernie takimi badaniami, albo móc modelować na więcej obszarów niż no to jest dostępne z badań, no potrzebujemy po prostu więcej takich prób. I z tego względu tutaj jeszcze nie mamy takich obliczeń, no też jest nas osób zainteresowanych, badaczy zainteresowanych tym zagadnieniem, jest nas też mało w Polsce. Przechodząc do drugiego pana pytania, czy o statystyki w różnych krajach. Ja myślę, że całe statystyki dotyczące zwierząt na drogach, śmiertelności na drogach, są funkcją tak naprawdę gęstości dróg i natężenia ruchu drogowego. Jeżeli, no Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników zmotoryzowania. Mamy bardzo, jesteśmy jedna w czołówce krajów, które mają liczbę samochodów na 1000 mieszkańców. Zdaje mi się, że to jest około 30 milionów pojazdów w Polsce. I to jest chyba czwarta czy piąta pozycja w Europie w przeliczeniu na mieszkańca. Również sieć dróg jest stosunkowo gęsta. Więc no, to generuje śmiertelność zwierząt. I druga rzecz, bardzo istotna, to są właśnie zasoby przyrodnicze, które posiadamy. Inaczej mówiąc, bogactwo przyrodnicze. Polska jest krajem o ogromnej bioróżnorodności. Często tego nie doceniamy, ale posiadamy właściwie cały przekrój wysokościowy, od gór po morze. Posiadamy mnóstwo terenów nisko położonych, a więc także wilgotnych, a więc takich, gdzie jest dużo zwierząt. Mamy wody. To wszystko generuje no, stałą w zasadzie obecność zwierząt, mówimy o różnych grupach zwierząt, prawda, w pobliżu dróg, w pobliżu tych coraz gęściejszych dróg w Polsce.
1: O tych właśnie grupach zwierząt, które giną na drogach, chciałbym właśnie porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, więc tutaj robimy chwilę przerwy od rozmowy na muzykę i za chwilę wracamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama.

0: Wracamy do rozmowy o śmiertelności dzikich zwierząt na polskich drogach. Powiedzieliśmy o tym, że jest ta statystyka, to przerażające miliony tak naprawdę ofiar. A czy możemy chociaż powiedzieć, jakie zwierzęta giną na drogach najczęściej?
1: Tak, możemy i spróbuję to najpierw zgeneralizować. To, co słyszymy, czytamy w mediach i często widzimy również na drogach, to są głównie zwierzęta duże, te, które są istotne dla kierowców, dla nas ludzi. Natomiast tak naprawdę masę zwierząt, całą tę masę, która tworzy ofiary kolizji drogowych, stanowią zwierzęta małe, które giną, powiedzielibyśmy, niepostrzeżenie. Ich jest nam, powiedziałbym, najbardziej szkoda, ponieważ wśród nich jest wiele gatunków zagrożonych, ponieważ bardzo trudno jest zapobiec kolizjom z nimi, z tą grupą zwierząt. Więc w całej liście zwierząt, które giną na drogach, powtarzam, najwięcej jest drobnych gatunków. Ma to też związek z charakterystyką tych grup. Tutaj, jeżeli mówimy o dzikich zwierzętach, jak to pan nazwał, mówimy o kręgowcach lądowych. Pomijamy kwestię owadów, które też giną bardzo, bardzo, bardzo licznie. Mówimy w tej chwili tylko o kręgowcach. Kręgowcach, czyli grupie zwierząt podzielonej na 5 gromad. To są ptaki, ssaki, łazy i gady. Jest jeszcze piąta gromada ryby, które z wiadomych powodów nas tu nie dotyczą. Choć, prawdę mówiąc, widziałem filmik, gdzie jakaś rzeka, czy staw, czy jezioro wylało i masa ryb przetaczała się przez jakąś drogę, więc teoretycznie nawet ryby mogą na drogach ginąć. Ale mówimy o kręgowcach lądowych i spośród nich większość to są zwierzęta małe, więc to siłą rzeczy sprawia, że najwięcej ofiar na drogach to są właśnie ci nasi bracia mniejsi, jak to się mówi. Mówiąc konkretnie, patrzę w tej chwili na statystykę naszego portalu. Najwięcej ofiar ropucha szara, prawie 10 tysięcy. Jeż 6300. Lis, sarna, dzik, gołąb miejski. Więc mamy w czołówce te zwierzęta, które ropucha szara jest małym zwierzęciem, ale większość pozostałych to są zwierzęta stosunkowo duże, dlatego że, tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy poprzednio, mówimy o nauce obywatelskiej, o danych gromadzonych niejako przypadkowo przez wolontariuszy, a więc notowane jest to, co znajdujemy jadąc drogą. Bardziej niepokojące jest to, że na liście, mamy w tej chwili ponad połowę w ogóle fauny lądowej, krajowej na liście zwierząt, które giną. I trzeba powiedzieć, że prawie wszystko może się trafić na drodze. Ale wśród tej połowy jest też dużo gatunków, które uznajemy za zagrożone wyginięciem, za rzadkie. A więc mamy żółwia błotnego, mamy węża eskulapa, mamy wilka. Ostatnio bardzo ciekawe stwierdzenie tchórza, ale tchórza, być może tchórza stepowego, czyli taki gatunek, którego status w Polsce czy obecność jest w ogóle niepewna.
0: Widziałem tam nawet niedźwiedzia czy żubra w tych statystykach.
1: Tak. Są i niedźwiedzie, i żubry. Wiele z tych doniesień to są doniesienia po prostu zaczerpnięte z mediów. One są głośne. Łosie, prawda? Właściwie powtarzam, prawie wszystko, co jest w Polsce, może się zdarzyć na drodze.
0: A są takie okresy, w których do tych wypadków dochodzi częściej, a okresy, kiedy to się dzieje rzadziej?
1: Bardzo dobre pytanie. Zdecydowanie tak. Śmiertelność na drogach odzwierciedla cykl roczny zwierząt, czyli wtedy, kiedy są one najbardziej aktywne oraz kiedy jest ich najwięcej, wtedy niestety również najwięcej ich ginie. Czyli jest to okres późnej wiosny i początku lata, no lata powiedzmy. I jest to zróżnicowane znowu gatunkowo czy grupowo. Płazy, one mają najbardziej spektakularną tę śmiertelność, ponieważ giną masowo. Giną na przełomie maja, kwietnia, kiedy odbywają masowe wędrówki z miejsc zimowania do miejsc rozrodu. Przekraczają wtedy drogi, no i niestety giną. Więc mówię, to jest początek wiosny. Potem w maju, czerwcu, lipcu, no wtedy jest apogeum, powiedziałbym, czyli ptaki, ssaki, gady troszkę pójść, wtedy również, ale potem, kiedy jest cieplej, węże zwłaszcza mają drugi szczyt późnym latem. Cykl roczny zwierząt można by było tak, wie pan, porównać do wody w czajniku. O! Najpierw jest spokojna, chłodna, taka jak mniej więcej przyroda zimą. Potem po włączeniu przycisku coraz bardziej ruchliwa, aż do maja, czerwca, kiedy wszystko kipi. Tak jak kipi. A potem stygnąca, ale już długo, aż do zimy. I w tym właśnie bulgoczącym maju, czerwcu, lipcu zwierzętom nie w głowie są jakieś samochody czy drogi. One muszą wtedy wydać kolejne pokolenie. Samce szukają samic, samice podziwiają samców. I niestety srogo za to płacą, dlatego że są ruchliwe, są liczne, takie ropuchy na przykład. Ta ropucha szara, która jest tutaj na pierwszym miejscu, ona wychodzi na drogi i wypatruje. Samce wychodzą i wypatrują, wyczekują na samice. Jak ja sporo lat pracowałem w Bieszczadach, tam rzeczywiście przy tych bocznych drogach, przy potokach, tych ropuch było bardzo dużo nocami. No i to jest niestety straszna pułapka dla nich. Ptaki, kiedy prawda, tokują, odbywają loty, śpiewają, nie zwracają uwagi na niebezpieczeństwo, jakie stanowią auta. Zresztą to nie jest niebezpieczeństwo, które mogłoby im się utrwalić w sposób ewolucyjny, prawda? To jest nowe niebezpieczeństwo.
0: No właśnie chciałem też spytać o co właśnie, czy to jest coś nowego dla tych zwierząt, coś nienaturalnego, że tak naprawdę to my weszliśmy z maszynami w ich środowisko, przecięliśmy las na pół drogą, no i powiedzieliśmy radźcie sobie bez żadnej pomocy. Czy to rzeczywiście tak jest i co konkretnie to zmienia u tych zwierząt? O to podpytam jeszcze w ostatniej części naszej rozmowy, która za kilka minut.

0: małą polanę, na której można no, stanąć właśnie i chociażby coś tam wyglądać. To o to chodzi, że to jest coś takiego nienaturalnego, wrzuconego w ich środowisko, no i nikt nie ma jak nauczyć zwierząt, o co chodzi.
1: Tak właśnie jest, zwłaszcza w kontekście kolizji ze zwierzętami. Zwierzęta są u siebie, nie my. To myśmy w ich domach, w ich środowisku położyli jakieś wielkie asfaltowe wstęgi dróg, i do których no, oczekujemy, że zwierzęta się przyzwyczają. Zwierzęta istotnie uczą się i potrafią to wykorzystać. No, mówiliśmy o tych ropuchach. No, dobrym przykładem są ptaki drapieżne, które korzystają z tak zwanych refugiów, czyli z tych poboczy, gdzie w okresie zimowym zwłaszcza gromadzą się gryzonie. Myszołów jest najliczniejszy drapieżnik w Polsce, prawda? Szczególnie licznie pojawiający się zimą, ponieważ wtedy przylatują do nas osobniki z północy. I on jest jedynym chyba gatunkiem, który najliczniej ginie właśnie zimą, dlatego że właśnie wykorzystuje te zasoby pokarmowe, które myśmy stworzyli, tworząc drogi i tworząc pobocze. Więc część zwierząt tak, potrafi się nauczyć i wykorzystywać do swoich potrzeb drogi, no, jako areny właśnie, tak jak u tych ropuch, czy jako miejsca żerowania. Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, zwierzęta nie są przystosowane do czegoś takiego jak drogi. I jeżeli mówimy o śmiertelności na drogach, to mówimy o tak zwanej dodatkowej śmiertelności pochodzenia antropogenicznego, czyli pochodzącego od człowieka, z winy człowieka.
0: A co można zrobić, żeby przeciw temu działać? To zarówno tak państwowo, systemowo, czy jest jakieś rozwiązanie, które no, mogłoby choć jakoś pomóc, ale też czy każdy z naszych słuchaczy może jako kierowca zrobić coś konkretnego, aby może zapobiegać choć trochę tej śmiertelności zwierząt?
1: To jest bardzo trudna rzecz i na całym świecie jest to nierozwiązywalny problem. Najważniejsza jest, jeżeli chodzi o metody zapobiegania kolizjom, to istnieje ogólna zasada, że najskuteczniejsze są rozwiązania oddzielające zwierzęta od ruchu albo też zapewniające im możliwość bezpiecznego przekroczenia drogi, a więc różnego rodzaju ogrodzenia, przejścia dla zwierząt. One są rzeczywiście skuteczne, ale no nie możemy ani wygrodzić wszystkich dróg, ani wszędzie nastawiać przejść, więc to jest rozwiązanie dobre, ale na małą skalę. Mamy no bardzo podstawowe, ale też dobre rozwiązania, czyli ograniczenia prędkości, zwłaszcza w miejscach, gdzie są znaki ostrzegawcze. I tu, odpowiadając na pana pytanie, jest apel czy sugestia dla wszystkich kierowców, aby nie lekceważyć tego żółtego znaku z jelonkiem. On nie przypadkiem stoi tam, gdzie stoi, i jeżeli już wjeżdżamy w strefę, gdzie jest podwyższone ryzyko kolizji, zwolnijmy i zwracajmy uwagę. Szczególna porada, ja to dla swoich bliskich zawsze powtarzam, teraz również dla słuchaczy, jeżeli jedziemy w nocy, wieczorem, i widzimy jakieś błyskające światełka na poboczu, natychmiast hamować. To często są oczy ssaków, które po prostu chcą przekroczyć drogę albo żerują na poboczu i mogą nam wskoczyć pod koła i mamy problem, a jeszcze większy problem mają zwierzęta. Więc to są takie no podstawowe sposoby. No są takie gwizdki jakieś, które się zakłada na auto. Ja sam auto z takim gwizdkiem kupiłem, ale nie wiem, na ile one są skuteczne.
0: No to chyba najważniejszą lekcją niech będzie to, żeby uważać i jeździć zgodnie z przepisami, że właśnie te znaki, które są przy drogach, nie są tam postawione bez powodu. A to wszystko wytłumaczył nam Andrzej Wuczyński, profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję naszym słuchaczom za dzisiejszy program Kampus Główny. Kuba Łasicki, mówię do usłyszenia. Kampus Główny wraca w poniedziałek, a ze mną można usłyszeć się w piątek. Cześć.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Imię ojca.
6: Kazimierz.
5: Nie no, twoje imię.
6: A, dobra. Rafał. Imię syna.
5: Nie mam. Pamiętasz?
6: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
5: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
6: Tymek Bryndal.
5: Rafał Bryndal.
4: Autopromocja.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami dziś są Nina Sławińska i Anna Lipiec. Nina to prezeska stowarzyszenia Young Think, a Ania to współzałożycielka tego stowarzyszenia i uczestniczka programu Go for Poland. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Nie jesteśmy daleko od siebie. Uczestniczycie w szkole letniej Fundacji GPW w programie Go for Poland na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Powiedzcie, co tam robicie i to od kilku dni.
2: Może ja zacznę, później przekażę głos Ani. Dzień dobry, ja jestem studentką uczelni francuskiej Sciences Po, właśnie skończyłam licencjat, teraz idę na studia magisterskie. Do udziału w programie Go for Poland po pierwsze zachęciły mnie bardzo pozytywne opinie moich rówieśników, również z uczelni zagranicznych, którzy mają okazję zapoznać się z dość szerokim tutaj wachlarzem propozycji perspektyw kariery na rynku polskim, to jest główny cel programu, ale również chciałam poszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rynków kapitałowych, ponieważ mam akademicki profil humanistyczny, więc byłam zaciekawiona, czego mogę się dowiedzieć z perspektywy polskiej, co się dzieje u nas na giełdzie.
1: Ania, jak jest u ciebie?
3: Również studiuję za granicą, natomiast moja uczelnia jest w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i właśnie będę rozpoczynać czwarty rok na politologii, właśnie na uniwersytecie. To, co tutaj robimy, wydaje mi się, jest niesamowicie ciekawe, bo mamy właśnie szansę na to, aby rzeczywiście poznać polski rynek pracy, mieć możliwość rozmowy z osobami, które też bardzo często były na studiach za granicą, zdecydowały się przyjechać i możemy poznać to, jak ta ich kariera rozwijała się właśnie po tych studiach w Polsce, z jakimi wyzwaniami się mierzą, ale też jakie są szanse właśnie dla nas jako studentów tych uczelni. No a poza tym oczywiście to, co już Nina wspomniała, właśnie ta wiedza z zakresu ekonomii, bardziej skupionej na finansach i rynkach kapitałowych, co dla mnie też było czymś kompletnie nowym, a mam wrażenie, że na przykład wczoraj mieliśmy taki wykład o PPK, co było też dla mnie totalnie nowym i świeżym tematem i mam wrażenie, że teraz przez to, że mamy możliwość właśnie takiego bliskiej rozmowy i poznania tej tematyki, jesteśmy w stanie też jakoś trochę zmienić nawet naszą wizję na to, co chcemy robić w przyszłości i co w niej inkorporować.
1: Hasło PPK pojawiało się też w naszych audycjach, to pracownicze plany kapitałowe. Słuchacze, zachęcam oczywiście do nadrobienia odcinków podcastu i do zgłębienia wiedzy. Intrygujecie mnie tym, że każda z was studiuje w różnych miejscach świata. Co was zachęciło, skłoniło do tego, by jakiś czas temu pomyśleć, dobra, robimy krok na uczelnię, ale trochę nie tak jak wszyscy. Nie zostajemy w kraju, myślimy o zagranicy. Co was zachęciło do tego, by podjąć tak ważną, być może trudną decyzję?
2: W moim przypadku moja ścieżka edukacyjna za granicą rozpoczęła się już trochę wcześniej. Ja wyjechałam na program stypendialny organizowany przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata imienia profesora Pawła Czartoryskiego, po angielsku to jest United World Colleges. I to jest taka międzynarodowa, globalna organizacja, która wysyła na poziomie licealnym do właśnie szkół WC, bądź w przypadku polskiego branchu do szkół w Wiedniu, bądź Wielkiej Brytanii. Akurat kończyłam liceum w Wiedniu na programie matury międzynarodowej i głównym aspektem wydaje mi się, że bardzo chciałam się kształcić w dość holistyczny sposób, czego system polski nie do końca umożliwia, więc ten wybór i programu, i właśnie programu stypendialnego był bardzo ciekawy już na poziomie liceum. Później wybór uczelni był dość mocno w moim przypadku motywowany chęcią trochę wyjścia na globalne perspektywy rozwoju, a nie tylko skupienia się tutaj w Polsce, też odkrycia innych niż, ponieważ nie byłam pewna tego, czym dokładnie chcę się zajmować. Odkryłam, że jest coś takiego jak arbitraż, o czym nie słyszałam wcześniej, więc wydaje mi się, że tak i ta otwartość na holistyczny background akademicki i właśnie te bardziej globalne perspektywy.
3: U mnie akurat to była kwestia po maturze. Ja byłam w liceum w Warszawie i właśnie też byłam, tak jak Nina, podobnie robiłam maturę międzynarodową, chociaż chciałam od razu zaznaczyć, że to nie jest w jakikolwiek sposób jakieś wymaganie, żeby studiować za granicą, bo znam też wielu fenomenalnych

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami są dziś Nina Sławińska, prezeska Stowarzyszenia Young Think. To stowarzyszenie współtworzy również Ania Lipiec. Rozmawiamy o programie Go for Poland. Kilka dni na giełdzie papierów wartościowych wypełnionych spotkaniami. Zajrzyjmy do tego programu. Tam każdy dzień ma swój inny temat. Opowiedzcie coś, czym się na przykład różni Market Day od Tech Dayu albo od Networking Dayu. Jakie są wasze wrażenia?
2: Tak, rzeczywiście, agenda jest tutaj bardzo bogata, bardzo zróżnicowana. Mamy panele, wykłady, mamy bardziej sesje takie interakcyjne i wymagające od nas rzeczywiście rozmowy z osobami, które są z nami tutaj obecne. Mamy też wizyty studyjne, na przykład Tech Day, mieliśmy okazję chyba pierwszy raz w historii edycji tego programu wejść do studia, do CD Projektu, co było bardzo, bardzo ciekawe dla wszystkich fanów gier komputerowych, szczególnie Wiedźmina i Cyberpunka. To zupełnie nie jest moja branża, ale...
1: Zwłaszcza, że trwają prace nad tym kolejnym Wiedźminem czy nad dodatkiem, więc tam praca wre.
2: Więc było to bardzo, bardzo ciekawe. Teraz też mieliśmy takie targi karierowe, śniadania z przedstawicielami różnych firm na rynku polskim.
1: Czyli można zobaczyć firmy też od środka. To nie jest przestrzeń na co dzień dostępna. Tak.
3: Ja chciałam tylko dodać jeszcze do tego, co Nina właśnie powiedziała, że właśnie każdy dzień tutaj jest, ma inną taką przewodnią tematykę, ja bym to tak nazwała, więc z tym Market Day mieliśmy okazję poznać charakterystykę rynków finansowych w Polsce. Mieliśmy takie wprowadzenie do GPW, ale ogólnie do giełdy w Polsce, do historii i tak dalej. Mieliśmy panel emitentów, gdzie rozmawialiśmy z pracownikami, ale też właścicielami różnych spółek. A na przykład podczas Tech Dayu mieliśmy właśnie te koncentracje bardziej na kwestiach związanych z technologiami, cyfryzacją, tym jak też my możemy się wpasować trochę w tę przyszłość technologiczną naszego kraju, więc wydaje mi się, że super jest to, że właśnie każdego dnia mamy trochę inny zestaw, inną perspektywę tego w sumie czego w naszym kraju się w tym momencie szuka i też poznajemy trochę umiejętności, które są doceniane na rynku i mamy możliwość też złapania tych kontaktów właśnie z ludźmi, którzy już są jakoś wysoko postawieni w tych firmach i organizacjach.
1: W szkole Go for Poland uczestniczy ponad 20 osób. Rozumiem, że to już idzie na cały świat, gdy spotykacie się ze studentami, którzy też na różnych kontynentach studiują i teraz się spotkaliście.
2: Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że to jest ogromny atut w ogóle bycia Polką studiującą na zagranicznych uczelniach. Ta chęć zrzeszania się polskich studentów z zagranicy to jest bardzo ciekawe i to nas trochę też wyróżnia, że tak powiem, na tym rynku na uczelniach gdzieś poza krajem. Rzeczywiście osoby są znakomite w większości przypadków. Teraz jest dość duża reprezentacja z Holandii, ale jest to zrozumiałe. Jesteśmy właśnie też z Francji, z uczelni amerykańskich, duńskich, jeżeli się orientuję, więc bardzo też ciekawe jest tak wiele sektorów i różnych dziedzin akademickich, które są też reprezentowane w tym programie, co jest bardzo fajne, że jest ta otwartość na różne profile osób.
3: Tak, tutaj właśnie mamy możliwość złapania jakiejś bliższej interakcji z ludźmi, którzy tak naprawdę pochodzą z zupełnie innej tematyki i takiego backgroundu akademickiego niż ja czy Nina właśnie. Mamy kolegów właśnie z ekonometrii, mamy jakieś tutaj koleżanki z ekonomii, finansów, marketingu, mamy też ludzi, którzy się zajmują cyberbezpieczeństwem, więc jakby mamy naprawdę szeroką gamę tutaj tych kierunków, które są reprezentowane. I wydaje mi się tutaj, chciałam tylko też potwierdzić to, co właśnie Nina powiedziała, że tego typu programy to jest tylko jedno z potwierdzeń tego, jak silna jest ta Polonia za granicą i to, że mamy takie programy łączące nas sprawia, że jeszcze bardziej mamy możliwość tego organizowania się między sobą i rzeczywiście poznawania tych różnych krajów i Polonii studenckiej głębiej, bo ja na przykład będąc w Emiratach na przykład, mimo tego, że miałam jakoś tam większy dostęp do ludzi w Stanach, czy nawet w Wielkiej Brytanii, miałam bardzo ograniczoną wiedzę na temat Holandii i osób tam studiujących, więc to też jest inny punkt widzenia, inna perspektywa na to, jak to wygląda wszystko w Europie.
1: Jesteśmy aktywni, z Polski bez kompleksów działamy i za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, tym bardziej, że Nina i Ania działają również w swoim stowarzyszeniu, o którym powiemy za moment.

0: Pierwsze grosze o ekonomii.
1: Z nami dzisiaj są Nina Sławińska i Ania Lipiec. To uczestniczki programu Go for Poland, organizowanego przez Fundację GPW, a także współtwórczynie Stowarzyszenia Young Think. I o tym jeszcze chciałbym w dzisiejszej audycji porozmawiać. Wasza organizacja to przykład tego, że można podczas studiów, poza studiami, ale jednak gdzieś w kontekście studiowania i takiej działalności studenckiej, można coś robić, o czymś mówić. Czym się zajmujecie?
2: Ja jestem współzałożycielką, ale też również koordynatorką Young Thinku. Young Think jest studenckim think tankiem, którego główną misją jest zrzeszanie polskiej diaspory studenckiej i zbieranie tego kapitału ludzkiego, który wyjechał, po to, żeby stwarzać im przestrzeń do tworzenia propozycji polityk publicznych na rzecz rozwoju kraju. Obydwie mamy background akademicki politologiczny, więc staramy się tutaj zaaplikować teoretyczną wiedzę w praktyce i tworzymy policy briefy, łącząc polskich studentów z polskich i zagranicznych uczelni z akademikami, z profesorami, mentorami tutaj, którzy działają u nas w Polsce w celu wypracowania rozwiązań regulacyjnych, które mają na celu rozwój. Nasz zespół jest dość mocno rozrzucony po świecie. Mamy studentów z uczelni amerykańskich, brytyjskich, francuskich. Część osób teraz też wróciła do Polski i działamy ponad od roku. Powstaliśmy trochę z inicjatywy profesora Marcina Piątkowskiego, który zaszczepił w nas taką pozytywną wizję rozwoju naszego kraju.
1: Nie trzeba zachęcać dodatkowo.
3: Ale to działania rozumiem, dla Polski.
1: No właśnie, macie wiele na głowie, macie zajęcia w różnych strefach czasowych. Jeszcze jest energia do tego, żeby coś więcej robić, Ania?
3: Myślę, że jest energia i my też w sumie jak startowałyśmy z tym projektem z Niną, byłyśmy zaskoczone tym, ile osób chciało do nas dołączyć i to w sumie nadal nas niezwykle zaskakuje, że mimo tego, że właśnie jesteśmy porozrzucani po różnych miejscach na świecie, po tych strefach czasowych, czasami było tak, że właśnie jak ja byłam na wymianie w Chinach, u mnie było 7 godzin od Polski, a w tym samym czasie mieliśmy ludzi, którzy byli na wschodnim wybrzeżu Stanów, gdzie to było minus 6 godzin, czyli w sumie między nami było 13 godzin różnicy i tak udawało nam się pracować i dowodzić te projekty, dyskutować i nadal właśnie cieszymy się z tego, że nasi członkowie i już w sumie teraz wiele z nich to są nasi znajomi czy przyjaciele, że razem udało nam się stworzyć taką społeczność wokół tego projektu i że udało nam się wypracować pewien taki sposób właśnie funkcjonowania online. Mimo tego, że działamy z różnych miejsc, nadal jesteśmy w stanie razem działać projektowo i oczywiście byłoby łatwiej, pewnie, gdybyśmy byli wszyscy w jednym miejscu i niektóre z naszych działań mogłyby się dziać szybciej. Natomiast nadal cieszymy się, że mamy po prostu tę szansę tworzenia tej przestrzeni razem.
1: Na koniec naszej rozmowy spróbujmy może słuchaczom, studentom sprzedać jakąś poradę, jak zorganizować siebie w czasie, gdy zajęć jest tyle, projekty różne, a tu jeszcze działalność choćby taka w stowarzyszeniach. Po prostu jak wy to robicie?
2: Ta rada już też padła od naszych prelegentów w trakcie programu. Mi się wydaje, że to jest zakochać się w problemie, który staramy się rozwiązać. I wtedy środki same się znajdą, jeżeli się współpracuje z ludźmi, którzy również dzielą ten zapał do rozwiązywania danego problemu. Zawsze dla mnie to było główną częścią mojej motywacji i wydaje mi się, że jest to dość uniwersalne.
3: Ja się zgadzam i oprócz tego wydaje mi się, że tutaj jest po prostu umiejętność stawiania sobie priorytetów i oczywiście te priorytety będą się zmieniać w różnych okresach, czy to semestru, czy roku akademickiego. I tutaj jest ważna też właśnie ta komunikacja, czyli to, że wiemy, że nie pracujemy nad tym projektem sami, tylko mamy cały zespół, który też jest naszą taką trochę siatką i takim safety net, który może nam pomóc w momentach, w których już nie dajemy rady, mamy jakiś cięższy okres, ale w zamian, jeśli u nas powiedzmy jest trochę luźniej czasowo, czy mamy więcej czasu do zagospodarowania na projekt, wtedy możemy przejąć znowu część tych obowiązków od osoby, która teraz na przykład ma jakiś tam cięższy okres pracowo u siebie. I wydaje mi się, że po prostu ta komunikacja i próba przenoszenia środka ciężkości, jeśli chodzi o odpowiedzialność, to jest to, nad czym my bardzo pracujemy w organizacji i staramy się na to stawiać i wydaje mi się, że to też pomaga bardzo z wyrabianiem i z priorytetyzacją.
1: To na koniec powiem jeszcze jedno słowo, podziw. Dziękuję za to, że udało wam się znaleźć czas podczas letniej szkoły programu Go for Poland. Dziękuję też za te rady, na pewno się przydadzą u progu nowego roku akademickiego. Wam również życzymy powodzenia. Nina Sławińska i Ania Lipiec, uczestniczki programu Go for Poland, a także współtwórczynie Stowarzyszenia Young Think. Jeszcze raz dzięki.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
3: Dzięki.
1: Cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

Cassius, Feeling For You, 4 minuty po godzinie 15. Witam Was, Dawid Buczek, słuchacie oczywiście 97.1 FM Radia Campus. No i ten utwór, powiem szczerze, tak na początek wprowadził mnie w taką nostalgię ostatnich dni wakacji, ale dla studentów, tych, którzy może jeszcze nie pracują, którzy jeszcze zacierają rączki przed październikiem, no to jeszcze letnie dni są przed nami, tym bardziej, że dzisiaj 25 stopni, niesamowita pogoda. Mam nadzieję, że skorzystacie, a jak nie z pogody, to z tego, co się będzie działo w najbliższym czasie w Warszawie, wewnątrz, w budynkach. O tym za chwilę więcej Wam zdradzę. Program realizuje oczywiście Piotr Miąsek za konsolą DJ-ską. Ja przypominam, Dawid Buczek, zapraszam. Audycja normalnie o tej porze.

0: To nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

0: Let me go.
1: Normalnie o tej porze.
2: Kowalewski, Franek, zapowiedzi kulturalne.
3: Najbliższy weekend zapowiada się bardzo muzycznie. Już w piątek, 28 sierpnia, rozpocznie się czwarta edycja Volages Festival w Ogrodzie Centralnym Browarów Warszawskich. Pierwsze koncerty startują już o 19:00, wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Adres to Grzybowska 60, Ogrody Centralne Browary Warszawskie. Zagrają dla Was tam m.in. Klawo, Kosmonauci, ZK Collaboration i wiele innych. A jeśli macie ochotę na trochę cięższe dźwięki, tego samego dnia, w piątek, Dewiacja zagra dla Was mocniejsze techno na Smolnej 38. Piątkowy line-up poza tytułową Dewiacją urozmaicą m.in. tacy DJ jak Borro, Tiapeti czy Sys End. Pierwsze brzmienia usłyszycie już o 23:00. Wejście na Smolną kosztuje 50 zł do 12:00 w nocy, a wymagany wiek minimalny to 21 lat. Również w piątek w kinie plenerowym Fina na 22:00 odbędzie się pokaz Ostatniego dnia lata w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Jest to ostatni pokaz filmów tego pleneru. Zobaczycie go przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 przy Filmotece Narodowej. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Z kolei sobota, 29 sierpnia, będzie głównym dniem tegorocznej Parady Wolności w Łodzi. Od 15:00 w centrum wybrzmiewać będzie elektronika. Od house'u przez techno, drum and bass, aż po hardstyle. Scena główna parady stanie przy Placu Wolności, a druga większa część znajdować się będzie przy Piotrkowskiej 102, w pasażu Rubinsteina. Przez ulicę Łodzi przejdzie aż 14 ruchomych platform z różnymi gatunkami muzyki, a wśród nich m.in. Interakcja Kolektyw, Bona, Festiwal Dziwnych Dźwięków i wiele, wiele innych. W tym roku jest jednak nowa trasa przemarszu platform, która rozpocznie się o 23:00 na ulicy Piotrkowskiej i zmierzać będzie w kierunku EC1. Również w sobotę Klub Mastak ma Wam do zaoferowania aż 3 B2B DJ sety w ramach projektu Kolizja. Pierwszy z nich rozpocznie się o 23:00, a ostatni skończy o 5:00 rano. Wejściówki przy drzwiach mają kosztować 40 zł, a wymagany wiek minimalny to 18 lat. Mastak mieści się przy ulicy Solec 81B. A jeśli po intensywnym muzycznym weekendzie chcecie odpocząć, w niedzielę 30 sierpnia warto wpaść do Orest Coffee and Vintage na finiserz wystawy Tomiego Bloka, fotografa motoryzacyjnego i artysty. Jego zdjęcia po raz ostatni będzie można obejrzeć od 16 do 20 pod adresem Kazimierzowska 43i. A tego samego dnia w niedzielę Fundacja Sportów Miejskich organizuje Śródmiejski Festiwal Sportów Miejskich. Od 12:00 będzie można wziąć udział w warsztatach i konkursach oraz zobaczyć pokazy trików na hulajnogach czy BMX-ach. Wejście jest bezpłatne, jednak trzeba wcześniej się zarejestrować na stronie ridethefuture.pl. Festiwal Sportów ma miejsce na skateparku Jutrzenka przy ulicy Rozbrat 5.

0: dokładnie o tej porze.
1: To był singiel Wulu New Park w Radio Campus. 8 minut do godziny 15.30. Już niedługo informacja, ale przed tymi typowymi informacjami w Radio Campus ja jeszcze mam dla was parę informacji o tym, co w weekend możecie porabiać. A w weekend, czyli dosłownie już jutro, za kilkanaście godzin, kolejna 20. edycja WBW Freestyle Battle, klasycznie w klubie Oczki. WBW, dla tych, którzy nie wiedzą, to macie szansę właśnie się dowiedzieć, że WBW to jest impreza, która odbywa się dokładnie od 2003 roku, cyklicznie raz do roku, i podczas tej imprezy jest wyłaniany najlepszy rapowy, hip-hopowy freestyle'owiec w kraju. Ta impreza zacznie się od godziny 18, o 18.30 preeliminacja, a od 22.00 zacznie się ten okres, na który myślę, że większość z nas będzie czekać. Pierwsze ćwierćfinały, a 45 minut później półfinały i oczywiście wielki finał. Swoje wejściówki możecie zgarnąć na tobilet.pl. No i też takie info, że jeśli słuchaczu nie masz 16 roku życia, to niestety nie wejdziesz na tą imprezę, ale jest dobra informacja, bo będziesz mógł zobaczyć transmisję właśnie z tego wydarzenia. No a jeśli tutaj wśród słuchaczy Radia Campus są fani kaktusów albo po prostu zielonych roślinek, bo bardzo lubicie mieć je w pokoju i je poobserwować, nie ma problemu. Razem z Radiem Campus możemy to świętować. Święto miłośników roślin egzotycznych jutro i w niedzielę wraz z ASP, czyli na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Wystarczy, że kochasz rośliny, chcesz zobaczyć jakieś rzadkie rośliny, a przede wszystkim kaktusy i sukulenty, nie ma sprawy, możesz wybrać się do ASP. Tam będzie od jutra czekać na ciebie kiermasz roślin egzotycznych, loteria fantowa, czy na przykład wiedza i inspiracje bezpośrednio od artystów. To w sobotę i niedzielę ASP, Święto Miłośników Roślin Egzotycznych. Zobaczycie kaktusy i inne sukulenty. Więcej o wydarzeniu na Facebooku Krajowa Wystawa Sukulentów. Ale żeby trochę też was ruszyć od tych stołów z zielonymi roślinami, no to możecie wbić do dzika na swingową niedzielę. Wystarczy, że bardzo lubicie tańczyć, poruszać się. Dzik was zaprasza. Dzik, czyli Dom Zabawy i Kultury. Start o godzinie 20 w niedzielę. Wstęp to oczywiście wejściówki zgarniecie na bramkach. Od 20 będzie muzyka sprzyjająca osobom początkującym, a po 21 do północy muzyka swingowa o zróżnicowanym tempie serwowana przez DJ-ów. Ja tylko wam życzę połamania obcasów, zmykajcie na parkiet dzika, a teraz w Radio Campus, żebyście łatwiej się wtargnęli w ten rytm niedzielnego swingowania. Underworld w Radio Campus za 5 minut wiadomości.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.
5: 15:31, Wojtek Kopacz.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Co w budżecie państwa na przyszły rok? Prezydent podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw. Nie żyje król Norwegii.
6: Wiadomości.
7: Dziś posiedzenie rządu w sprawie budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów deklaruje, że jej priorytetami będą bezpieczeństwo, służba zdrowia oraz dalszy rozwój polskiej gospodarki. Nakłady na obronność przekroczą 4,5% produktu krajowego brutto. Wydatki na ochronę zdrowia mają być o kilkanaście miliardów złotych wyższe niż w bieżącym roku. Mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Chciałbym przede wszystkim wskazać na te, które przywrócą kolej po wielu latach do kolejnych miejscowości, jak na przykład do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego. Również stawiamy na większy komfort, między innymi wprowadzenie prędkości 250 km na godzinę na trasie łączącej chociażby Warszawę z Krakowem, Katowicami czy Wrocławiem.
7: Jednocześnie w projekcie ustawy budżetowej nie zostały ujęte dochody ani wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk twierdzi, że to z powodu niedostarczenia przez Trybunał planu finansowego. Zgodnie z przedstawionym przez ministra finansów w przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść więcej niż w tym. Wzrośnie też jednak deficyt budżetowy. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 7 ustaw. 4 z nich podpisał, a 3 zawetował. Wśród ustaw, pod którymi znalazł się podpis prezydenta, są ustawa o wsparciu rolników, których grunty zostały zniszczone przez powódź, czy nowela wzmacniająca nadzór nad jakością żywności. Wśród zawetowanych aktów znalazła się natomiast ustawa o pilotażowym programie wprowadzenia elektronicznego dziennika do szkół. Głowa państwa stwierdziła, że popiera ideę wprowadzenia elektronicznego dziennika, ale nie w kształcie określonym przez tę ustawę.
9: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczeń tych informacji i dostępu do nich.
7: Karol Nawrocki nie podpisał też ustawy pozwalającej mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. Według niego jest ona przykładem nadregulacji. Dodał też, że akt prawny może być wykorzystywany przez organizacje ekologiczne niezgodnie z jego intencją. Nie żyje król Norwegii, Harald V. Monarcha miał 89 lat. Na tronie zasiadał od 1991 roku. Harald V był najstarszym panującym w Europie królem. Za jego panowania w Norwegowie byli świadkami ważnych wydarzeń historycznych. Wśród nich na przykład Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer, czy zamachy terrorystyczne w Oslo i na wyspie Utoja. W ostatnich latach norweski król zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega. Nie wyrzucajmy głośników bezprzewodowych do zwykłego śmietnika. Zawartość ołowiu w trzech dostępnych na rynku modelach takich głośników przekracza normę 1,5-krotnie. O tym, co zrobić z zepsutymi głośnikami, mówi Agnieszka Kowalska, szefowa Departamentu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5: Elektronika na półce czy w domu jest bezpieczna, dopóki wszystko działa. Problem jednak zaczyna się wtedy, gdy się zużyje i musi trafić do kosza. Na wysypisku śmieci uszkodzona obudowa pęka, a metale ciężkie przenikają bezpośrednio do gleby i wód gruntowych, trwale zanieczyszczając środowisko. Elektrośmieci wyrzucajmy do specjalnych punktów zbiórki. Wykaz skontrolowanych głośników znajdziesz na stronie uokik.gov.pl.
7: Zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów produkty zostaną wycofane ze sprzedaży.
2: Korki.
10: Stoi Targowa i Jagiellońska w kierunku Mostu Gdańskiego. Stoi również Wybrzeże Szczecińskie, tym razem od kierunku Most Gdański w kierunku Świętokrzyskiego. Stoi także Wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Gdańskiego. W centrum stoją Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Prosta czy okolice Centrum Nauki Kopernik na Powiślu. Stoi też Aleja Aka i Trasa Toruńska w kierunku Fortu Bema.
2: Pogoda.
10: Tak jak wspominałem, jest ciepło, mamy 26 stopni, chociaż jest pochmurno. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro ciepło, choć trochę chłodniej, do 23 stopni maksymalnie. Przed południem mogą pojawić się przelotne opady. W niedzielę znowu upały do 27 stopni, ale będzie częściowo zachmurzone niebo.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: To był Domin i Faustyna Maciejczuk w Radio Campus. Za 16 minut godzina 16, a teraz o wakacyjnym sezonie filmowym powiedzą wam Maciek Małek i Grzesiek Koperski z Kroniki Wypadków Filmowych.
1: Normalnie o tej porze.
2: Przeżywamy właśnie najbardziej kasowe lato w historii kina, albo przynajmniej od lat wielu. To znaczy wszyscy wieszczyli koniec kinom, a tegoroczny box office jest najlepszym box office'em od 2019 roku, to znaczy przekroczył wyniki 2019 roku. Jest warty w tym momencie coś koło 4,5 miliarda dolarów, to znaczy przeskoczyliśmy już wyniki przedpandemiczne, a 2019 podobno są jakby różne sposoby liczenia, ale był jednym z najlepszych tych summer seasons, ale wtedy też kina podobno zarabiają poza okresem...
3: To ja pomogłem.
2: Tak, najwięcej zarabiają. 2019 był jednym z najlepszych kasowo sezonów w historii, więc wygląda na to, oczywiście mówimy głównie o rynku amerykańskim, bo tam są jakby miarodajne dane, to raz, a dwa, że cały hollywoodzki, w ogóle filmowy biznes jest skonstruowany tak, że film ma zarobić na siebie, na swój marketing, na rynku tym domestic, czyli amerykańskim, a później może sobie dalej zarabiać, czy w kraju, czy za granicą, i to już jest czysty zysk. I najbardziej kasowym filmem tego roku i tego lata jest ten nowy Spider-Man w ogóle, który zarobił podobno prawie 2 miliardy dolarów już.
3: Na co drugim, to dla nas oznacza, że powstanie
2: z Tomem Hollandem. W ogóle na pierwszym miejscu, ja na wiem, pierwszym, ale... drugim miejscu są dwa filmy z Tomem Hollandem. To znaczy Spider-Man i Odyseja, która to podobno jest
3: to oznacza,
2: gigantycznym sukcesem kasowym.
3: W przyszłym roku czeka nas zalew po prostu ambitnego, dobrego kina gatunkowego, czy...
2: No raczej nie, jeżeli Spider-Man jest na pierwszym, to raczej oznacza, że komiksy trzymają się mocno.
3: Tu chciałem zahaczyć i wydaje mi się, że raczej powrócą do kin ci bohaterowie, bo nie wyszły eksperymenty typu Supergirl,
2: tak, no.
3: Więc, a wraca na przykład Kapitan Ameryka, ten stary.
2: Niewątpliwie wiele właśnie takich scenariuszy, co już się wydawało, że pewnie nigdy nie zostaną zrealizowane, jednak jakieś podejście do nich będzie. Ale no dobrze ta Odyseja, no bo były duże obawy, głównie przez świrów, którzy uważali, że jak Helena Trojańska jest czarnoskóra, to nikt tego filmu nie obejrzy, i go skazywali na klapę jeszcze zanim go obejrzeli, no ale udało się.
3: I patrz Bożenko, dobrze, że chociaż ta Odyseja wyszła.
2: Sukcesem kasowym. I też w ogóle czytałem estymację, że teraz w dobie marketingu internetowego i w ogóle film, żeby zacząć zarabiać na siebie, to znaczy po odjęciu, jak podajesz box office, to jest sprzedaż biletów przed odjęciem marży kin. To znaczy film, żeby zarobić na siebie po odjęciu marży kin i po dodaniu do kosztów produkcyjnych, kosztów marketingu, musi zarobić 2,5 razy swoją wartość produkcji, czyli jeżeli kosztował 100 milionów dolarów, to musi zarobić 250 milionów dolarów i to będzie 250-tysięczny pierwszy dolar, to będzie pierwszy dolar, który zarobi na czysto.
3: Ja myślałem, że trzeba...
2: To jak ten biznes się spina, to ja w ogóle nie rozumiem.
3: Ja myślałem, że to trzeba znać się na kinie, na historii, a to na matematyce trzeba.
2: Trzeba
3: się...
2: tak umieć mnożyć przez 2,5.
0: To Grzesiek Koperski i Maciek Małek z Kroniki Wypadków Filmowych, której możecie posłuchać w czwartki o 19 lub w dowolnym momencie w podcastach Radia Campus.

0: Friendly Fires w Radio Campus, a w Łodzi z kolei dzisiaj rusza Parada Wolności. Najważniejsze wydarzenie z kolei przypada na dzień jutrzejszy. Jutro z ulicy Piotrowskiej wyrusza Parada Muzyczna, a więcej w rozmowie z Kasią Rodek mówi Artur Wojtczak.
1: Normalnie o tej porze.
2: Główną ideą i największym przeżyciem jest to, że platformy ruszają z ulicy Piotrkowskiej. Ulica Piotrkowska ma kilkaset numerów. Platformy są ustawione już praktycznie od samego początku, od Placu Wolności, więc ta trasa przemarszu jest całkiem spora. I tu od razu powiem, jeżeli wam się uda towarzyszyć platformom, czyli iść wzdłuż tego, jak one jadą bardzo wolno, albo być na którejś z nich, jest naprawdę niezapomniane przeżycie, nieporównywalne z niczym innym, kiedy tańczycie sobie do muzyki na platformie czy obok, widzicie ludzi, którzy spontanicznie dołączają się do parady, ludzi, którzy z okien machają do was, którzy pozdrawiają. Jest naprawdę bardzo pozytywne przeżycie i za każdym razem, mimo że przeżyłem to już wiele razy, jestem poniekąd wzruszony i tak pozytywnie naładowany. A jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, dlaczego parada trwa 3 dni? Właśnie między innymi dlatego, że my cały czas przekonujemy ludzi do tego, że weekend w Łodzi nie zaszkodzi. Taki city break w Łodzi, która przeszła nieprawdopodobne zmiany przez ostatnie lata, która jest bardzo lubianym miastem, jeśli chodzi o turystykę i wybór turystów z zagranicy. Dajmy, że na przykład dziennik Independent czy The Guardian plasował Łódź nawet na pierwszym, drugim miejscu takich destynacji turystycznych na świecie, ponieważ bardzo doceniana jest ta oryginalność miasta, jego przeszłość z przemysłem tekstylnym, włókienniczym i to, jak wiele się w nim zmieniło, jak fajnie można spędzać czas, rozdzielając go pomiędzy sztukę, kulturę, również takie jakieś rzeczy związane z undergroundem muzycznym i po prostu fajne spędzanie czasu.
3: Dodam, że z Warszawy jest tak proste połączenie, że trzeba wsiąść, można wysiąść, ile to, 40 minut, troszkę więcej.
2: Dokładnie, a jeszcze dodam, że w dawnych czasach, kiedy funkcjonował w Łodzi klub New Alcatraz, to bardzo dużo osób z Warszawy po prostu jeździło do tego klubu na całą noc i potem rano wracało. Zresztą również odbywało się to w drugą stronę, kiedy ludzie z Łodzi jeździli na przykład do klubu Piekarnia czy do 55. To jest tak blisko, jest to tak fajne połączenie i dworzec fabryczny, który znajduje się w ścisłym centrum, do Piotrkowskiej dochodzi się dosłownie w 5 minut, więc jest to bardzo łatwo osiągalne połączenie, bardzo dużo pociągów. Naprawdę zachęcam, żeby to kontynuować, przyjeżdżać do Łodzi, odkrywać ją na nowo, cieszyć się tym, co się dzieje, cieszyć się muzyką i po prostu spędzać fajnie czas, wracać z nową energią.
3: To zaprośmy jeszcze raz wszystkich i odeślijmy może na wasze media społecznościowe albo na stronę, bo jak rozumiem, większość rzeczy, czy główna część parada jest dostępna dla wszystkich, ulica Piotrkowska, można przyjechać paradować, ale pewnie te mniejsze rzeczy są biletowane, jak to wygląda?
2: Tak, biletowane są właściwie tylko aftery, czyli imprezy po paradzie, będzie ich kilka, między innymi w klubie Villa we wspomnianym EC1. Również tutaj będziecie wszyscy mieli do wyboru różnorodną muzykę właśnie, począwszy od drum and bass po techno. Sama impreza, tak jak mówimy od początku, jest zupełnie darmowa. Jest to w tym momencie właśnie największy festiwal z muzyką taneczną, który jest dostępny za darmo i przez cały dzień, właściwie nawet przez 3 dni.

0: dni. Tak więc zachęcam was naprawdę do przyjechania do Łodzi, najlepiej zostania przez cały weekend, a jeśli nie możecie, to przynajmniej na ten cały dzień sobotni, bo naprawdę wiem z doświadczenia, że praktycznie każda osoba, która przyjechała tutaj przynajmniej raz, notuje sobie ostatni weekend sierpnia w swoim kalendarzu jako kolejną datę do przyjechania, do odwiedzenia Łodzi, a ilość takich właśnie pozytywnych opinii odnośnie miasta, odnośnie tego, jak parada wygląda, naprawdę jest zawsze spora. Takim fajnym przykładem jest między innymi opinia przedstawiciela berlińskiej parady, Rave the Planet, czyli sukcesorka Love Parade. W ubiegłym roku mieliśmy przedstawiciela tej parady w Łodzi i z zachwytem opowiadał o tym, co się tutaj działo. Bardzo podobały się rozwiązania, które my zastosowaliśmy, oraz na przykład coś, czego nie ma w Berlinie, czyli bardzo duże dbanie o czystość. To zwracało uwagę przedstawicieli Berlina, że bardzo fajne zachowania rejwerów, wszystko wrzucane do koszy, zero jakichś tam niebezpiecznych zachowań. To się bardzo podobało, oraz również fakt, że my jedziemy przez miasto, jedziemy wśród pięknych, secesyjnych kamienic. Wystarczy podnieść głowę trochę wyżej i zobaczyć, jak Łódź i jak życie jest piękne.
1: Mówił i zapraszał Artur Wojtczak. Parada Wolności rusza dzisiaj w Łodzi, natomiast cała rozmowa jest dostępna na naszej stronie radiocampus.fm. Zbliża się godzina 16, za parę minut dzwonimy do Marcelego, do Trójmiasta. Będziemy rozmawiać o jego nowym projekcie, który dzisiaj opublikował na wszystkich streamingach.

0: Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Normalnie o tej porze.
1: Nero i We Are Not Alone w Radio Campus, 8 minut po godzinie 16. No i my faktycznie tutaj w Radio Campus nie jesteśmy sami, bo dzwonimy do Marcelego do Trójmiasta. Halo, halo, Marceli.
2: Halo, halo, halo, czy mnie słychać?
1: No oczywiście, że cię słychać, jeszcze bardzo dobrze cię słychać. Powiedz mi, czy ty możesz dzisiaj być w domu, czy jesteś w pracy, bo my tak się różnie zdzwaniamy.
2: Dzisiaj w domu jestem. Słuchaj, nagrywam sobie music.
1: No już nową muzykę nagrywasz?
2: No tak, już trzeba płytę następną, jeszcze jest jedna do zrobienia. Trzy płyty w tym roku muszą być.
1: Aż trzy. Ty chyba jak Mata sobie zrobiłeś postanowienie, że do 33 roku będą 33 płyty, co?
2: No, 33, nie wiem, czy to jest za mało troszeczkę.
1: Za mało? Czekaj, jak się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał taki jeden artysta, który taki chyba ze Stanów Zjednoczonych. Dobra, potem sprawdzę i przypomnę sobie. On wydał niesamowicie dużo płyt i myślę, że ty będziesz jego następcą. No bo słuchajcie, Marceli wydał dzisiaj epkę, no nie? To była epka, nie album.
2: Tak, to jest epka krótko.
1: Dobra, a jak ona się nazywa?
2: 4K Boto.
1: 4K Boto. Czy ona w ogóle będzie w wydaniu fizycznym?
2: Raczej na ten moment nie. Ale nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, więc może kiedyś nadejdzie taki moment.
1: No wydać. Dokładnie, na pewno już śmiga na wszystkich streamingach. My też przesłuchamy dwa single tutaj w Radio Campus w najbliższej pół godzinie. Ja w ogóle na początku chciałem cię jeszcze przywitać taką anegdotą, ponieważ w tym tygodniu wybrałem się pewnego dnia do Trójmiasta i byłem akurat w Sopocie. I przy wejściu na molo, tam jest takie jedno zejście na plażę i ja sobie dreptam na tą plażę i nagle patrzę, jest słup, a tam masa wlepek i moją uwagę przykuła jedna wlepa, bo tam była ta niebieska wlepa z albumu Mini Divi. I ja właśnie chciałem się zapytać, czy to ty? Czy to ktoś ze swoich słuchaczy?
2: Nie, chyba nie. Nie kojarzyłem tam wlepkę, więc miło jak tak.
1: A popatrz, no ja mam te wlepy, a to też nie byłem ja. Więc kto to był, niech się przyzna.
2: Nie wiadomo.
1: W sumie to by było fajne, jakby ta osoba teraz słuchała nas i do ciebie napisała, że ej, słuchaj, to ja tą wlepę wlepiłem.
2: Tak.
1: A w ogóle, jak już jesteśmy przy tym temacie Mini Divi, to ja wszedłem na twój sklep i widziałem, że jeszcze to wydanie Mini Divi jest dostępne i czy chciałbyś...
2: Pewnie, jeszcze mam trochę sztuk.
1: Czy chciałbyś przypomnieć w ogóle, jak zrobiłeś to wydanie fizyczne, bo to jest mega ciekawe.
2: No, oczywiście, na karcie pamięci. I na MP3-ce. Mam taką kartę pamięci, dosłownie mini, jak do telefonów kiedyś takich starszych były. Teraz już niestety nie ma takich kart pamięci w telefonach. Ubolewam nad tym. No i po prostu na takiej karcie pamięci zrobiłem muzykę swoją kartę pamięci ze swoim logiem i do tego MP3-ka.
1: No i jeszcze...
2: takie tekturowe wydanie ładne jeszcze do tego.
1: Świetnie to wygląda, powiem wam, słuchacze Radia Campus. No i oczywiście, jeśli chcecie zakupić, to jest to dostępne. Możecie ten sklep znaleźć przez Instagrama Marcelego. I powiem wam, że od razu musicie sobie skombinować ze strychu stare słuchawki z kabelem mini jack. Bo to się przyda, żeby właśnie tego wydania fizycznego posłuchać. Ale to wszystko tworzy świetny klimat. Chciałem cię jeszcze zapytać, jak wrażenia po festiwalu Suma?
2: Cudownie. No słuchaj, tam to jakby występ z kolegami, dosłownie tak się czułem, bo jednak ZPN to chłopaki, super koledzy, najlepsi, no, jeśli chodzi o muzycznych kolegów warszawskich, no.
1: Pawleczek był tutaj w Radiu Campus przed festiwalem Suma, no to wypowiadał się tak samo, bo właśnie mówiłem, że raczej z Marcelim to już się nieraz tam przedzieraliście i przewijaliście na polskiej scenie rapowej.
2: No tak, no.
1: A czy zagrałeś tam jakiś jeden właśnie z nowych utworów z tej epki?
2: To było nic, zagrałem utwór.
1: Super. Kurczę, myślałem, że w Radio Campus będziemy pierwsi, no. Niestety.
2: No jest to bardzo osobisty utwór, o tak.
1: Super. Mam nadzieję, że właśnie jak go posłuchacie, słuchacze Radio Campus, to zrozumiecie właśnie ten przekaz. Ale powiedz mi w ogóle, jak to się wydarzyło, że ty wydałeś tą epkę, bo z tego co wiem, to pracowałeś zupełnie nad innym projektem.
2: Tak, ale wróciłem do swoich tematów emocjonalnych, które gdzieś tam męczą mi głowę i po prostu serduszko pomyślało, nie tylko serduszko, tylko bardziej... To jak poczułem się potraktowany, pomyślałem, że muszę w taki sposób sobie poradzić.
1: I jak szybko napisałeś i zrobiłeś tą płytę?
2: No, w 5 dni około.
1: Słyszycie to?
2: Zamysł trwał dłużej, ale z racji na pracę nie mogłem dokończyć tego.
1: I jeszcze praca, właśnie.
2: Aj, no trzeba, no.
1: Dobra, zaraz posłuchamy pierwszego utworu, Biją dzwony mariackie. I ja widziałem, że dzisiaj wstawiałeś na swoją relację takie małe wytłumaczenie tego zabiegu artystycznego w tym utworze. I czy mógłbyś teraz słuchaczom Radia Campus wyjaśnić jeszcze raz, o co tam chodzi?
2: Chodzi o refren, tam są słowa w stylu to nie Krakow, bo to niezrozumiane słowa, w sensie dość to jest takie niemieckie w stylu, dosłownie. To nie Krakow, to Danzig, Danke, za ich sznur szmul. I tam są niezrozumiałe te słowa, więc teraz to tłumaczę, bo w śpiewie, że tak powiem, nie jest to wyczuwalne od razu.
1: No, nie wiem, kto cię szkolił z dykcji, ale jesteś niezawodny, tyle powiem.
2: A zrozumiałeś? Ja nie wiem.
1: Zrozumiałem. Jak mi na pewno wyjaśniłeś, to już teraz na pewno wszystko wiem. Dobra, no jak już wszystko wiemy, to wystarczy chyba teraz już posłuchać tego singla, co?
2: No pewnie.
1: Marceli, biją dzwony mariackie w Radiu Campus, ale nie uciekajcie, bo z Marcelim po tym singlu będziemy dalej rozmawiać.

zgotował. Sam sobie jadł, tylko wtedy być winien. Czekając raz, choćby na jedną chwilę. Z myślami do dzisiaj bijesz, bije jak dzwony o równej godzinie, yo.

0: Marceli i singiel Biją Dzwony Mariackie w Radiu Campus po raz pierwszy, bo dzisiaj ta epka 4K Boto ujrzała światło dzienne. Możecie jej słuchać wszędzie na streamingach, ale właśnie tutaj przede wszystkim posłuchaliśmy pierwszy raz pierwszego singla w Radiu Campus, a Marceli dalej jest z nami na łączach. Siema, siema.
1: Siema.
0: Powiedz mi, bo tak sobie myślę, że dla warszawskiego słuchacza słowo boto jest dość obce.
1: Okej. Boto to jest bar, teatr bodajże w Sopocie, blisko właściwie Mąciaka, w którym co poniedziałki jest blues. To jest coś tego... Wiem, że w Warszawie macie coś takiego chyba w środę, bodajże w Spatifie.
0: Tak, ojej, wyciągnąłeś
1: mi
0: to.
1: Takie wydarzenia.
0: Wyciągnąłeś mi to dosłownie z myśli.
1: To taka alternatywa, tylko że w Sopocie u nas. No, więc po prostu to jest to miejsce. I w tym miejscu tam sobie przeżyłem swoje i o tym napisałem utwór płytę.
0: Ja dosłownie dowiedziałem się przez przypadek, to jest tak świetne połączenie, bo parę dni, tak jak wspominałem ci, byłem w Sopocie i mijałem właśnie to miejsce, Teatr Boto, i ja tylko tak na to zerknąłem i przeszedłem dalej, no tak tradycyjnie, jak się obserwuje dookoła, a tutaj dzień później słucham twoich singli, patrzę, Boto, kurczę, gdzieś to miałem z tyłu głowy, gdzieś to już słyszałem, gdzieś widziałem, no i możecie właśnie przejechać się do Sopotu. Zawsze mi się to podoba, słuchaj, jak się słucha jakieś piosenki, nie wiem, czy o jakimś specjalnym mieście, Paryżu, czy jakimś miejscu, na przykład właśnie Mąciak, czy Boto, i potem idziesz w to miejsce i to obserwujesz. Tak, i na przykład puścisz sobie ten singiel.
1: W tej mojej płycie i ostatniej jest właśnie dużo, dużo wspominek takich, odkąd właśnie od 1 listopada mieszkam w którym mieście, to bardzo, bardzo dużo piszę o też otaczając się w miejscach, w których no, dużo, dużo jest tych miejscówek wspominanych w utworach, o tak.
0: W ogóle chyba wydaje mi się, jesteś osobą, która bardzo przywiązuje się do miejsc albo łączy właśnie miejsca z różnymi wspomnieniami.
1: Tak, no, myślę, że tak.
0: Fajnie mi się też podoba, kolejny raz połączyłeś, jakby to nazwać, no tak jak było Full HD, było Mini DV, a teraz jest tak, 4K. Tak,
1: tak. No. No mam nadzieję, że to już ostatni format, bo to już jest...
0: Kolejne Blu-ray będzie.
1: Chociaż to nie, już nie będzie żadnych formatów, niestety.
0: Dobra, ale już wszystkie wykorzystaliśmy, to jest okej.
1: Okay. Życzę.
0: Powiedz mi, jeśli ktoś chciałby odpalić sobie twoją epkę i chciałby posłuchać twojego ulubionego utworu i takiego najbardziej osobistego, to który utwór powiedziałbyś, że musisz posłuchać?
1: To było nic, oczywiście, to jest mój ulubiony utwór z tej płyty.
0: To ja myślę, że po prostu powiemy słuchaczom teraz, że jeśli chcecie posłuchać, no to posłuchajcie, bo myślę, że moglibyśmy po prostu zagrać ten utwór.
1: Tak.
0: Idealnie. To będzie utwór, na który nic dodać, nic ująć, jeśli będziecie chcieli posłuchać właśnie o przeżyciach Marcelego z ostatniego czasu, no i właśnie z tej epki, którą, przypominam, stworzył w przeciągu 5 dni. No i możesz przypomnieć, jak ta epka się nazywa.
1: 4K Boto.
0: No i z tego, co wiem, pracujesz już nad kolejnymi materiałami.
1: Pewnie. Za chwileczkę kończę utwór, który zacząłem dzisiaj.
0: Słuchajcie, człowiek, który wydał dzisiaj epkę i już dzisiaj siedzi w studiu i robi kolejny singiel, to jest prawdziwy artysta.
1: W studiu, w pokoju moim, w którym mam.
0: No idealne studio, wymarzone. Wstajesz, od razu nagrywasz.
1: Budzisz się i nagrywasz, tak.
0: Tak.
1: To jest piękne.
0: Dobra, pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że spędzisz sobie właśnie przyjemny dzień i wieczór właśnie z tą nową epką, która już wyszła, 4K, bo to przypominam, Marceli. No i co, myślę, że posłuchajmy tego najbardziej osobistego singla.
1: Tak jest.
0: Marceli, to było nic w Radiu Campus, a ja cię jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia. Siema.
1: Do usłyszenia, siemka.

było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok, czego nie było, co było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok, czego nie było, to było nic. Nie znamy się.

Zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.

0: szczegółów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Reklama. Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 16.31, Wojtek Kopacz.
0: Akademickie Radio Campus.
3: Jaka przyszłość czeka ustawę o kryptowalutach? Państwa bałtyckie przygotowują się na rosyjskie prowokacje. Znamy rywali Polski w lidze Europy.
0: Wiadomości.
3: Sejm znów zagłosuje nad wetem w sprawie kryptowalut. Premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu odniósł się do prośby premiera i przekazał, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Izby. Mówi premier Donald Tusk.
4: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. I mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, ale chcę powiedzieć, że wszyscy mają teraz ostatnią okazję, żeby powiedzieć, że cokolwiek zrozumieli.
3: Ta decyzja to pokłosie afery z giełdą Zonda Krypto. Miliony złotych, które Polacy zainwestowali na tej giełdzie, zniknęły bez śladu. A wpływowi przedstawiciele Zonda Krypto współpracowali z politykami prawicy. Wirtualna Polska oraz TVN donoszą, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Marcin Romanowski współpracował z szefem giełdy Przemysławem Kralem, gdy szukał azylu w Dubaju. Rząd ma nadzieję, że w tych okolicznościach politycy prawicowej opozycji poprą w Sejmie odrzucenie prezydenckiego weta. To umożliwiłoby wprowadzenie ustawy regulującej rynek kryptowalut. A do odrzucenia weta prezydenta potrzeba w Sejmie większości 3/5 posłów w obecności ustawowej połowy parlamentarzystów. Państwa bałtyckie obawiają się agresywnych działań ze strony Rosji. Łotewska agencja wywiadowcza ocenia, że Moskwa nie stwarza obecnie zagrożenia wojskowego. Jednocześnie istnieją też przesłanki świadczące o długoterminowych planach agresji Rosji na Łotwę. Łotewski wywiad zwrócił uwagę na zaostrzenie rosyjskiej retoryki. Kreml twierdzi, że Ryga miałaby pomagać Ukrainie w atakach dronowych na Rosję. Łotewscy agenci podkreślają, że Moskwa próbuje wywrzeć tymi działaniami presję na NATO. Chodzi o to, aby państwa członkowskie sojuszu ograniczyły ze strachu przed rosyjską agresją wsparcie dla Ukrainy. Instytut Studiów nad Wojną ocenił, powołując się na ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu, że Rosja może przygotowywać w niedalekiej przyszłości akt agresji przeciw jednemu z państw NATO. Według analityków ewentualna rosyjska agresja nie będzie miała charakteru pełnoskalowej inwazji jak w przypadku Ukrainy. Doniesienia medialne komentuje szef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
5: Myślę, że nie grozi nam pełnoskalowa agresja rosyjska, przynajmniej dopóki Rosjanie nie zamknęli frontu ukraińskiego. Znaczy widać, że po tych 4,5 latach wojny linia frontu wciąż jest w Donbasie, więc Rosjanie bardzo by chcieli osiągnąć sukces, bardzo by chcieli front przerwać, pójść dalej, zajmować kolejne strategiczne miejscowości. To im nie wychodzi, mimo tego, że cena istnień ludzkich po stronie armii rosyjskiej jest znacząca.
3: Moskwa może zdecydować się na punktowe uderzenia rakietowe, atak dronowy lub wtargnięcie sił lądowych na ograniczoną skalę. Najbardziej zagrożone są Litwa, Łotwa i Estonia.
0: Sportowy kampus.
3: Polskie zespoły poznały rywali w lidze Europy. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
6: Za nami losowanie w Monako. W fazie ligowej w tym sezonie zobaczymy Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok. Polskie drużyny na tym etapie zagrają po 8 meczów. 4 u siebie oraz 4 na wyjeździe. Los przydzielił mistrzom Polski m.in. Bayer Leverkusen, Benfica Lizbona czy węgierski Ferencvaros. Z kolei ekipę z Podlasia czekają mecze m.in. z Olimpikiem Lyon, Olympiakosem Pireus czy Anderlechtem Bruksela. Co ciekawe, angielskie Crystal Palace oraz Sunderland będą przeciwnikami zarówno Lecha, jak i Jagiellonii. Faza ligowa Ligi Europy wystartuje już za niecałe 3 tygodnie.
3: Ruszył konkurs Perełki Warszawy 2026, czyli głosowanie na najciekawszą trasę spacerową w stolicy. Plebiscyt promuje lokalne inicjatywy i pozwala spojrzeć na miasto z innej perspektywy. Zgłaszane trasy prowadzą przez mniej znane miejsca, które często są omijane przez mieszkańców i turystów, na przykład zapomniane parki. Na stronie gotowarsaw.pl możecie zapoznać się z propozycjami i oddać po jednym głosie. Głosowanie potrwa do przyszłego piątku.
0: Korki.
2: Korek na Targowej i Jagiellońskiej w kierunku Mostu Gdańskiego. Z kolei jeśli zjeżdżacie z Mostu Gdańskiego, no to tam rozpoczyna się korek na Wybrzeżu Helskim i Wybrzeżu Szczecińskim. Stoi również na Śródmieściu Jana Pawła II, a także okolice Ronda Radosława. Nie zmienia się sytuacja na Moście Grota i trasie toruńskiej w kierunku Bemowa. Dalej korek. W tej chwili także długi korek na Prymasa Tysiąclecia, który zaczyna się już od Alei Jerozolimskiej w kierunku trasy toruńskiej.
0: Pogoda.
2: Dalej mamy ciepło, 26 stopni, chociaż jest pochmurnie. Wieczór również ciepły, między 16 a 20 stopni. W nocy do 16 stopni spadnie temperatura. Jutro 23 stopnie w ciągu dnia, a przed południem mogą pojawić się przelotne opady. W niedzielę znowu ciepła pogoda, do 27 stopni i pochmurnie.
0: Radio Campus 97,1 FM.
2: Za kilkanaście minut, godzina 17, oczywiście sample, covery, bajery, Kasia Rodek, jak zawsze będą, a w tej chwili żegnam was z tym przyjemnym utworem Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Dawid Buczek, dzięki wielkie, a program od strony technicznej realizował Piotrek Miąsek.

Był to drugi singiel z czwartego albumu artystki In The Zone. Cały album ukazał się w 2004 roku, ale ten singiel Toxic trochę wcześniej, no jako singiel pilotujący album, promujący album. Britney Spears, gwiazda popu, królowa, księżniczka, jakkolwiek by ją nie nazwać, trafiła z tym numerem. Trafiła ona, trafiła jej ekipa. Co ciekawe, Toxic nie był pisany z myślą o Britney Spears. Powstał dla Janet Jackson, ale ona go nie chciała. Potem zaproponowano gotową kompozycję Kylie Minogue, która też ten numer Toxic odrzuciła. No i trafił do Britney Spears i wraz z klipem stał się ogromnym przebojem. Za Toxic stoją producenci, autorzy tekstów ze Szwecji, Bloodshy i Avant, tak się ich spółka pisarsko-kompozytorska nazywa. Oni współpracowali z wieloma najróżniejszymi artystami, no szczególnie właśnie takimi popowymi, czy Madonna, Jennifer Lopez, czy na przykład Kylie Minogue wcześniej. No tym razem Britney Spears i z tą Britney Spears dużo hiciorków stworzyli. Toxic pojawia się w samplach, coverach, bajerach, dlatego że usłyszałam przepiękną wersję tego utworu i ten Toxic z coveru, o którym mówię, i Toxic jako treść tego utworu słowno-muzycznego wspaniale oddaje to, co się dzieje w piątym sezonie znakomitego serialu Fargo. Ten piąty sezon, mam wrażenie, że jest najlepszy. Jest tam właśnie scena, kiedy cover Toxic wybrzmiewa, a jeden z głównych bohaterów, Roy, grany przez Johna Hamma, czyli Dona Drapera z Mad Mena, idzie w kierunku drugiej głównej bohaterki, Dot, granej przez Juno Temple, którą to możecie kojarzyć ze znakomitego serialu Ted Lasso. Do serialu, do piątego sezonu Fargo będę jeszcze wracała. Wróćmy do Toxica, do utworu Toxic, wykonanego przez Britney Spears w 2003 roku, wydanego na albumie In The Zone w 2004 roku. Został nagrodzony wiele razy, oczywiście wiele więcej miał też nominacji do najróżniejszych nagród, ale nie da się ukryć, że jest to przebój. Myślę, że udowadniają to też setki coverów, no i też zaczerpnięć z tego utworu. Zanim przejdziemy do znakomitych coverów Toxic, no to jeszcze przez moment pochylmy się nad oryginałem, bo jest zbudowany na mocnej inspiracji z pewnego filmu. Film pochodzi z 1981 roku. Tere Mere Bich, tak wydaje mi się, że się to czyta, to bollywoodzkie kino. I posłuchajmy głównego motywu muzycznego właśnie z tego filmu.

Terre Mare Big Main. Jak słyszycie, te charakterystyczne dźwięki znalazły się w utworze Toxic, który wykonała Britney Spears. Przejdźmy do znakomitych coverów tego numeru. Zacznijmy od jednego z moich ulubionych coverujących artystów, Richard Cheese. W roku 2009 wykonał taką właśnie przepiękną, opartą na pianinie wersję Toxic.

to Richard Cheese i jego Toxic, a teraz więcej gitar, to znaczy w ogóle gitarowe wykonanie tego numeru. Local Age, 2005 rok, album Alive, ich wersja Toxic.

to Local Age, Toxic z 2005 roku. Dwa lata później, w 2007, zespół Hard Fi dla Radio One wykonał taki cover tego numeru.

0: The Hard Five i ich Toxic. Teraz w samplach, coverach Bayera wrócimy do tego, od czego niejako zaczęliśmy, bo opowiadałam o tym, jak usłyszałam przepiękną wersję Toxic w 5. sezonie serialu Fargo. Jeżeli ktoś nie kojarzy Fargo, to serdecznie polecam. Można zacząć od filmu pod tytułem Fargo, 1996 rok. Scenariusz napisali bracia Coen. Na podstawie niego, to znaczy tak nawiązując dość szeroko do klimatu, do charakteru tego filmu, powstał serial Fargo. Jest już właśnie 5 sezonów i w tym ostatnim ten cover Toxic wybrzmiewa w przepięknym momencie całego sezonu. Wydaje mi się, że to nie jest takie częste w serialach, że pozwala się, aby to muzyka wyszła na pierwszy plan. No i w tej scenie, o której mówię, jeden z głównych bohaterów, Roy Tillman, grany przez Johna Hamma, idzie i dzięki muzyce, dzięki aranżacji tego numeru, dzięki tej nowej wersji Toxic, można skupić się na twarzy, niemalże można dostrzec czerń w oczach tej postaci. Może posunę się nawet do stwierdzenia czerń w duszy, w sercu tej postaci granej przez Hama, bardzo lubianego przeze mnie Dona Drapera z Mad Mena. Showrunnerem i głównym scenarzystą Fargo jest Noah Hawley i to właśnie podobno jego pomysł polegał na tym, żeby ten utwór Toxic popowy, a jakże, umieścić jakoś w tych realiach kryminalno-mrocznych serialu Fargo. Powstała więc przepiękna wersja. Jeff Russo zaprosił do współpracy Lisę Henningen, no i powstał przepiękny cover Toxic. W tym momencie właśnie ta wersja. Toxic, Jeff Russo, Lisa Henningen z 5. sezonu Fargo.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Obiecana całość w podcaście Sample, covery, bajery. Wszystkie podcasty znajdziecie na radiocampus.fm/podcasty. Kasia Rodek, do usłyszenia.

0: 6 minut po godzinie 17. Udało się. Jesteśmy tutaj.
1: Nie wiem, na ile mnie słychać.
0: Słychać?
1: Czy potrzebujesz jeszcze wyżej odrobinę?
0: Słychać.
1: Jeszcze trochę. O, 7 minut po godzinie 17 to jest dobry czas, żeby...
0: Żeby rozpocząć alternator? To chciałeś powiedzieć?
1: Tak. W sumie nic innego mi nie przychodzi do głowy. To jest chyba
0: I żeby rozpocząć weekend.
1: Moment, żeby...
0: Ale nie dla wszystkich.
1: No.
0: No.
1: No. No.
0: Ale miejmy nadzieję, że jest tych weekendowych ludzi tak z 99%.
1: 97,1%.
0: Tak. 9 na 10 dentystów poleca.
1: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Dobrze.
0: To jest alternator. Rozpoczynamy.

Jeśli chcecie usłyszeć ten utwór w całości, głosujcie na 1-228-277-205. To numer telefoniczny do nas. Bez zmian. Lub 886-971-971. Tutaj SMS-y i WhatsAppy.

0: najważniejsza jest dla nas.
1: Natomiast dwójka trochę o ciszy, żeby nie skłamać. Łona, Konieczny i Krupa. Też już klasyk, możemy powiedzieć chyba, nie?
2: No jak? Nie skłamać. Może tak się składa,
1: że ta cisza jest dla nas. Telefony już na was czekają, 2282.
2: No właśnie, 7, chciałam 7, zapytać, 2, czy 0, pamiętasz?
1: Tak, trochę już czasu minęło. Natomiast numer telefoniczny WhatsAppowy ten sam cały czas, 886-971-971.
2: Doskonale. I tym, co w głąb gotowi brnąć, a choćby
1: tylko z walizką podręczną. I tym, co ślizgają się po wierzchu. I widzimy, że jest z nami już Kamilek, który już głosuje i też...
2: Dzień dobry, witamy.
1: Dziwi się. Marta, drugi dzień z rzędu?
2: No, takie tutaj mamy rzeczy w Radio Campus. Gdy ochłoną już krzyle i włosa na czworo niedzielą. Hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Alternator. Czekamy na wasze głosy. Jedynka czy dwójka? 228277205 to numer, który możecie wykręcać i do nas dzwonić. Bardzo chętnie sobie z wami porozmawiamy, co tam u was, jak początek weekendu, czy w pracy, czy nie w pracy. Może gdzieś początek, znaczy właśnie końcówkę wakacji spędzacie w jakiś
1: no właśnie,
2: super
1: miałem
2: sposób.
1: Zapytać, czy ja mogę o tym w ogóle mówić, czy możemy o tym mówić, nie?
2: Że to jest tabu temat?
1: No, że koniec wakacji, ale z drugiej strony... Jakby,
2: no,
1: wiesz,
2: zależy dla kogo, nie?
1: No, jesteśmy studenckim radiem, więc wakacje teoretycznie jeszcze przez miesiąc, a w ogóle jeżeli...
2: Ale,
1: no...
2: ale wiesz, ale to chodzi o sierpień, to chodzi o te letnie miesiące, bo ostatnio usłyszałam taką myśl, mówię jak ta jedna bohaterka w 1670, to mówi... Usłyszałam taką myśl ostatnio,
1: no.
2: Że sierpień jest taką niedzielą roku.
1: Totalnie tak.
2: Rozumiesz to?
1: Tak, tak, ja to czuję.
2: No, że i chyba już kiedyś o tym wspominałam, że ja, jak się kończy lipiec, to mam takie wrażenie, że muszę jak najbardziej korzystać z tego lipca, bo już w sierpniu to już tak, wiesz, to już tylko myślisz o jesieni.
1: No tak, chociaż tego lata jeszcze trochę jest.
2: No tak, no. Oczywiście, no wrzesień bardzo, ostatnimi laty bardzo jest ładny i ciepły w Polsce i się rozpocznie tak zwane babie lato. To tutaj w SMS-ach, bo widzę, że coś przychodzi, a mój wzrok jest, no...
1: Tak, mam pierwsze głosy, zarówno na jedynkę, jak i na dwójkę. Andy pozdrawia wszystkich.
2: A, piszcie,
1: i prosi o to, żeby
2: gdzie
1: tak.
2: Słuchacie kampusa.
1: Tak, Oslo, Holandia, UK, Polonia, w Chicago, Andy.
2: Pozdrawiamy, możecie napisać, może jakieś mniej egzotyczne miejsca. Może słuchacie, nie wiem, z Sochaczewa.
1: Ja pragnę zaznaczyć,
2: albo z Ciechocinka, to zapraszamy do napisania.
1: Ja pragnę zaznaczyć, że Andy nie napisał, skąd pisze.
2: Tak, tylko...
1: Chyba, że na końcu... Ja nie wiem, czy jest na końcu podpis, czy są Andy.
2: Dobra.
1: Także prosimy o wyjaśnienie.
2: Andy, jeśli słuchasz nas z Ant, to daj znać, proszę, bo to będzie bardzo, bardzo śmieszne. Kamilek napisał Warszawa, Polska.
1: Okej. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Pozdrowienia dla nas i Andiego z Oslo. Dostaliśmy od kogoś na WhatsAppie.
2: Pozdrawiamy również.
1: Jeszcze... Jeszcze Jarek z hotelu to pyta, czy dzisiaj nie miałabyś ekipa z poranka?
2: Ja nie wiem, jest jakieś nieporozumienie tutaj zaszło.
1: Zamieszanie, ktoś nas szpącił.
2: Ktoś nas szpącił, ale no. Tutaj młodzieżowo mówisz, ale tak, nie wiem i się nawet nie domyślam, o co chodzi. Andy napisał Targówek.
1: Okej.
2: Dobrze. To
1: dobrze.
2: Już wszystko jasne.
1: Bardzo dobrze.
2: Wyspa...
1: O, Brać. Brać?
2: Nie wiem. Chorwacja.
1: To jest taka strzałka bardziej. Tak. To tam musi być teraz pięknie. Ja jakby kiedyś byłem w okolicach. Przepływałem statkiem obok. I z boku, z wody wyglądało bardzo ładnie. Zakładam, że z lądu
2: ja
1: też
2: tam
1: jest.
2: Ja nigdy nie byłam w Chorwacji. A to taki popularny kierunek wakacyjny, jeśli chodzi o Polaków. Jakoś mi ominęło.
1: Myślę, że nie tylko.
2: No, tak, oczywiście.
1: Dobrze, my czekamy na wasze telefony. 886-971-971. Tam nie telefony, ale SMS-y oczywiście. I myślę, że gramy coś na rozgrzewkę.
2: Tak, na początku The Team i Central C.

0: Central C i The Team. Dostajemy więcej pozdrowień, tak, były z Chorwacji. Z Maputo, stolicy Mozambiku.
1: Ojejku.
0: To jak na razie chyba na odległość wygrywa.
1: Najbardziej egzotycznie.
0: Tak, numer 995.
1: Mało egzotycznie, a tutaj idziemy w drugą stronę skali.
0: Nie, dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Tu mieliśmy polską parę przed chwilą. Myślę, że teraz wrzucimy coś bardziej egzotycznego, ale czy ci artyści są egzotyczni dla nas? Wydaje mi się, że nie.
1: No
0: to też są stali bywalcy. No.

0: Na jedynce jest Genesis Owusu, który ma kawałek właśnie o kraju, który... Czy jest normalny, czy jest przeciętny?
1: Oj, oj, oj. To.
0: Kontrowersyjne sprawy. No. Most normal American voter. Temat też kontrowersyjny dość. To
1: trudna,
0: jedynka.
1: Trudna.
0: Miałem prosić o to, żebyście przetestowali numer telefoniczny 228277205.
1: Widzimy, że działa.
0: Ale widzę, że coś działa, więc za chwilę przejdziemy do odbierania tych telefonów.
1: Dzwoni.

0: twoja muza.
1: Telefony za chwilkę, jeszcze propozycja numer dwa. Last for Life, Iggy Pop w remiksie The Prodigy. To propozycja numer dwa i z racji tego, że linie telefoniczne są otwarte, to przypomnę numer 228277205 lub SMS-y 886-971-971. Pod tym numerem też możecie pisać i na WhatsAppie i wysyłać głosówki, i wysyłać zdjęcia i na przykład numer 968 wysłał nam propozycję muzyczną. To spróbujemy ją spełnić.
2: Spróbujemy. Chociaż tak. Różnie z tym bywa.
1: Różnie z tym bywa. No ale Chase and Status prawdopodobnie mamy.
2: Jest szansa.
1: Alternator. I to jest ten moment, że ja mam tutaj myszkę i tutaj odbieram telefon w ogóle, no tak, odbieram telefon, ale jeszcze na razie nic nie dzwoni, więc czekamy. O, ale już dzwoni. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
3: A, witam piątkowo, w dobrych humorach.
1: Siemano.
2: To my witamy.
3: Piękne dzięki, to dobry był ten żart, czy ja czasem nie jestem w łańcuchu górskim Andy, Ameryka Południowa.
1: Ale powiedz, czy kiedyś ktoś ci powiedział taki żart?
3: No nie, to było dobre.
1: No właśnie.
3: Ale to też nie na końcu było, kto napisał SMS-a, a tak powinno być i to był mój błąd.
1: No ale naprawdę Franek tutaj, to był tak suchy żart, że aż dobry. Powiem ci.
3: Poczucie humoru tak wyczulone, no 10 na 10.
2: Ojej, bo się zaraz rozpłynę po prostu. Tak mi słudzicie. Dobrze, Andy.
3: Widzę, że grubo zażarło. Z Mozambiku ktoś się odezwał, naprawdę? Mm-hmm.
1: Tak, naprawdę.
2: Znaczy, nie mamy jak tego sprawdzić, ale no, słowo słuchacza jest słowem świętym.
1: Ja wierzę.
3: Ale to był dobry pomysł, żeby zapytać, nie?
1: Kąd no tak, słuchacie? To jest zawsze bardzo ciekawe.
2: Dobrze, Andy, a co dla ciebie w
1: właśnie,
2: tej parze?
1: Jedynka
2: przejdźmy do tego.
3: Co tu było?
2: Na jedynce jest Genesis Owusu i Most Normal American Voter, a na dwójce jest Iggy Pop z Last for Life, ale w remiksie The Prodigy.
3: No to remix Prodigy. Chciałbym też otworzyć taką no, dyskusję na temat, czy w ogóle temat fajnych, ciekawych słów, rzadko używanych, które mogą śmieszyć, cieszyć i w ogóle różne emocje wywoływać. Na przykład naburmuszony. Bądź co bądź się używa i w ogóle chciałbym zamówić bailando, ale pewnie nie pójdzie. Gmyrać, sertolić się. Jakie jeszcze fajne znaczy słowa?
1: Rozpisurmaniony.
3: O właśnie, ni wypiął na przykład.
2: A wiecie,
3: co to znaczy? A właśnie, konkurs. Co to znaczy mieć się spyszna? Nie jest za trudne, ale myślę, że na piątek akurat piszcie 886-971-971 i dzwoń się na
1: 888-772-8. Poprosimy o powtórzenie.
3: To było mieć się spyszna.
1: Mieć się spyszna.
3: To nie jest takie trudne, tak.
2: Okay.
3: No, mieć się spyszna. Czy wiecie, co to znaczy? Aha, i kiedy się używa, jaka jest różnica między bynajmniej, a przynajmniej
1: no,
3: kiedy się używa, bo ludzie
1: nie, no, to
3: mylą.
1: To klasyk. No bynajmniej to jakieś zaprzeczenie. Że bynajmniej...
3: Ale to dokładnie.
1: No, bynajmniej nie ma dzisiaj śniegu.
2: No, tam przykład nie.
3: Tak, bo ludzie to mylą. Myślą, że to jest jakby... No ogólnie nie jest to takie oczywiste, nie? Jakby się wydawało.
1: No,
2: tak,
1: to tak.
2: Na przykład gdybyś ty powiedziała, że Andy dzisiaj nie zadzwoni wcale, a ja powiem bynajmniej. No, na pewno zadzwoni.
1: No tak, dokładnie. Bardzo dobrze.
3: No dosłownie jak miodek. Jak miodek. Idealny przykład. Co ja chciałem zamówić. Może
1: oczywiście.
3: Się uda... Nate Dogg, Music and Me. Taki fajny kawałek. A jeżeli nie, to inne jeszcze wymyślę kawałki. Jest też był fajny numer Spinacz, gdzie jest M? Piszcie w SMS-ach, czy się podoba. No i Polonia z Chicago. No wiem, że to jest tam 7 godzin różnicy, ale no może się uda wam.
2: Może ktoś akurat nie może
1: dobrze.
2: Spać.
1: Dobrze. Na pewno któraś z swoich propozycji poleci. To już ci mogę powiedzieć na 100%. No i tak, i pozdrawiamy również. I co? No może do usłyszenia w następnym
3: no
1: wejściu.
3: No pięknie. Brawurowo z Kinezją prowadzicie. Oby tak dalej. To był Andy Live. Do następnego. Chill to the next episode.
1: Gdzie na Andy?
2: See ya.
1: Do następnego.
3: Pozdro.
1: Pa.
3: Pozdro. Hej.
2: Tak, głosy spływają, tak, pojawiają się.
1: Zapisuję, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, z naszym głosowaniem. Jeśli macie oczywiście propozycje muzyczne, co byście chcieli usłyszeć w piątek przed weekendem, albo już w czasie weekendu, to zapraszamy. Bardzo chętnie je spełniamy, robimy co możemy. A mamy jeszcze, no, 2 godziny, można powiedzieć, więc na pewno zmieścimy. Dobrze.
2: Wiesz co, ja myślę, że to ten temat, który Andy zaczął, był trochę proroczy, tak mi się wydaje. Bo ja patrzę na utwór, który wyszedł nam w głosowaniu.
1: Jeszcze w Chicago jest 10 rano.
2: A, no to jest świetna godzina, żeby
1: zadzwonić.
2: Mamy chyba jeszcze jeden telefon, z tego co widzę.
1: Tak, faktycznie. Halo, dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Irek, witamy.
1: Cześć, Irek. Co tam u ciebie?
0: U mnie wszystko w porządeczku. Nie kończąc się pasem sukcesów, jak zawsze zresztą.
1: No to świetnie.
2: Tak, trzymać.
1: A na co głosujesz w tej parze?
0: A na co mogę, bo ja nie wiem, co jest w parze, bo tak włączyłem się dopiero jak Andy dzwonił, więc nie mam pojęcia.
2: Okej, to przypomnę jeszcze raz, oczywiście, Genesis Owusu na jedynce Most Normal American Voter, a na dwójce wracamy na naszą stronę oceanu Iggy Pop i Last for Life, chociaż w remiksie The Prodigy.
0: Ja po tamtej stronie oceanu zdecydowanie, o Boże.
2: Okej, dobrze.
0: Przepraszam, też byłem tego czasu przedstawicielem polskiej diaspory Stanów Zjednoczonych, tak jak kolega Andrzej, więc jednak zdecyduję się na tego.
1: Dobrze.
0: Jednego.
1: Dobrze, zapisane. A gdzie zmierzasz?
0: Ja jadę na koncert Mezo, muszę wam to powiedzieć.
2: A właśnie, zastanawiałem się, kto ma dzisiaj koncert. Widziałem ludzi w strojach, ale czy oni szli na ten koncert? Nie jestem pewien, bo widziałem w strojach takich bardziej takich trash metalowych i tak dalej, takie rzeczy.
0: Najlepsze, ale to nie w Warszawie, to w Podkowie Leśnej, ale najlepsze połączenie możliwe na koniec lata. Mezo i Molece Evenement.
1: Ale więc super.
0: Wydaje mi się, dwie legendy. Jakbyście taką parę zrobili, na przykład Mezokrację i nie wiem, Życie Warszawy, to za to złoci.
2: Zobaczymy, co da się zrobić. Na razie jeszcze nic nie...
1: No nic nie obiecujemy, ale jest to możliwe.
2: Okej, mamy 2 kawałki Mezo, akurat nie ten, ale coś jest. Dobrze, to jakoś to zapiszemy w międzyczasie.
0: Poproszę, to jest moja propozycja w takim razie.
1: Super, bardzo dziękujemy.
0: A też bym chciał Spinacza posłuchać, tak jak kolega Andrzej. Jak to się udało gdzieś, to z dziką chęcią Spinacza bym poprosił.
1: Dobra. Dużo propozycji, bardzo mnie to cieszy. No to co, to życzymy udanego koncertu. Na pewno będzie super. Nie mam co do tego wątpliwości.
0: Narka,
1: pa!
2: Trzymaj się. No i ta cisza oznacza, że tak, pora, żebyśmy ruszyli w świat.
1: Tak, i pozwiedzamy sobie ten świat.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: 17.31, Wojciech Kopacz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Trwają działania służb w sprawie afery powodziowej. Wypadek autobusu pod Olsztynkiem. Żegnamy Wandę Traczyk-Stawską.
4: Wiadomości.
3: Nie milknął echa afery powodziowej. Sąd rejonowy w Katowicach aresztował 3 osoby zatrzymane w sprawie pomocy powodzianom. Przekazał dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Te osoby są przesłuchiwane. Prokuratura po zakończeniu wszystkich czynności, po przesłuchaniu, po ustaleniu roli poszczególnych osób w tej sprawie zadecyduje o postawieniu ewentualnych zarzutów. To są, podkreślam, pierwsze zatrzymania w tej sprawie, ale jak widzę charakter tego postępowania i tego śledztwa, z pewnością nie ostatnie.
3: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, z danych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że przedstawiciele 3 dolnośląskich firm złożyli wnioski o odszkodowanie powodziowe, w których zawarli fikcyjne dane. Tak naprawdę firmy te nie ucierpiały w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku. Pieniądze ze wsparciem wypłacała wnioskodawcom Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Środki na fałszywy wniosek trafiły między innymi do firmy męża wiceprezes Karkonoskiej Agencji Anny Konieczyńskiej. To lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej. Od kilku tygodni służby badają tę sprawę. Wypadek autobusu przy drodze ekspresowej S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem. 3 osoby są ranne, pozostali sami opuścili autobus, informuje olsztyńska policja. Droga serwisowa z Olsztynka w stronę Grunwaldu we wsi Pawłowo jest całkowicie zablokowana. Czekamy na dalsze wieści w tej sprawie. W poniedziałek stolica pożegna uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, pseudonim Pączek. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych, zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające. O 19 na Placu Krasińskich mieszkańcy i przyjaciele oddadzą jej wspólnie hołd. Głównym punktem spotkania będzie projekcja filmu Wanda, ostatnia z oddziału. Przybliży on życie i wojenne doświadczenia zmarłej bohaterki, a także powojenną wieloletnią działalność Wandy Traczyk-Stawskiej.
4: Sportowy kampus.
3: Rusza 23. memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
6: W tegorocznej edycji oprócz Polaków zagrają reprezentacje Słowenii, USA i Francji. Siatkarze w krakowskiej Tauron Arenie przez 3 dni będą rywalizowali w systemie każdy z każdym. Co przed rozpoczęciem imprezy w rozmowie z Polsatem Sport powiedział kapitan Aleksander Śliwka?
7: To jest ten przystanek, na który zawsze z niecierpliwością czekamy. Oznacza on, że główna impreza tego sezonu jest już tuż za rogiem i oznacza to, że zagramy znów przy wypełnionej Tauron Arenie w Krakowie, wypełnionej kibicami reprezentacji Polski i wspaniałej atmosferze, także zawsze z uśmiechem na ustach przyjeżdżamy do Krakowa.
6: Właśnie zaczęło się spotkanie Stanów Zjednoczonych z Francją. Na tablicy wyników 5-2 dla Francuzów. Z kolei mecz Polaków ze Słoweńcami o godzinie 20.30. Ale to nie koniec siatkarskich emocji z udziałem biało-czerwonych. Za niecałe pół godziny Polki zagrają z Turczynkami o zwycięstwo w grupie na Mistrzostwach Europy.

0: Polska Boys, Kult i MIA, tak mamy to zapisane w naszej bazie. To udało się
1: dobre to było.
0: Wyszukać przy okazji, no przy okazji tematów Skąd Słuchamy.
1: Tak, to prawda. Przypadkowo dotknęliśmy się na ten utwór.
0: Jeszcze Sopot, jeszcze w ogóle nad morzem jesteście, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo my teraz lecimy o rany w stronę słońca.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Jestem ciekaw, czy ktoś się wystraszył. Pomyślał, że to faktycznie będzie ten utwór ze słońcem. A to jest Słońce od Electric Root Boys na jedynce.

0: można się pobujać, można pomachać nogą. Ja sobie wyobrażam właśnie, że ktoś tam jest w tym Sopocie nad morzem teraz.
1: I tak siedzi sobie w kawiarni przy molo.
0: Tak.
1: I tak przy Monciaku. Po
0: prostu noga na nogę założona, mm-hmm. Tak macha tą jedną nogą.
1: Tak. Pewnie tam strasznie wieje. Takie mam przeczucie.
0: ...848 napisał, że ja się trochę wystraszyłem.
1: No to piosenka to jeszcze pół biedy. Tylko, że jakby reklama.
0: O nie. Electric Root Boys i Słońce to jest jedynka, która właśnie wybrzmiewa. Alternator.

Grube Osa, Ruleta Hardcore 1988 Remix. W tym było sensu, nie o, nie o, nie o. Policji tylko, żeby bez powodu nie wjeżdżali nam na psychy. To dwójeczka w tej parze, głosujcie, jeśli chcecie usłyszeć ten utwór. 228-27-2-05 to numer telefoniczny. I tradycyjnie 886-971-971, SMS-y.

0: Detonator.
1: No to odbierzmy. O nie! A. O nie!
2: 228-27-7205.
1: Na sekundy nas dzieliły od odebrania telefonu.
2: Tak, to numer, pod który możecie dzwonić i dzwonicie, chociaż nie w tym momencie, więc czekamy, aż wrócicie. Mamy też wiadomość o tym, że słuchacie z przedmieść Chicago. Super godzina na Alternator. Dosłownie, może powiedzieć.
1: Rano, właśnie rankiem.
2: Rano i wieczorem. Może cały czas.
1: Może to jest jakiś pomysł. Halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Cześć.
1: Cześć, Szymano.
3: Taką ciekawostką, dobry wybór dzisiaj piosenek. Oczywiście głosujemy na dwójkę, bo to jest fajna, ekspresyjna piosenka, chciałem wstać w całości.
1: Dobra, zapisane.
3: Mam taką ciekawostką, bo ostatnio przypomniałem sobie, że u was na antenie jakiś czas temu było czterech młodych chłopaków, grali film Ministranci, dobrze pamiętam. I tam jeden z nich mówił, że jest raperem.
1: Tak?
3: I na Spotify się trafiła piosenka, Hipnoza od niego.
1: No
3: i tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było wrócić. I puścić, bo to jest całkiem fajną robotę robi młody chłopak.
1: Zgadzam się. Ja chłopaków widziałam kilka razy na żywo i tak zawsze byłam za bardzo nieśmiała, żeby podejść i powiedzieć, bo tam chyba dwójka z nich robi muzykę i chyba nawet są braćmi. I wiem, że tutaj byli i nawet chyba coś z ich repertuaru puszczaliśmy, więc zapisujemy i dzisiaj na pewno spełnimy też tą propozycję.
3: O, no to fajnie będzie i oczywiście zakręcam sobie do dwójeczki na głosowanie. Najlepszy wybór z tej pary.
1: No, zdechły osa, tak. Ja mam kilka takich... tak? Zdechły osa? Dobrze.
2: Tak, zdechły osa.
1: Tak,
2: niegdyś młody, teraz już zdechł.
1: Ja mam kilka takich utworów z jego repertuaru i bardzo, bardzo lubię i nawet mi się kojarzy z takimi czasami jeszcze licealnymi.
2: Okej.
1: Okay. No.
3: To jest klasyczek na każdej imprezie, Pato.
1: Tak. Dobrze, a co robisz? Co tam u ciebie jeszcze?
3: No, trochę odpoczywam sobie jeszcze. Tutaj koniec wolnego, koniec urlopu, to trzeba trochę słońca złapać, chociaż już go mało jest trochę.
1: No też dzisiaj jakoś właśnie tak, no, mało.
2: Ja widzę chmury w tej chwili.
1: No. Mam nadzieję, że ten ostatni weekend wakacji, no, da popis.
2: Jeszcze będzie dobrze.
3: No. Miejmy nadzieję, bo kurtki, stawek nie chciałbym jeszcze wyciągać. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby tam jeszcze chwilę posiedziała.
1: No, oby. Do października jeszcze trochę czasu, a dla mnie wrzesień, tak jak mówię, to jest babie lato, co prawda wieczory już zimne, ale w ciągu dnia ma być słońce i ma być ładnie i ma być czas na krótki rękaw.
3: Tak jest. No. Jesienne spacery mają być jeszcze ciepłe.
1: Dokładnie. No dobrze, bardzo dziękujemy za telefon. Zapisane oczywiście głosy. Mhm. I do usłyszenia.
2: Trzymaj się, na razie.
1: Pozdro.
2: Co jeszcze mamy? A tak, bo był kult poniekąd.
1: Tak.
2: I tak, że w Sopocie Bałtyk śmierdzi ropą naftową, w Rewie na plaży po lewej jest chill. Także to jest propozycja, jeżeli ktoś jest w Trójmieście, ja dopiero co wróciłem w sumie z Trójmiasta i...
1: A z którego z tego Trój?
2: Ja byłem w Gdyni konkretnie.
1: W Gdyni.
2: Tak.
1: Ja też będę w Gdyni we wrześniu, ale najbardziej lubię Sopot właśnie. No,
2: ciekawe.
1: Sopot jest taki trochę hejtowany, mam wrażenie. Ale Sopot jakoś tak... Znaczy, Sopot jest dobry logistycznie, bo jedziesz sobie pociągiem, wysiadasz na stacji Sopot.
2: Mhm, dokładnie. I
1: do morza. Jest tam dosłownie z 700 metrów. Mhm. Idziesz sobie tam
2: deptaczkiem. Tak.
1: I jesteś już nad morzem. A w Gdańsku, no to wiesz, no tam
2: no, w Gdańsku
1: trochę,
2: to jest kawałek.
1: No, w Gdyni jest trochę lepiej, ale w Sopocie to jest najfajniejsze, że chcesz sobie na przykład wypić kawę nad morzem, no to jedziesz, wysiadasz, jesteś, jesz obiad, wracasz wieczorem i sztos.
2: No, ja też właśnie byłem na takim krótkim wyjeździe, no, że głównie chodziliśmy i jedliśmy, ale to też było dobre.
1: Moje ulubione to wyjazd. Tak. Odbierzmy telefon.
2: Nie pływaliśmy w morzu, ale też można się bawić nad morzem.
1: Halo,
4: dzień dobry. Cześć, Rafał z tej strony.
1: Cześć, Rafał,
2: co dla ciebie?
4: Dzwonię, żeby zagłosować, tym razem na jedynkę.
1: Dobrze. Pewny głos na jedynkę.
4: A taka mała podpowiedź. Jak w Gdańsku wysiądziesz, to też dojdziesz do Gdańska na piechotę.
1: No to weź mi wytłumacz.
4: Jak w Gdyni wysiądziesz, to też wysiadasz w centrum. To jest
1: no tak, no w Gdyni
4: pociągu,
1: to wiem.
4: Tylko w Sopocie.
1: W Gdyni to wiem, ale w Gdańsku gdzie? W którym Gdańsku trzeba wysiąść?
4: No jak wysiądziesz w Gdańsku Głównym, to jesteś w centrum miasta. To inaczej sobie nie można wyobrażać. 10 minut spaceru jesteś na Starym Mieście nad Motławą.
1: To tak, ale nad morzem. Na plaży.
4: A nad morze to na hel, bo to wszyscy, którzy mieli związek z tym miastem, to wiedzą, że mieszkają nad Zachopą, nie nad morzem.
1: No,
4: nad morzem jeździ się na hel.
2: No, woda w Zatoce jest
4: słona.
1: No dobrze, dobrze. Czyli jak ja jeżdżę na Mierzeję Wiślaną, to jadę nad Mierzeję.
2: To...
4: A tak poważnie, Gdańska chyba najbliżej na plażę, jak się wysiądzie w Oliwie, wiesz?
1: W Oliwie, dobra.
4: Do Jeliskowa to można nawet na piechotę. Taki insight.
1: Okej, no dobrze. No i to jest bardzo praktyczna informacja, którą wykorzystam. Na pewno. Ale rozumiem, że dzwonisz z którego miasta?
4: Dzwonię spod Warszawy.
1: Nie.
4: Okay. Uchowałem się, urodziłem się w tym mieście. Każdy, kto mnie spotyka w Warszawie, mówi: Rafał, to co ty w ogóle tutaj robisz w Warszawie? Ale ja kocham to miasto też.
1: Okej, ale nie masz tak, że chciałbyś wrócić? No bo to zawsze jest taki... No ja mam w ogóle wrażenie, że osoby ze Śląska są bardzo związane ze Śląskiem i osoby z nadmorza są bardzo związane z morzem i jeśli mieszkają w Warszawie, to zawsze jest takie, kiedy wrócić? Kiedy jest ten czas, żeby wrócić na Śląsk albo wrócić, mieszkać nad morze?
4: To jest wszędzie dobrze tam, gdzie jest dobrze. To jest takie chyba powiedzenie. Oczywiście jak pokam to miasto, ale tak jak mówię, jak pokam też Warszawę. Generalnie mieszkali w swoim życiu w kilku miejscach, żeby tak powiem. I wszędzie, gdzie się czułem dobrze, było dobrze.
1: Okay,
4: i to
1: czyli...
4: chyba jest klucz do tego...
1: Dobrze, czyli nie chcesz zmieniać Warszawa, tak. No dobrze.
4: Jestem z tych osób, które się przeniosły 20 kilka lat temu do Warszawy, chociaż związki z tym miastem mam już dużo dłuższe. Jestem z tych osób, które się bardzo dobrze czuję i bardzo dobrze mówię o tym miejscu.
1: No i bardzo dobrze.
4: Lubię Warszawę, dobrze się tu czuję i to jest fajne miejsce do życia.
1: Ja jak najbardziej to popieram i też to czuję, że będzie bardzo trudno, jeśli w ogóle, to będzie bardzo mi trudno wrócić z Warszawy gdzieś indziej zamieszkać. Także jak najbardziej. I też takich osób jest mnóstwo. No. Ostatnio się spotykam z wieloma takimi historiami. No dobrze, Rafale, no to zapisany głos oczywiście na jedynkę i co? Pozdrowienia.
4: Dzięki, dobrze, sprawy do zmian.
1: Tak, dzięki.
2: Trzymaj się,
1: pozdro,
2: na razie. Ja powiem tak, że w międzyczasie toczy się zażarta walka właśnie o to, co ma wygrać. Także idą
1: no to nie wiemy,
2: łeb
1: tak?
2: i się wymijają. Tak, i też mam wiadomość, że jak mieszkałem w Trójmieście przez rok, dokładnie Sopot, wyścigi, bardzo miło wspominam.
1: Tak, od słuchacza. No, wyścigi trochę dalej, odbierzmy telefon, why not?
2: Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus z tej strony.
0: Właśnie słuchacie audycji, you are listening to Radio Campus 97.1 and in the Shore. To jest tylko z dobrych emocji zbudowany show, tak zwany Good Vibes Only. To jest najlepsza rzecz, jaka trafiła się ludzkości. To jest to radyjko. Takie do mnie przyszły takie myśli.
1: Bardzo nam miło, co mogę powiedzieć.
0: To całe radio, a ten show, taki od 5 do 7 weekday w tygodniu, nie poprzednie, to jest specialité de la maison, czyli specjalność zakładu.
1: No delikatnie.
0: To jest najlepsze w tym radiu. Bo fajnie, oczywiście inne radia też mają, prawda, no programy, no ale wy macie, że można wydzwonić, gadać głupoty, ale nie tylko, też mądre rzeczy. I jest pięknie.
1: To prawda, no alternator ma coś w sobie, czego no nie ma gdzie indziej, no tylko tutaj tego zaznacie.
0: Normalnie bum szakalaka.
1: Bum szakalaka. A na co głosujesz w tej parze, Andy?
0: Tu musicie znowu przytoczyć mi.
1: Franku?
2: Electric Root Boys i Słońce, a na dwójce Zdechły Osa, Spytaj Policjanta, Ruleta Hardcore.
0: To te Root Boys lepsze. No wiadomo, że nie dziś, bo już mój kawałek pójdzie, ale zapomniałem zamawiać Manu Chao, dawno w ogóle nie dzwoniłem, nie mówię, że dziś. Cokolwiek od Manu Chao, Mighty Dub Cut Magic Carpet Ride. Czy pamiętacie taki numer? Jeszcze też Fish polepiony, zamawiałem, a Black Street No Digity to w ogóle jest total sztos, pod który FK nawinęła z Marcinem Kutem w kuchni w, no wiadomo, w koreczkach, nie?
1: No, to coś kojarzę, ale poczekaj, bo już
0: może
1: tyle...
0: nie kojarzycie, coś... to jest stary numer, to jest z lat 90, ale
1: no,
0: to jest
1: to
0: mega vibe.
1: Nie ma problemu.
0: Street, no digity. Czyli nie dygaj ziomuś, no digity.
1: Dobra.
2: Myślę, że on nie tak dawno był tak, w sumie na antenie,
1: tak,
2: ale...
1: Tak.

0: Sygmeranie i tak dalej.
1: Właśnie, no wrócimy zaraz do tego tematu.
2: Wrócimy do tego, no, w drugiej godzinie.
0: I generalnie jeszcze wątek, bo było wszystko jeszcze. No sport pominiemy, bo już kończę, ale trzy fajne tematy kulinarne. Piszcie, co to jest, czy wiecie w ogóle, większość wie pewnie. Sofrito, chimichurri i tahini. Co to są za potrawy, co to w ogóle jest, czy to są potrawy?
1: No, a mogę od razu odpowiedzieć na jedno?
0: Tak, można.
1: To tahini to jest taka pasta z sezamu.
0: Dobra, to już spalone, dobra, to już nie, ale to akurat najprostsze było. Dobra, może spróbują. Chociaż trudno oceniać, dla mnie, z mojej perspektywy, dla któregoś może być łatwe albo trudne, prawda? To jest wszystko względne, teoria względności, nie?
1: Dobra, to tutaj słuchacze, możesz powtórzyć, bo słuchacze napiszą w takim razie, co jest co.
0: Sofrito, chimichurri.
1: No tahini to już powiedziałam, no tak. Dobra, to... To dobra. Te dwa pierwsze. Dobrze.
0: Powiedziałaś, co to tahini i bardzo trafnie powiedziałaś. Polecam w ogóle programy Bourdain, prawda? Anthony Bourdain, no niestety już go z nami nie ma od dawna, ale to jest naprawdę mega gość i dalej brawurowo i z kinezją lecimy. Pamiętajcie, ni przypiął, ni wypiął, takie tematy bardzo chętnie usłyszymy. Ulubione powiedzonka typu wichajster, no stuff like that, nie?
3: Dobra, Andy, widzę, tak, że czas nas goni przed końcem godziny, tak. Także na razie się musimy rozłączyć.
1: Ale
3: zakładam,
1: tak,
3: że...
0: To był właśnie ten show. To jest show Andy Nator, to jest game changer na medialnej scenie radiowej w Polsce i na świecie. To był Andy, dzięki.
1: Dzięki.
0: I dzwońcie, piszcie, dużo tematów, ale już koniec. Sorry, bye.
1: Do następnego, Andy.
3: Trzymaj się, na razie, pa.
1: Na razie, pa, pa.
3: Tak, a teraz już powoli wybrzmiewa, bo powoli się

0: Рано. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus.
3: Hej, ja tu Spinacz. Pozdrawiam niewidzialną nerkę. 98, Łódź, Katowice, Thinkadelic, K44. Ja jadę.

0: Spinacz, a my nigdzie nie jedziemy, zaczynamy wręcz drugą godzinę Alternatora. Drugą i ostatnią zarazem.
1: Niestety.
0: Prawie się tak ułożyło, że mógłbym powiedzieć, że to jest ostatnia godzina Alternatora w te wakacje w sierpniu, ale nie, bo jeszcze poniedziałek. Nie,
1: tak,
0: jeszcze poniedziałek.
1: Poniedziałek.
0: Jeszcze jest dużo czasu.
1: Bardzo dobrze, że te... W ogóle nie wiem, kto to ustawiał, że lipiec i sierpień mają po 31 dni. Tak jakby specjalnie, żeby to było dłużej. Wakacje, żeby były dłużej.
0: Oba mają po 31 dni.
1: No nie.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ja się zawsze gubię.
1: Lipiec i sierpień.
0: Nie, żebym ci nie wierzył, ale...
1: No. Widzę, że nie zauważyłeś tej pięknej zależności.
0: Nigdy tego nie zauważyłem, naprawdę.
1: No tak. Z jakiegoś powodu nagle 2 miesiące,
0: wow,
1: które następują po sobie, mają...
0: Nie, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, ja tego nie wiedziałem.
1: No tak. Dokładnie. Dziękujemy ktokolwiek, kto ustawiał.
0: Tak. To któryś papież chyba tak zmienił kalendarz, ale nie wiem, czy to on to ustawił.
1: Myślisz, że to papież?
0: No, czekaj, jest kalendarz juliański. Ja to jeszcze ustalę, ale w międzyczasie.
1: Dobrze, w międzyczasie z waszych propozycji Mikołaj Juszczyk, który zagrał w filmie Ministranci, który na marginesie uwielbiam i bardzo polecam, który występuje pod pseudonimem Wiewiór z utworem Anusz, Anusz na ficie DJ Element. Niech poleci teraz.

0: 18.07 to bardzo dobry moment nie tylko, żeby oficjalnie znowu zacząć drugą godzinę alternatora, ale to jest dobry moment też, żeby wyjaśnić parę spraw. Między innymi to, znaczy nie, ja nie wiem, dlaczego nie wiedziałem, że lipiec się pojawił na 31 dni, ale to nie jest już ważne, to
1: widać,
0: jest za nami.
1: Wakacje nie były ci tak miłe.
0: Tak, mamy mały kącik teraz. Byłem bardzo miły.
1: No, bo nie odliczałeś, no ja liczyłam każdy dzień wakacji.
0: Mamy drobny kącik właśnie kalendarzowy. Przypomnę, jeżeli nie wiecie, że my korzystamy z kalendarza gregoriańskiego, który został wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. I to wszystko dlatego, że poprzednio używany głównie kalendarz juliański, on był o 11 minut za długi, co sprawiało, że co 128 lat rok się przesuwał jakby o jeden dzień.
1: I
0: to się wszystko jakby z tym rokiem słonecznym rozmijało. Natomiast to właśnie, tak jak znalazłem, przy okazji kalendarza juliańskiego, który został wprowadzony przez Juliusza Cezara, a zaprojektowany został przez greckiego astronoma Sosygenesa, to właśnie ten Sosygenes zapewne ustalił długość poszczególnych miesięcy i on ustalił, że miesiąc Quintilius, czyli odpowiednik lipca, ma 31 dni, Sextilis, czyli odpowiednik sierpnia, miał 31 dni, ale też September też miał 31 dni. Także takie akademickie wakacje by miały już totalnie.
1: Czyli myślisz, że pan Sosygenes był fanem długich wakacji?
0: No ja myślę, że on był astronomem, więc był też pewnie filozofem, akademikiem. Pewnie pracował w jakiejś akademii, niekoniecznie ateńskiej. Teraz lecę z głowy, więc to być może
1: dziękujemy, jest... panie Sosygenesie.
0: Za to, że wakacje, że lipiec i sierpień mają 31 dni. Tak, to naprawdę wielka sprawa.

0: 228772205, numer telefoniczny, na którym możecie głosować, i 886-971-971, tam SMS i WhatsApp.
1: Alternator. Mamy dużo zaległości SMS-owych i WhatsAppowych. Próbujemy je przeczytać wszystkie. Co tutaj ciekawego? No mamy koszulkę, mamy nadruk na koszulce. Only Happy Vibes. I tutaj to chyba dla Andy'ego. Góry do góry taki kawałek. Albo Andy, to jest chyba Andy, góry do góry.
0: Tak, mamy już więcej głosów. Mamy też Orant, jeszcze nam poprzednie, tak?
1: Tak, bo jeszcze mamy tutaj Andy Churi. Andy Churi, tak? To pasta z Andy'ego. To okay. Jest taki, taka propozycja. Natomiast chimichurri to argentyński sos na bazie pietruszki i oliwy. Tomek i Zyta napisali. Tak, a to fakt, ciężko pracuje się na plaży, gdy słońce razi, a piasek zagląda w ekran. Tak, dokładnie, nie wiem czego to było, nie? Ale może o czymś się rozmawialiśmy.
0: I jeszcze jedna wiadomość do kalendarza. Co do lipca, to niedługo po śmierci Juliusza Cezara zmieniono nazwę miesięcy na jego cześć. Piąty miesiąc tradycyjnego kalendarza, Quintilius, stał się lipcem, Julius.
1: Tutaj ta niezgodność właśnie była. Tak. No dobrze, wszystko wyjaśnione w takim razie.
0: Wszystko jasne.
1: Paulinka napisała, dwójeczka, kocham, serduszko. Również wysyłamy buziaczki dla ciebie, Paulina. I co? I czekamy na telefony 228-27-7205. Jeszcze tam, bo było, Andy mówił o tahini, o chimichurri i jeszcze o jednym. Teraz nie pamiętam. Coś na S. Coś na S, pamiętasz? To też jakaś chyba argentyńska, taka jakaś południowoamerykańska potrawa.
0: Myślę, że tym sposobem zaraz wywołamy Andy'ego, ale...
1: może tak być. Ale chciałam to rozwiązać, chciałam te trzy zagadki rozwiązać, bo wiesz, kulinarne zagadki to są moje ulubione zagadki. Nawet dostaliśmy jakąś głosówkę, ale to potem z nią sobie przesłuchamy i się odniesiemy.
0: 228-27-7205, linia w tej chwili jest otwarta, i też 886-971-971, tam lądują wasze SMS-y i wiadomości. Tu też pojawia się jeszcze pytanie od Paulinki, chyba do ciebie, odnośnie wczorajszego alternatora.
1: Tak?
0: Jest trochę zarzut, że ostatnia wygrana się nie pojawiła na antenie.
1: O!
0: Czy coś takiego
1: miało
0: miejsce?
1: Ja mam tylko za swoje usprawiedliwienie, że to nie ja realizowałam i może tutaj nastąpiła jakieś... A Paulina, przypomnisz, co tam wygrało? Bo w takim razie musimy to nadrobić. Bo jest taka opcja, że to może nie poleciało. Wielkie niedopatrzenie z naszej strony. To jest z wczoraj?
0: Chyba tak, ale no, dobra, do tego jeszcze wrócimy za moment.
1: Zaraz do tego dojdziemy. Halo, halo.
2: Siema, jakie pytanie było?

0: rozwiązaliśmy to poprawnie i jeszcze było coś
1: innego.
0: No tak,
1: chimichurri to te ziółka, ogólnie mówiąc, tak, takie. No i, te, no i ta chimi, które zgadłaś, a sofrito było. Tylko sofrito jest po... Sofrito jest podchwytliwe, bo to też jest taka śródziemnomorska baza właśnie z tego, co mówicie, czy tam słuchacze powiedzieli, bo ja też latam, nie do końca słuchałem. Tuńczyk penne robię, śmietana, cebula, czosnek i tak dalej, oliwki. No i co? No i sofrito to też jest chyba, zdaje się, no takie oddzielne danie, ale to już wy powiedzcie, nie? Słuchacze i wy, no bo wy też, jakby ja wszystkich pytam, tutaj nie ma, że do prowadzących czy do słuchaczy. Kto ma wiedzę, to wykazuje się.
0: No słuchaj, ja z głowy nie powiem, ale tutaj podpowiada, że to aromatyczna baza z drobno posiekanych warzyw duszonych powoli na oliwie.

0: czy ja mogę weto dać, bo tak dalej pójdzie, to moje burczenie w brzuchu będzie słychać na antenie, a tego chyba nie chcemy.
1: Ale... No to jest klasyk, jak ja robię wejścia, to jest klasyk, to prowadzący zawsze mówią stop, don't do it.
0: Enough.
1: Ale ja też jestem mega głodny, ja też nie jadę jeszcze długo. Ja dopiero będę gotował penet wyścigający w sito i będzie idealnie. Fajnie zażarło.
0: Dobrze.
1: No to fajnie zażarło. Skoro... No kulinaria, sport i w ogóle, nie?
2: Tak. No i właśnie, i muzyka. A na co głosujesz w tej parze?
1: Co tu było?
0: Na jedynce Jacques Green i Another Girl, a na dwójce Teofilus, London i Tame Impala z kawałkiem
1: Na Teofilusa chciałem bardzo pochwalić wczorajszy mecz, wczorajszy występ koszyka z Izraelem. Bardzo ładnie wygrali. Poniska wymiatał w różnych momentach pod koniec czwartej kwarty mecz całego. Trójki rzucał, także kto nie oglądał, to sobie obejrzyjcie. No jesteśmy pierwsi w grupie, także w kosza wymiatamy. To były mistrzostwa, eliminacje do mistrzostw świata, gdyby ktoś oczywiście nie wiedział. To już wie.
0: Teraz już wiecie.
1: Tak jak to nawijał Andy. If you don't know, now you know, nigga. To był Andy, śpiewał trochę, rapował. Zawsze tak to trzeba się...
2: Mówi o sporcie, to ja się lekko wyłączam, ale dobrze, ale Franek tutaj zanotował.
1: To był ważny mecz, no my chyba zdaje się nie przegraliśmy nigdy ważnych z nimi po prostu klaszach, meczach, ale tak miało, no ale to wiadomo, sport to nie, rankingi nie grają. Mieli wygrać i wygrali, no ale to trzeba jeszcze udowodnić na boisku dobrą grą, nie?
2: No pewnie.
1: Tak to wygląda.
0: I to się liczy.
1: Także dzięki.
2: Dzięki.
1: Dzięki. To już jest legendarna para, Franek Marta, mogę tak mówić? Świątkowa.
2: No Franek w sumie tutaj jest gościem ja dzisiaj.
1: Pracujecie na legendę, w dobrym kierunku idzie.
0: Dobrze, dzięki Andy.
2: Dzięki za telefon.
0: Złodzisz jak zwykle, nie dość, że o.
1: Thank you za wejście.
0: Dzięki, na razie.
1: Pa. Adios.
0: I my chyba przechodzimy.
2: Tak, ale jeszcze tutaj. Była para, Wzgórze ja patrzę i Pablo Pavo. Mhm. Jak mogło to nie polecieć? To jest taki wstyd.
0: Ja tu jeszcze sprawdzę w takim razie logi wczorajszej audycji.
2: Po prostu...
0: Czarną skrzynkę i zobaczymy.
2: No, skrzynkę.
0: Tymczasem udajemy się jednak w stronę słońca. Głosy
2: tak,
0: telefoniczne.
2: Tak, wybraliście.
0: Nie telefoniczne, głosy SMS-owe koniec końców zadecydowały, z tego co pamiętam. Tak, dość późno, ale jednak... Electric Root Boys i słońce.
3: Znaleźliście to? Jest, słońce.

0: słońce. Jest piękne.
1: Jest pięknie.
2: Jest pięknie.
1: It's beautiful.
2: Ale wiesz co, ja patrzę przez okno, widzę dalej trochę ciemnych chmur, ale...
1: Ale coś tam?
2: Na fasadzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie widzę odbicia...
1: Lekki blask słońca.
2: Blask słońca. Tak, także wywołaliśmy. Znaczy nie my, wy wywołaliście słońce i bardzo wam za to dziękujemy w imieniu chyba wszystkich.
1: Absolutnie wszystkich na świecie. Chociaż...
2: Albo w Warszawie przynajmniej.
1: Chociaż ja znam dużo ludzi, którzy lubią taką pogodę szaroburą, ponurą.
2: Jeszcze jest sierpień.
1: No właśnie, dajcie spokój.

trochę gitar, wreszcie, bo trochę ich brakowało. Myślę, że nie tylko mi. A no i jeszcze trąby do tego, trąby, gitary, czegoś jest więcej. Dog Eat Dog i Rocky, to jest dwójka.

0: Detonator.
1: Z kolei ktoś tutaj napisał, że ej, poleciał Pablo Pavo, pamiętam. Mamy przecież tę informację.
2: Teraz już nic nie wiem.
1: Również ten numer napisał pani Marta, czy ma pani zapalniczkę. To chyba było do właśnie tego utworu, bo tam jest czy mogę od pana ogień.
2: Tak, chociaż to nie gramatycznie. No. Tylko popiół mam. Nie cytuję dalej, no tak.
1: Dobrze. 228-27-7205. Tutaj numer telefoniczny do nas. Zapraszamy do telefonów, do głosowania na jedynkę lub dwójkę i do podzielenia się, co tam u was w ten piątkowy wieczór albo popołudnie. Ale bo mówiłeś, że jesteś głodny, to słuchaj, ja coś dla ciebie mam. Pamiętasz, jak 2 miesiące temu prowadziliśmy Alternator i mówiłam, że zapomniałam upominku dla ciebie?
2: O rany, tak, pamiętam.
1: No to minęły te 2 tygodnie i dzisiaj oczywiście też bym zapomniała tego, ale się wróciłam i wzięłam to, żeby znowu nie było tak jak ostatnio.
2: Jestem pod wrażeniem, bo ja zapomniałam.
1: No to słuchaj, proszę bardzo, to jest dla ciebie z Bułgarii.
2: Wow. To jest bolid Formuły 1, tak powiem. Jest mi bardzo miło.
1: Co to jest?
2: No to jest bolid Formuły 1, aczkolwiek
1: ale
2: formy czekoladowej.
1: Czekoladowej. No. Tylko wydaje mi się...
2: Mi teraz będzie szkoda to zjeść.
1: Wydaje mi się, że nieco mi się złamało, ale słuchaj, najpierw jest to, że miałam taki drugi egzemplarz dla twojego kolegi, z którym prowadzicie program o Formule 1.
2: Dla Kamila, no.
1: Tak, ale byłam tak głodna, że zjadłam tamto i stwierdziłam, że dobra, Kamil sobie poradzi.
2: O wow.
1: Tobie.
2: No nie, jakby bardzo doceniam, wiesz, bardzo mi miło. No jakby jeszcze teraz jak mówisz, że poświęciłaś prezent dla Kamila i że to ja jestem tym szczęśliwcem, do którego to dotarło, to tym bardziej. Ale ja chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale kompletnie mnie to...
1: Dobrze, przypomnijmy, co jest na jedynce i co jest na dwójce.
2: Na jedynce mamy Beastie Boys i Brass Monkey, a na dwójce też zwierzęta, bo Dog i Rocky. Także tak, no Beastie Boys, przedstawiać nie muszę, Dog i Rocky, to tam są te gitary i trąby.
1: Tak, czekamy na wasze głosy, zaraz wiadomości, więc musimy na razie schodzić z anteny, ale co wygrało w poprzedniej parze? Powiedz mi.
2: Tak, w poprzedniej parze mieliśmy starcie, tak to już było, to widzę. Jacques Green i Another Girl, to kawałek, który był na jedynce. I Teofilus London i Whiplash na ficie Tame Impala. I to jest ten kawałek, który za moment poleci. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa, zanim to zrobimy. To przede wszystkim padł temat Pablo Pavo. I tego, że czy poleciał, czy nie poleciał. Ja mam propozycję dla was, drodzy słuchacze. Nie wiem jeszcze, kto będzie prowadził w poniedziałek. Nie, domyślam się, kto będzie prowadził w poniedziałek.
1: No, ale też nigdy nie wiadomo, ten wakacyjny
2: Najpewniej
1: czas.
2: Będzie to Piotrek Topoliński. I tak się składa, że w poniedziałek będzie 31, czy jak już wszyscy wiemy, ostatni dzień sierpnia. A ostatni dzień sierpnia to przecież jest właśnie kawałek Pablo Pavo i Luziki.
1: Tak.
2: Więc jakaś zgrana akcja dręczenia po prostu Piotrka o to, żeby puścił Pablo Pavo i Luziki ostatni dzień sierpnia, w ostatni alternator sierpnia.
1: Tak, więc musicie napisać, żeby Piotrek to puścił. I jeszcze wypadałoby wtedy deszcz na betonie. Tam jest, że twoja skóra pachnie jak ostatni dni wakacji,
2: tak,
1: to jest
2: tak,
1: to?
2: Tak.
1: No. Więc to. Albo ja zadzwonię.
2: Dobra.
1: I ja powiem.
2: Dobra.
1: Na pewno zapomnę, ale
2: dobra.
1: To jest mój challenge.
2: Dobrze, a my nie zapominamy. Teofilus London i Tame Impala Whiplash przed nami.

0: wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: 18.30, Wojciech Kopacz.
3: Serwis akademicki.
2: Prokuratura wnioskuje o areszt dla Radosława Piesiewicza. Meta wprowadzi w Polsce nowe regulacje, a na koniec prognoza pogody.
3: Wiadomości.
2: Prokuratura zawnioskowała o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, poinformował dziś prokurator generalny Waldemar Żurek. Piesiewicz został zatrzymany w sprawie śledztwa Zonda Krypto. Prokuratura informuje, że szef Komitetu Olimpijskiego nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Radosław Piesiewicz usłyszał wczoraj zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak twierdzi, że zgromadzony materiał dowodowy i zeznania podejrzanego stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 zarzucanych mu czynów. Przypomnijmy, giełda Zonda Krypto sponsorowała w tym roku nagrody dla polskich olimpijczyków. Przez upadek sponsora sportowcy nie mogli spieniężyć swoich nagród. Zaawansowane modele sztucznej inteligencji i weryfikacja reklam finansowych kierowanych do Polski. Takie nowe funkcje wprowadzi Meta w odpowiedzi na oszukańcze reklamy pojawiające się na jej platformach. Ostatnio minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował, że wysłał wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary około 1 mld zł. Sprawa dotyczy nieprawdziwych reklam pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Zawierają one wizerunki znanych osób, w tym celebrytów, polityków czy przedsiębiorców. Kwestię skomentował też premier Donald Tusk.
4: Więc ja muszę szukać w tej chwili rozwiązań, które nie nadwyrężą, nie narażą nas na jakiś dramatyczny konflikt czy jakiś zawał we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a równocześnie szukać skutecznej ochrony nas wszystkich przed tym, co potrafi robić Meta. Zadanie jest trudne, pierwszy raz coś takiego mamy w historii.
2: Meta odnosi się do tych działań i twierdzi, że nieustannie rozwija podejście do walki z problemem fałszywych ogłoszeń.
3: Sportowy kampus.
2: Legia Warszawa pożegna legendę. Więcej o tym powie Piotr Kanclerz.
5: Za niecałe 2 godziny przy Łazienkowskiej rozpoczną się wojskowe derby pomiędzy Legią a Śląskiem Wrocław. Stołeczni liderują w ligowej tabeli, a drużyna z Dolnego Śląska zdobyła do tej pory 5 punktów jako beniaminek. W kadrze meczowej Legii znalazł się Artur Jędrzejczyk, który zostanie uroczyście pożegnany. Trener Marek Papszun podkreślał, że mimo okoliczności drużyna musi być skupiona na spotkaniu.
6: Jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność Legino, jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu. Natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć.
5: Artur Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii klubu. Z Legią zdobył 6 mistrzostw Polski, 7 krajowych pucharów, a także 1 superpuchar. Z kolei ekstraklasowe granie w 6. kolejce już się zaczęło. Trwa 33. minuta meczu Wisły Płock z Koroną Kielce. Na tablicy wyników 1-0 dla Korony.
3: Pogoda.
2: Dziś wieczorem zachmurzenie na wschodzie kraju małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu i możliwe burze. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne zarówno i 1 i 2 stopnia, dlatego warto śledzić ich aktualizację. Noc będzie dość ciepła, bo temperatura minimalna wyniesie od 12-13 na północnym wschodzie, około 16 w centrum i najcieplej na zachodzie, tam 17-18 stopni.
2: Jutro temperatury od 21 stopni na północy i wschodzie, przez 23 stopnie w centralnej Polsce, aż po 26 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej połowie kraju burze.
3: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: 38 minut po godzinie 18. Nate Dogg, Music and Me, to była propozycja, która padła na tej antenie. Padła w trakcie ostatniej półtorej godziny. Padła też propozycja, że możemy zrobić kiedyś alternator surprise. Ogłaszacie jeden kawałek, ale leci wykonanie innego artysty, coś dla Kasi Rodek. Ja chyba kiedyś miałem tak, że w parze wrzuciłem Daft Punk w remiksie, a w playliście miałem Daft Punk nie w remiksie. Jakoś tak się zamotałem.
1: Ale to zrobiłeś to nieintencjonalnie.
0: Nie było to intencjonalnie.
1: No, to chodzi o to, żebyś, wiesz...
0: Oszukałem sam siebie i zaskoczyłem. Tak, natomiast my też zachęcamy was do tego, żeby pisać do nas na WhatsAppie, ale na WhatsAppie też możecie wysyłać wiadomości dźwiękowe.
1: Głosówki, tak zwane.
0: Okej. Okay. Głosówki, które my możemy odsłuchiwać i możemy też puszczać innym słuchaczom, chociaż to czasem trochę zajmuje, zanim dokopiamy się do tego, co do nas wysłaliście, ale tym razem też pojawiła się właśnie wiadomość. Głosówka się pojawiła.
1: Kulinarna.
2: Chimichurri to sos na bazie pietruszki i oliwi z przyprawami argentyński do mięsa, ale pasuje też do wszystkich innych rzeczy, na przykład serów żółtych. Pozdrowienia dla Zyty i Franka i Wojtka. Nara.
1: Pozdro również i dziękujemy za ten wyczerpujący opis, czym jest chimichurri. I nawet, kurczę, ja jestem głodna teraz.
0: Nie, teraz na pewno będzie słychać w brzuchu burczy.
1: W ogóle przy 19 to jest najgorzej.
0: Także musimy lecieć dalej, musimy lecieć do kolejnego rozwiązania konfliktu, który pojawił się.
1: Zakończmy ten imbę.
0: Ten wątek, tak, była kwestia tego, czy poleciał Paulo Paweł, czy nie poleciał. Paulinka...
1: Ale ja wierzę Paulinie, naprawdę.
0: Tak, bo ona...
1: Nie poleciało Paweł.
0: Same wielkie litery.
1: Jako wygrana.
0: Słuchałam do końca.
1: Nawet następną audycję o filmach i nawet na playliście nie ma Pablo Paweł lub Wzgórze, w sensie ja patrzę, więc niech się nie kłóci nikt.
0: No i trzeba nadrobić tą zaległość.
1: I ja bardzo chętnie posłucham tego kawałka, bo tak wam powiem w sekrecie, że też głosowałam na ten kawałek wczoraj, więc mi jest mega przykro, że on nie poleciał. I poleci teraz.
0: Tak można? Pablo Paweł. Tak można, ja zasady sprawdzę.
1: Można, wiesz, jakby okay. Nie można było, to by wiadomo... Inaczej był...
0: Antena inaczej byłaby zrobiona, tak.
1: Karwowski, Pablo Paweł i Ludziki. Za wczoraj. Dla was. I dla nas.

Dziąsło i Rodas i wrocławski Tajfun. To jedynka w ostatniej dzisiejszej parze, więc jeżeli chcecie zagłosować, coś przekazać, powiedzieć, to teraz jest wasza szansa. 886-971-971 to numer SMS-owy i WhatsAppowy. Tam możecie wysyłać wiadomości, głównie tekstowe.

0: i jesieniarze. Tyle spraw,
1: tylu ludzi. Czy młodszy od 3 lata, co najmniej. Tak, tak się wydaje.
0: Ketchup i Michał Anioł, to na dwójce.
1: Ale do jesieni jeszcze daleko.
0: No właśnie, tak mówimy cały czas, że nie mówimy o jesieni i odpychamy te myśli jesienne, a dajemy w propozycji jesieniarzy. Słyszysz, za hipokryzję.
1: Ten kawałek ma 5 lat już. Nie,

0: Ale rozumiem, że masz tutaj wspomnienia kampusowe z tym utworem.
1: No tak, tak, tak.
0: Alternator. 228-27-205 to numer do nas. Można zadzwonić po raz ostatni dzisiaj. I odbieramy telefon. Hello!

0: nazwał Icon, gdzie wystąpił Roger z jeszcze większą legendą, Johnem McEnroe, a.k.a. Maciem, versus po drugiej stronie siatki André Agassi, a także Andy Roddick, prosto z Nebraski gość urodzony. Także Omaha, zdaje się, w stolicy. I powiem wam tak, kto nie oglądał, a interesuje się tenisem, to pewnie nie ma takich. Ale jak ktoś się nad nie interesuje, you gotta watch this.
1: Ale znajdź czekaj, właśnie, bo wczoraj miały być jakieś mecze tenisowe, ale podobno były jakieś burze czy coś, bo mój przyjaciel ciągle ogląda tenisa i albo to było przedwczoraj.
0: A to może w Winston Salem, to może to nie jeszcze nie US Open. To jeszcze ostatni taki podprowadzający turniej pod US Open, a po prostu są kwalifikacje w US Open. Jeszcze główny nie ruszył i nawet Martyna Kubka gra tam naprawdę z dobrymi wynikami. Jak wygra jeszcze ostatni mecz, to się zakwalifikuje do głównej drabinki. Ale powiem wam, że oprócz tego to właśnie był ten event pożegnania Rogera Federera jako ikony, nie? Bo te duże turnieje, te wielkie szlemy było. I nadal miał swoje pożegnanie. I Djokovic będzie miał. Także to się dzieje.
2: Koniec
0: pewnej ery. No i mówię wam, obejrzyjcie sobie. Dobra. Obejrzyjcie sobie, bo tam Roddick, Agassi, McEnroe, Roger, to już to ja nic nie muszę mówić, to te nazwiska już mówią, co tam się działo.
1: Dobra, taka pokazówka, wiecie. A na co głosujesz?
2: Właśnie, czasu już trochę tak mało.
1: No, czasu mało
0: no dwójkę to słyszałem, to tylko jedynkę podajcie, bo dwójkę słyszałem.
2: Na jedynce Johnson i Rodas, wrocławski tajfun, tak się nazywa kawałek.
0: Dobra, to jest ten Wrocław i powiem wam tak, usłyszeć Nate Dogga live on 97.1, to jest taki niesamowity numer. Jak ktoś nie znał, no to poznał, a jak ktoś znał, to nie muszę nic mówić. Klasyk nad klasyki. Dziękuję, że za pośrednictwem paluszków kliknęliście, bo jednak no bez was nie ma nic, no bo nam nie naciśniecie, a wy nie istniejecie bez nas, bo my dzwonimy i budujemy show też od rodziny.
1: Dokładnie, tak jak mówiłam, tak działa ten ekosystem alternatorowy.
0: Dzięki wielkie. Dziękuję za dziś, a ja na Pablo Paweł głosowałem i nawet nie wiedziałem, że nie poleciał wczoraj.

0: Następnego.
1: Arrivederci.
0: Pa.
1: Ci sentiamo tra poco.
0: Pozdrawiam Wojtka i Martę. Właśnie jadę na ich 25. rocznicę ślubu. To chyba było a propos głosówki. Czy nie. To też coś tam było.
1: Tam była Zyta chyba pozdrawiona.
0: A może. Nie, to nieważne.
1: Ale pozdrowień moc.
0: Po prostu tak. Pozdrowienia dla Wojtka i dla Marty.
1: Tak, są podziękowania za Paweł. Paulinka, Kielce. O, kolejne miasto na naszym mapie.
0: Kielce, pozdrawiamy serdecznie i obiecujemy poprawę.
1: To się nie powtórzy.
0: Chyba,
1: że się powtórzy, ale wtedy zobaczymy. A tymczasem jeszcze się nie żegnamy, ale przedstawiamy przedostatniego zwycięzcę, czy przedostatnich zwycięzców, bo Beastie Boys i Brass Monkey to jest to, na co głosowaliście w przedostatniej parze.
0: Jakiś czas temu, tak.
1: No, było coś
0: takiego. I poleci teraz właśnie.

0: I to była przedostatnia propozycja, a my się już z wami musimy żegnać niestety, bo zaraz godzina 19 i magazyn muzyczny. W takim razie Marta Boroń.
1: Franek Wójcicki. Wszystkiego najlepszego.

0: Święty pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, choć

dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser, soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle ile

0: Magazyn muzyczny.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas Segada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

moim bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej.

zielon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na non-doper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę z

Magazyn muzyczny.

0: Puto, da puto.
1: Taka madera do tego wyspa.
2: Magazyn muzyczny.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: była. A więc mamy nowego mistrza. Coś jeszcze?
1: Przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
2: Można, mogę, ale to... Nie tak teraz i nie tak tutaj. Panienko, no ja już nie mam, to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, muszę sobie papieroska skręcić, to krzyż... Te plecy bolą, to nie tak będzie.

Yo, yo, yo, you know me radio, z tej strony Pushkers. Dobry wieczór. Dzisiaj zaczynamy od hip-hopu, ale gdzie pojedziemy dalej, nigdy nie wiadomo. Let's go! Na początek Larry June, a teraz już Rom.

Yo, yo, przedziwny miks dzisiaj, ale tak to już bywa w You Know Me Radio. Bushkers, jesteście ze mną, jedziemy teraz. Rochelle Jordan w remiksie KLSH, a przed chwilą Envy na You Know Me Records oczywiście z utworem Beat'em. Let's go, You Know Me.

Yo, yo, yo, You Know Me Radio. Teraz jeden z moich all-time ulubieńców, legenda Minimal House'u, Steve Buck z nowym singlem Can You. A już za chwilę Hodge i Trust w remiksie Omunita. Słuchacie You Know Me Radio, ja nazywam się Bushkers. Let's go.

Jacques Green z utworem Presence, a to była audycja You Know Me Radio. Ja nazywam się Bushkers. Do usłyszenia za tydzień. Hello!

0: My we see the shit.
1: My we see the shit.
2: Radio Campus.

byłem ochotnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć?

lonely.

0: się na tryk-tak.
1: Ale każdy jakiś tryka triki, także jeśli czujesz klimat, to nam tu do zasobnika dobrobytu, syp składniki, szmal jest szybki, nieźle się policja zdziwi, w razie czego w pulomertę jak kardynał dziwi.